0: To krytyk Putina. Nieoficjalnie wiadomo, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej.
1: Zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Dziś przesłuchanie i być może zarzuty dla 75-latka, który zdemolował szczeciński SOR.
0: Przeniesiemy się też za ocean i powiemy o niespodziankach na piłkarskim mundialu. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zabezpieczono materiały dowodowe, przeprowadzono oględzinę.
0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności strzelaniny w Białej Podlaskiej. Przypomnijmy, że trwa obława na napastnika.
1: Ten oddał kilka strzałów z broni palnej w stronę mężczyzny w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny zmarł.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że ofiara to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skrepecki, krytyk Putina.
1: Nadal nie znamy motywu sprawcy, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Co do motywów, co do hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić z uwagi na dobro tego postępowania.
0: A policja apeluje o kontakt do wszystkich świadków zdarzenia i osób, które mają jakiekolwiek istotne informacje w tej sprawie.
1: Dziś odpowie na pytania szczecińskich śledczych.
0: Na wtorek zaplanowano przesłuchanie 75-latka, który zdemolował SOR w szpitalu przy Unii Lubelskiej.
1: Ostatni piątek mężczyzna z niewiadomych przyczyn zaatakował ratownika i zniszczył drogi specjalistyczny sprzęt.
3: Przesłuchiwani są kolejni świadkowie, trwa także szacowanie strat. W związku z tym, że na tamten moment 75-letni sprawca przebywał pod opieką lekarzy i nie było możliwe wykonanie z nim jakichkolwiek czynności procesowych,
1: mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie.
0: Niewykluczone, że 75-latek usłyszy dziś także zaszuty.
1: Nie ma sprawy.
0: Radomska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie fabryki broni. Chodzi o niekorzystną zmianę w umowie związanej ze sprzedażą w USA.
1: Doniesienie złożył poseł Konrad Frysztak, bazując na informacjach Onetu. Portal ustalił, że amerykańska firma, do której trafiła radomska broń, miała problemy z płatnościami.
0: Mimo że dług narastał, osiągając finalnie poziom prawie 2 milionów dolarów, fabryka nadal wysyłała Amerykanom zamówiony sprzęt.
1: Jednak jak mówi Aneta Gość, rzeczniczka prokuratury, zarząd spółki nie dopuścił się przestępstwa.
4: Działania podjęte przez nich, choć wiązały się z ryzykiem w obrocie gospodarczym, końcowo jednak przyczyniły się do rozwoju fabryki broni Łucznik oraz utrzymania strategicznego kontrahenta na rynku amerykańskim.
0: Decyzję o sprzedaży broni przez pośrednika podjęto jeszcze za czasów poprzedniego zarządu fabryki.
1: Niedaleko Tarnowa ponownie widziano niedźwiedzia.
0: Po sygnałach z gminy Szerzyny teraz podobne informacje napływają z Ryglic.
1: Mieszkańcy widzieli drapieżnika niedaleko swoich posesji, powiedział nam burmistrz Paweł Augustyn.
5: Nikomu nic się nie stało, mieszkańcy nagrywali, jak sobie tam spacerował drogą, nawet drogą asfaltową, bo można powiedzieć. Natomiast jest to ważne, żeby nie podchodzić, żeby nie drażnić zwierzęcia. Myślę, że spokojnie gdzieś tam sobie odejdzie na swoje tereny.
0: Przyrodnicy ostrzegają, że trwa okres godowy niedźwiedzi brunatnych. Samce mogą reagować mniej przewidywalnie niż zwykle.
6: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na mundialu.
0: Hiszpańskie media mówią o katastrofie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka.
1: W innych spotkaniach Urugwaj zremisował z Arabią Saudyjską 1-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Belgii z Egiptem, a Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2.
0: Ale na razie największą sensacją mistrzostw był właśnie remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka.
1: O tym, jak na wynik zareagowały media w obu krajach, już teraz nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Hiszpańskie gazety są wyjątkowo zgodne w ocenie. Marca pisze wprost o katastrofie w Atlancie, Mundo Deportivo o fatalnym początku turnieju, a Sport podkreśla, że nawet wejście Lamina Yamala nie odmieniło obrazu gry. W komentarzach dominuje zarzut braku pomysłu i skuteczności w starciu z dobrze zorganizowanym rywalem. Zupełnie inaczej widzą to media z Cabo Verde, które podkreślają historyczny charakter remisu i bohaterstwo bramkarza Vozini oraz całej defensywy. W ich narracji to nie tylko jeden punkt, ale symboliczny początek nowej piłkarskiej historii kraju.
0: A dziś czeka nas pierwsze spotkanie w grupie I. O 21:00 Francja zagra z Senegalem.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Stary niedźwiedź mocno śpi, ale my go tu zaraz obudzimy przebojami z nutą nostalgii. Dzień dobry, to Radio Plus. Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: będę potrafił okazać miłość tym, którzy mnie ranią, tym, którzy walczą z miłością. Wejść w logikę Boga to niejednokrotnie wyjść z siebie i patrzeć ponad siebie, wyjść poza swoich ograniczeń i poza swój sposób myślenia. Taka jest logika Boga. Niełatwa.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
7: Let's go, girls.

Za 4 minuty w pół do 7 macie dość już tej pogody deszczowej, często deszczowej, bo czasem jednak wychodzi słońce, ale głównie jest deszcz, wieje i zimno dosyć. No to pod koniec tygodnia wspaniałe informacje, znaczy te informacje mam już teraz, powyżej 30 stopni tak przez cały weekend i nawet po weekendzie, w poniedziałek na pewno będzie. Przynajmniej teraz mówią meteorolodzy, że taka pogoda ma być, powietrze napłynie z południa. A ponieważ teraz, mimo że pochmurno, to gdzieś tam widać, no przez te chmury jakieś tam światło gdzieś dociera, to oznacza, że to wschód jest. Więc ja sobie tak siadłem właśnie już, siadam, żeby ten wschód mieć po lewej stronie, po lewej ręce i będę siedział twarzą do południa i czekał na to gorące powietrze, które ma tu przyjść. Będę tak siedział i się nie ruszę i będę czekał razem z przebojami z nutą nostalgii, bo trzeba być szczęśliwym oczywiście. O tym zaśpiewa Anna Jantar.

0: A może to jest właśnie taka nauka na dzisiaj. Nieważne, jaka tam pogoda za oknem, ważne to szczęście, czyli to, co w sercu. No i z tym rozpoczynamy dzień, z tym mottem takim na prędce skleconym. Za 2 minuty w 6:30, za chwilę wiadomości i dzisiejsza prognoza pogody.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zabójstwo młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Trwają poszukiwania sprawcy.
0: Chodzi o Kacpra Wójtowicza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-latek zaatakował wieczorem swoją byłą partnerkę i uciekł z miejsca zdarzenia.
1: Służby proszą o kontakt osoby, które mają jakiekolwiek informacje o mężczyźnie.
0: Jego wizerunek został opublikowany w mediach społecznościowych policji w Limanowej.
1: W wiadomościach Stany Zjednoczone i katastrofa lotnicza w Kalifornii.
0: W bazie na południu stanu rozbił się bombowiec B-52, zginęło 8 osób.
1: Wiadomo, że do wypadku doszło tuż po starcie. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną.
0: Na piłkarskich mistrzostwach świata do gry wejdą dziś kolejni faworyci.
1: W grupie I przymierzana do złota Francja zagra z Senegalem, to o 21:00.
0: Później o północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria z Jordanią.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ulica Spalinowa na Pradze Południe idzie do remontu. Prace zaczną się za około pół godziny. Drogowcy wykonają nową nawierzchnię, także na chodnikach. Ulica Spalinowa będzie zamknięta dla ruchu na całej długości od Grenadierów do Międzyborskiej. Autobusy linii 158 tylko w kierunku Witolina pojadą objazdem. Remont może potrwać do połowy sierpnia. W Warszawie można je spotkać coraz częściej, a na dodatek są niezwykle pożyteczne. Mowa o bobrach, które osiedlają się nad Wisłą, bywa, że na całe życie. Wystarczy przejść się wschodnią stroną rzeki. Szansa spotkania bobra jest wielka, mówi Mateusz Nowicki, przyrodnik i twórca profilu Polas.
3: W dobie zmian klimatu i tej suszy, która nas dotyka już teraz, no to każda bobrowa rodzina, czy każda para bobrów jest na wagę złota, bo to są nasi sprzymierzeńcy, jeżeli chodzi o retencję wody.
4: Byłeś świadkiem takiej rodziny bobrów ostatnio?
3: Tak, oczywiście. Tuż pod samym mostem gdańskim. I to jest niesamowite, bo tu masz przejeżdżające pociągi, tramwaje, które robią ten hałas, samochody, a tu sobie rodzina bobrów w tym wypadku akurat sobie żerowała.
2: Przy podglądaniu bobrów pamiętajmy, aby zachować bezpieczną odległość od zwierząt kilkudziesięciu metrów. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, padać już nie powinno. 12 stopni teraz, maksymalnie 20. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie. 1010 hektopaskali, biometr korzystny, wiatr umiarkowany do silnego. Powieje z zachodu.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: I spoglądamy na zegarek, bo spieszymy się o poranku. Za 27 minut będzie godzina 7. Choć za kilka minut kilka słów o osobach, które już się tak nie spieszą, mają trochę spokoju, trochę wolnego, czyli o seniorach, a w zasadzie o osobach, które już długo, długo są ze sobą. O tym myśli Tomek od samego rana, ale będzie też prezydent Polski.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Karol Nawrocki narobił sobie zaległości. 160 tysięcy osób czeka na medal od prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie. To ludzie, którzy są w związku ze sobą ponad 50 lat. Ja wiem, prezydent nie chce popełnić błędu tak jak z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy dostał kiedyś order, a teraz trzeba mu odbierać. Bo co będzie, jak teraz damy medal, a za miesiąc małżonek powie, że ta druga połowa go tylko wkurza i zmarnowała mu życie, albo chociaż tylko pożycie. Prawa weta prezydent już nie ma, bo po 50 latach to trochę za późno. Dlatego zastosował ten sam manewr, co z Trybunałem Konstytucyjnym. Niby członkowie zostali wybrani, ale głowa państwa musi wszystko jeszcze przeanalizować. W przypadku małżonków radziłbym się pospieszyć. Ci z Trybunału to raptem sędziowie, ci z małżeństw to sędziwi i nie ma na co czekać. Na razie musi wystarczyć medal z kartofla, czyli codzienny obiad. A może to wspólne spożycie to większa nagroda niż medal za pożycie?
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Maybe tomorrow, śpiewa Roy Orbison, może jutro. Nie, nie, nie, nie. Skupmy się na tym, co jest dzisiaj, 16 czerwca w kalendarzu, a nawet skupimy się na tym, co było kiedyś dawno temu. O tym opowie Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 16 czerwca 1792 roku z powodu wojny polsko-rosyjskiej przerwano trwające od kilku tygodni pracę przy budowie świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Tego dnia w roku 1943 zakończyła się likwidacja lwowskiego getta, a 43 lata temu rozpoczęła się druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. 16 czerwca 1246 roku w Ajwier w Belgii zmarła patronka tego kraju Ludgarda. Żyła w XIII wieku, była benedyktynką, a potem cysterką, przede wszystkim zaś mistyczką, która miała dar uzdrawiania chorych. Ostatnie 11 lat życia spędziła w ciemności, ponieważ w roku 1235 straciła wzrok, ale przyjmowała dalej ludzi, którzy przychodzili do niej z prośbą o modlitwę i wsparcie. Ponadto przypomniała światu prawdę o łaskach płynących z Najświętszego Serca. Dziś patronuje szukającym dobrego rozwiązania i borykającym się z niepełnosprawnościami. W niebie i w kalendarzu towarzyszy jej Jan Franciszek Regis, Francuz, który na początku XVII wieku wstąpił do jezuitów i już jako ksiądz odpowiedział na wezwanie biskupa Vivier, który zmagał się ze skutkami wojen domowych wstrząsających wówczas południem Francji. Niektórzy księża i proboszczowie składali donosy na gorliwego jezuitę, który marzył o wyjeździe do Kanady, ale pozostał na misji krajowej. Znali go i cenili miejscowi, których odwiedzał z dobrą nowiną nawet w odległych i górzystych rejonach. Zmarł w ostatnim dniu roku 1640, a niecałe 100 lat później został kanonizowany razem ze świętym Wincentym a Paulo.

0: Uwaga, przekazuję słownie. Za 10 minut, nie, to co ja mówię, za dwie minuty będzie godzina 7, zmylił mnie ten zegar. Na naszym profilu facebookowym zegar, pamiętacie jak kiedyś było, między programami w telewizji, nie jakieś tam autopromocje, nie jakieś tam reklamy. Był sobie niebieski zegar z białymi wskazówkami, który dokładnie pokazywał, za ile się tam coś zacznie. A jak się ktoś zasiedział w nocy, to nie tak, że mecze na mistrzostwach, no to akurat teraz są. No ale całą noc filmy teraz puszczają. Kiedyś, jak się człowiek zasiedział albo przymknął oko, to się budzi, patrzy, a tam paski kontrolne już takie w kolorze tęczy. No dobrze, pamiętacie te telewizyjne czasy, o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym trochę powspominamy, ale czas lecieć z duchem czasu, bo już za chwilę wiadomości i prognoza pogody punktualnie o 7.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Policyjna obława w Małopolsce, trwają poszukiwania zabójcy 19-letniej kobiety.
2: Było dobrze, co będzie dalej? Pytają kierowcy, którzy niedługo zapłacą więcej za paliwo. Rząd powoli wycofuje się z programu CPN.
1: W wakacje trudniej o krew, ale wiele zależy też od samych dawców. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. W akcji drony i policyjne śmigłowce.
1: Trwa obława w rejonie Mszany Górnej koło Limanowej w Małopolsce.
2: Służby szukają 19-letniego Kacpra Wójtowicza, który zaatakował swoją byłą partnerkę. Kobieta nie przeżyła. Więcej o sprawie Michał Rejduch.
3: Wczoraj wieczorem mężczyzna przyszedł do swojej byłej partnerki. Doszło między nimi do sprzeczki. 19-latek zaatakował kobietę, powodując u niej poważne obrażenia, po czym uciekł. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Teraz 19-latka szuka policja z użyciem psów tropiących oraz GoPro. Sprawdzane są m.in. samochody na drogach, a teren patrolują drony.
1: Michał Rejduch o trwającej obławie w Małopolsce, a do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
2: Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś.
1: Program CPN będzie stopniowo ograniczany, informuje Ministerstwo Finansów i tłumaczy to zmieniającą się sytuacją na Bliskim Wschodzie.
2: Zgodnie z szacunkami resortu, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie, a obniżka VAT-u 900 milionów.
1: A my przyjrzyjmy się dzisiejszym cenom. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, 98 6,52, a diesla 6,37.
2: Po doniesieniach resortu kierowcy szykują się na droższe paliwo.
4: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
5: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
4: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, będzie droższe.
6: Ciężko, no trzeba będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś.
5: Będzie odczuwalnie?
6: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepu, wszystko podrożeje, nie?
4: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
5: Ale dobrze było?
4: No dobrze było, w sumie było dobrze.
1: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i na wzrost inflacji w czerwcu oraz lipcu. Tak wynika z szacunków ekonomistów PKO BP i Erste Bank Polska.
2: Policja będzie ścigać z urzędu sprawcę, który w weekend zdjął flagę Ukrainy sprzed ratusza w Szczecinku i uszkodził maszt.
1: Trwa śledztwo w kierunku znieważenia flagi.
7: Pierwsze czynności zostały wykonane, a wszystko ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób doszło do tego zdarzenia.
1: Mówiła Anna Matys z policji w Szczecinku.
2: Burmistrz już wywiesił kolejną flagę i zapowiedział, że ukraińskie barwy będą powiewać przed magistratem tak długo, jak będzie trwać wojna za wschodnią granicą.
1: Latem trudniej o krew.
2: Punkty krwiodawstwa z niepokojem patrzą na sezon wakacyjny.
1: W tym czasie zwykle występują niedobory tego życiodajnego płynu. Nie da się go wyprodukować, można się nim tylko podzielić, przypominają specjaliści.
8: Zawsze sezon wakacyjny jest sezonem trudniejszym dla nas, ale staramy się organizować dość dużo ekip wyjazdowych, staramy się mobilizować naszych stałych dawców. Jest trudniej na pewno ze względu na wyjazdy wakacyjne, gdzieś tam poza granicę dużo osób teraz wyjeżdża.
5: Zapotrzebowanie na krew latem też jest większe.
8: To wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów.
1: Przyznaje Marta Wojakowska-Zawadzka, lekarz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
2: Dawcy tuż przed wakacjami zgłaszają się do punktów, aby przed urlopem oddać krew.
9: Tak, żeby przyjść teraz, pomóc, jak się wyjeżdża, to wiadomo, że gdzieś tam też ktoś jest narażony na coś, na wypadki i różne uszkodzenia. Moja grupa krwi jest akurat dość dobra, bo jest 0RH+, więc mogę jakby też wielu ludziom oddać.
2: Mówi pani Angelika z Bydgoszczy.
1: Pamiętajmy, że krwią można podzielić się także w czasie wakacji. Punkty poboru działają w całej Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Ponad 6 tysięcy Polaków może pojechać na Światowe Dni Młodzieży.
1: Najwięcej chętnych jest w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu.
2: Spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Seulu, stolicy Korei Południowej.
10: Zapisanych jest już ponad 4 tysiące młodych ze 100 grup, ale chętnych wciąż przybywa. Jak mówi dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ksiądz Tomasz Koprianiuk, zainteresowanie jest ogromne.
11: Jest w Polsce dość popularny K-pop, K-food, wiele tych nazw na K, które mamy, ten K-culture, tak zwana kultura koreańska, choćby z seriala, które oglądamy. I to wszystko się składa na to, że ta Korea, w ogóle Seul, wydaje się taka interesująca, atrakcyjna. Z drugiej strony dochodzą też te elementy związane z formacją, byciem misjonarzem. To zainteresowanie jest.
10: Wciąż można się zapisywać, szczegóły na stronie Światowych Dni Młodzieży.
2: O czym informowała Aneta Paszko.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Z
12: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
13: Słońce mamy za oknami, ale chmury też w ciągu dnia będą, nie będzie jednak z nich padać. Dziś liczymy na maksymalnie 20 stopni, teraz mamy około 12 w Warszawie. Ciśnienie umiarkowane 1010 hektopaskali, biometr korzystny, wiatr umiarkowany do silnego.
12: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: I już 6 minut po godzinie 7. Nie K-pop, nie K-fo, tylko Kim Wilde będzie już za chwilę w Radiu Plus. Ale wcześniej od Tawany Hands Up. Ręce do góry, przeciągamy się i wstajemy. Rozpoczyna się wtorek. I niespodzianek worek. No. Otołan już teraz, Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam do 9 na spotkanie z przebojami z notą nostalgii.

Wzięliśmy pod uwagę wiele punktów widzenia na tę sprawę. Wysłuchiwaliśmy ludzi, prowadziliśmy rozmowy, przyjrzeliśmy się uważnie dowodom. Nauczyliśmy się od innych krajów, które podjęły podobne kroki i jest decyzja nagła, szokująca. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił wczoraj zakaz mediów społecznościowych, czyli różnych Facebooków, Instagramów, TikToków i tak dalej, dla ludzi poniżej 16 roku życia. No i jak to będzie nagle w jedną noc, bo kiedyś te przepisy wejdą pewnie o północy w życie, jak to będzie w jedną noc stracić tylu znajomych? No, nie będzie to łatwe. No i młodzi ludzie na Wyspach Brytyjskich będą musieli nauczyć się teraz lajkować.

Wszyscy teraz patrzymy na piłkę nożną. No, większość z nas, powiedzmy, patrzy. Jak nie ma reprezentacji, to ta większość nie jest taka znowuż znacząca. Ale jesteśmy w przerwie między tenisami, między Rolandem Garrosem a Wimbledonem i w tej przerwie Maja Chwalińska, nasza mistrzyni, pojechała na wakacje. Zapowiadała zresztą przed wyjazdem, że będzie spać, będzie jeść i spędzać czas z przyjaciółmi. Na pewno będą jakieś krzyżówki. No i teraz wrzuciła kilka zdjęć, nie wiem, co, gdzie ona tam pojechała, ale są krzyżówki. Ja po takich dwóch czy trzech nawet tygodniach na korcie, to bym zamiast pionowo to widział ten korytarz deblowy, a zamiast poziomo to te pola serwisowe. Ale niech się relaksuje Maja, niech wraca na Wimbledon i pokrzyżuje plany wielu gwiazdom tenisa jeszcze. A na razie 2 plus 1, choć pomaluj mój świat na zielono będzie na Wimbledonie. Zresztą ta piłka nożna to też wszystko jest na zielono.

0: właśnie, to tęcza i kolory tęczy różne. Nie tylko to biały i czarny też był. Ala pisze, był obraz kontrolny, na którym nie działo się nic. Było tylko to gdzieś tam koło pierwszej nocy, czy czasem nawet po północy. Mowa o starej telewizji, bo na naszym profilu facebookowym wspominamy zegar, który pokazywał, która jest godzina, tak, tak. W telewizji też był taki zegar, on był zrobiony cyfrowo, później zwłaszcza, ale był analogowy, czyli ze wskazówkami. A u nas na zegarze za minutę w pół do ósmej czas na skrót wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Carrefour,
8: są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
10: Jest w pół do ósmej, Justyna Bieniek
11: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Kontrole drogowe i poszukiwania z wykorzystaniem dronów i psów tropiących.
10: Trwa policyjna obława za 19-latkiem podejrzewanym o zabójstwo byłej partnerki.
11: Młody mężczyzna miał zaatakować kobietę wieczorem na terenie gminy Mszana Dolna.
10: Poszukiwany to Kacper Wójtowicz. Służby proszą o kontakt osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać.
11: Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus.
10: Szpital w Ostrzeszowie w Wielkopolsce zamyka porodówkę.
11: Po półrocznym zawieszeniu placówka podjęła oficjalną decyzję.
10: Od 1 lipca nie będzie prowadzić położnictwa i neonatologii. Powodem problemy kadrowe i spadająca liczba urodzeń.
11: Przyszłe mamy będą musiały jeździć do innych miast, m.in. do Ostrowa Wielkopolskiego.
10: Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem.
11: Tomasz Fornal po roku gry w Ankarze został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie.
10: Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem.
11: Wcześniej do drużyny dołączył reprezentant Włoch, atakujący Kamil Rychlicki.
12: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Radny Ursusa Dawid Kacperczyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie afery, którą badają m.in. Stołeczny Ratusz i Naczelna Izba Lekarska. Lekarz będący w trakcie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1 600 000 zł w Szpitalu Południowym. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z występami w TVP czy Senacie. Dlatego samorząd lekarski złożył zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. W szpitalu trwa kontrola ratusza. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyt obejmie także inne SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. Rozpoczął się sezon rowerowy, choć jednoślady oferują atrakcyjną formę wypoczynku i codziennego przemieszczania się, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O rozwagę apeluje aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
13: Każdy uczestnik ruchu, kierowca, rowerzysta, pieszy czy użytkownik hulajnogi ma wpływ na to, czy na drodze będzie bezpiecznie. Apelujemy o ostrożność, rozsądek i stosowanie się do przepisów. Kask, szczególnie u dzieci, może uratować zdrowie, a czasem nawet życie.
12: Warto pamiętać, że od 3 czerwca kask stał się obowiązkowy dla wszystkich rowerzystów do 16 roku życia. Pochmurno z przejaśnieniami dzisiaj będzie, padać nie powinno już w Warszawie. 12 stopni, teraz maksymalnie będzie 20. Wiatr umiarkowany do silnego z zachodu, ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali, biometr. Niestety nam nie... biometr mam już korzystny, o!
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Przecież w deszczu też może być piękne zdjęcie, gdy wszystko tak lśni, jeszcze nie wyschło. No, czekamy na wasze fotografie ogrodów, balkonów, terenów zielonych. A tym samym przypominamy o naszej zabawie. Twój zielony zakątek po godzinie 8 znów będziemy zachwycać się zdjęciami. O zabawie przypomnę jeszcze przed godziną 8. Teraz tylko powiem na stronie radioplus.pl. Szczegóły. Nagroda 5000 zł na upiększenie ogródka. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, za 26.8.

0: Games People Play, czyli gry, w które gry, znaczy ludzie grają. Teraz to grają w piłkę nożną akurat. Znów o mundialu będzie, bo jest awantura. Otóż okazało się, że Telewizja Polska, która kupiła prawa, nabyła, czy ona je tam dostała specjalnie, bo chyba w publicznej telewizji muszą być pokazywane mecze. Tak czy siak ma te prawa. My oglądamy sobie mecze wieczorami i nagle zrobiła się awantura, że one nie są odpowiedniej jakości. Że nie ma 4K. Teraz tyle telewizorów jest 4K, a my w Full HD cały czas oglądamy. Kochani, Full HD to wszystko tam widać dokładnie. Pamiętacie mistrzostwa w 74? W 78 roku, 82, jeszcze lata 90, jakby tak popatrzeć, to tam trzeba było się wysilić czasem, żeby piłkę zobaczyć. Już nie wspomnę o tym, jak telewizor śnieżyło. Teraz im się zachciało 4K. Tym bardziej, że Polski nie mam, tym bardziej, że to jest wieczorem, ja i tak przysypiam. Jak otwieram ledwo oczy, to i tak niewiele widzę na tym telewizorze i w ogóle kładę się spać. A poza tym, co ja mam tu oglądać, jak jeden napastnik widziałem wczoraj, to tak daleko trafił od bramki, ten to dopiero bramki nie widział, a my się oburzamy, czy widzimy żyleta, czy mniej żyleta. Za 17 minut będzie godzina 8, kibicujemy, no tym razem nie naszym, ale każdy swoim, każdy ma swoje jakieś tam ulubione reprezentacje, małe, duże, to zależy. Chris Norman, Suzy Quattro, Stumble In już teraz w Radio Plus, to czy za chwilę, a później Halina Frąckowiak. Wrócimy też do naszego zielonego zakątka, tutaj zdjęcia 4K miłe widzianym. Lubię popatrzeć na te wasze kwietne szczegóły.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Chrynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert.
2: tani masz.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Zielony zakątek.
1: Uwaga, proszę posłuchać uważnie, bo nie będę powtarzać. To jest instrukcja udziału w naszej zabawie Twój Zielony Zakątek. Więc najpierw trzeba przekopać całą ziemię, tam ją oczyścić z gruzu, żeby było ładniej. Nawieść jakiegoś tam takiej ziemi ogrodowej, przynajmniej wymieszać troszkę. Później trzeba wziąć taki duży walec, wyrównać glebę, żeby to wszystko później ładnie rosło. U mnie jakoś tak krzywo, nie postarałem się. Dobrze, dalej sadzimy trawę, tylko uwaga, trzeba przykryć taką specjalną siatką, żeby tam te ptaki nie wyjadały tego wszystkiego. Później czekamy, podlewamy, a najlepiej tak się tam samo podlewa. I sadzimy różne kwiaty, rośliny. Trochę torfu można nawieść i co tam jeszcze można zrobić? Trzeba to doglądać, i trzeba uważać na te wszystkie szkodniki, które potrafią wyjeść. Dobra, to już najłatwiejszą rzecz mamy za sobą. Teraz, uwaga, jak już to wszystko trochę nam ładnie urośnie i wygląda, bierzemy aparat, robimy zdjęcie i wysyłamy do Radia Plus. Twój Zielony Zakątek, czekamy na wasze wspaniałe zielone zakątki. Doszło do nas, dotarło jedno zdjęcie jeszcze przed tą fazą robót ogrodowych. Na razie to tam był remont. Jedyna zielona rzecz to był kawałek szczotki do zamiatania. Ale to zdjęcie też zakwalifikowaliśmy do konkursu przyszłorocznego. Tam już za rok będzie na pewno bardzo zielono. Czekamy na wasze zdjęcia, czekamy na wasze wspaniałe zielone zakątki. Niekoniecznie na zewnątrz, mogą być również w pomieszczeniach. No i nagradzamy. Po godzinie 8 zadzwonię do autora wybranej fotografii z nagrodą oczywiście.
0: Twój Zielony

0: Pamiętacie starą telewizję, gdy nie było reklam i pokazywali taki zegar ze wskazówkami, który wskazywał godzinę, odliczał do następnej pozycji w programie albo odliczał do zakończenia programu, w ogóle tam się wszystko wyłączało. Katarzyna pisze, nie dość, że mieliśmy tylko dwa kanały, na jednym z nich była sama Kaszka, jak to Kaszka, to na drugim jak człowiek tylko przysnął, to pojawiał się zegar, ale przynajmniej po przebudzeniu wiadomo była, która godzina. A Kaszka, takie śnieżenie było, że się już program skończył, rozumiem. Dzisiaj to tych kanałów do wyboru, do koloru. A wyobraźcie sobie, że kiedyś były dwa kanały, były Mistrzostwa Świata czy Europy i jeden był zawsze zajęty przez piłkę. Albo na jednym był, albo na drugim. Ciężko się było połapać, jeżeli ktoś futbolu nie lubił. Dobrze, czas teraz na wiadomości. Dowiem się zaraz, czy będą też piłkarskie. Ósma zbliża się szybkimi krokami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
10: Po śmierci młodej kobiety w Małopolsce policyjny pościg za 19-letnim byłym partnerem.
11: O amerykańskich żołnierzach w Polsce na nadzwyczajnym posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
10: Pamiątka z amfiteatru, ten z Zielonej Góry, czeka wielka przemiana. Wcześniej zaprasza jednak na spacer i coś jeszcze. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
11: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Psy policyjne, drony i topr w akcji.
10: W Mszanie Dolnej w Małopolsce trwa obława na 19-latka podejrzewanego o morderstwo.
11: Wieczorem Kacper Wójtowicz zaatakował swoją byłą partnerkę.
12: Pomiędzy nimi prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna zaatakował kobietę, powodując u niej obrażenia. Niestety 19-latki nie udało się uratować.
11: Mówi nam Jolanta Batko z Policji w Limanowej.
10: Ta przeszukuje pobliskie lasy, gdzie doszło do tragedii.
12: W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych. Zostawiono punkty blokadowe, wykorzystywane są drony policyjne oraz GoPro. Mieliśmy grupy poszukiwawcze. Przeszukiwany jest głównie bardzo duży teren leśny, masywy leśne wokół tutaj miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
11: Policja zaapelowała do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego, o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką.
10: Od pół godziny trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego prowadzone przez premiera.
11: Zwołano je na wniosek szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.
10: Spotkanie prezydent, minister obrony w tej sprawie już wczoraj w Waszyngtonie zapowiadał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. O szczegółach już teraz.
13: Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w Białym Domu z Donaldem Trumpem i w trakcie tej rozmowy amerykański prezydent miał ponowić zapowiedź przesłania do Polski 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. żołnierzy.
14: A finalne decyzje dotyczące stałości tej obecności również zapadną na poziomie Białego Domu.
13: Mówi Marcin Przydarz i podkreśla konieczność konsultacji z MON w tym zakresie.
14: To, że żołnierze przyjadą do Polski, to jest jedno, natomiast trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie przyjadą, do jakiej bazy, w którym miejscu. To jest już zadanie wykonawcze dla szefa polskiego MON-u.
13: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej.
10: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy.
11: Lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu.
10: O włos od tragedii w krainie pierwszym pod Kielcami runął 50-metrowy metalowy maszt telekomunikacyjny.
11: Potężna konstrukcja przewróciła się tuż obok drogi, którą codziennie spacerują mieszkańcy i turyści.
15: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
11: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji.
10: Do zawalenia się konstrukcji mogła doprowadzić pogoda, ale mogło to być także celowe działanie.
11: Irańczycy naprzeciw siebie przed meczem z Nową Zelandią.
10: Tuż przed pierwszym spotkaniem reprezentacji Iranu na mundialu doszło do protestów dwóch kibicowskich grup.
11: Protestowali zarówno przeciwnicy reżimu ajatollahów, którzy mieszkają w Stanach, jak i zwolennicy obecnego rządu w Teheranie. Momentami było gorąco.
10: W Los Angeles, gdzie odbywał się mecz Nowej Zelandii i Iranu, mieszka 500 000 Irańczyków. Dodajmy, że na boisku padł remis 2-2.
1: Wiadomości Radia Plus.
11: To będzie ostatni spacer po historycznym zielonogórskim amfiteatrze.
10: W najbliższą niedzielę, tuż przed rozbiórką, będzie można odwiedzić obiekt.
11: A nawet, jak mówi Anita Kulak-Czysze z Ośrodka Kultury, wziąć kilka niecodziennych pamiątek.
16: W postaci pocztówki z amfiteatru. No a dla tych, którzy będą bardziej cierpliwi, w bliżej nieokreślonym czasie po demontażu widowni będziecie mogli zostać właścicielami pamiątkowych desek z ławek widowni. Aby taką deskę otrzymać, należy wypełnić formularz i te formularze będą dostępne w miejscu u nas na miejscu w dniu wydarzenia.
10: Aby zdobyć kawałek ławki lub inną pamiątkę, można też zgłaszać się do Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. A my sprawdźmy, co dzisiaj w pogodzie.

0: A dzisiaj w pogodzie trochę chmur, trochę słońca, opadów ma nie być, przynajmniej na razie, maksymalnie 20 stopni, teraz około 12. Ciśnienie umiarkowane 1011 hektopaskali, biometr powinien nam sprzyjać, wiatr umiarkowany do silnego, powieje z zachodu.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: No, u nas też trzeba formularz wypełnić, jeżeli chce się wziąć udział w zabawie. Twój zielony zakątek. Już za chwilę kolejna odsłona akcji. A tymczasem dzień dobry, Tomek Woloszczyk. Mamy wtorek, 16 czerwca.

0: Twój zielony zakątek.
1: A na zdjęciu, które wybrałem dzisiaj, jest ławeczko huśtawka. Z nami Iwona. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: I kto oprócz ciebie na tej ławce zasiada?
2: Siadam tam z synem, z mężem i z naszym psem.
1: Skrzypi trochę?
2: Nie, bo to jest wykonanie autorskie mojego męża.
1: Świetnie.
2: Więc wszystko działa.
1: No dobrze, ale widzę, że jeszcze nad głową są żarówki, taka specjalna instalacja, które świecą, rozumiem, wieczorami.
2: Tak, to był mój wkład w tą ławeczkę.
1: Dobra, bo domyślam się, że czasami niebo zachmurzone, gwiazd nie widać, to przynajmniej widać takie wspaniałe oświetlenie.
2: Tak, dokładnie, czekamy na pogodę i mam nadzieję, że już w ten weekend będę mogła zasiąść z powrotem na niej.
1: No pięknie, ale widzę, że dookoła mnóstwo terenu do koszenia na przykład, jeżeli chodzi o trawnik.
2: Tak, dokładnie, niestety.
1: Syn czasem się zabiera za kosiarkę?
2: I jeszcze nie, bo jest jeszcze za mały.
1: Dobra, powiedz, pochwal się, co tam jeszcze sadzisz oprócz tego, o czym rozmawiamy, oprócz trawy, oprócz ławeczki, co tam wrośnie jeszcze?
2: No to moim oczkiem w głowie w tym roku jest szklarnia i po raz pierwszy będziemy mieć nasze własne pomidory. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Świetnie, dobra, to wysyłamy koszulki pod hasłem i z takim napisem, czasami przesadzam, koszulki Radia Plus. Tutaj nie ma przesady, można upiększać ile się chce. W finale naszej zabawy 5000 zł, to zdjęcie również do finału trafia. Miłego dnia i...
2: Super, miłego, dzięki
1: I śliczne. Dobrej pogody w weekend, chociaż to chyba nawet nie muszę życzyć, bo meteorolodzy nie pozostawiają wątpliwości, będzie koło 30 stopni, więc wymarzony relaks na tej działce, znaczy na waszym ogródku.
2: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Nasza zabawa trwa, Twój zielony zakątek, nie tylko o poranku, również po 9, po 13 w naszych kolejnych pasmach. Czekamy na Wasze zgłoszenia. Szczegóły na stronie radioplus.pl. W finale 5000 zł do wygrania na upiększenie, wzbogacenie swoich zielonych zakątków.
0: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media

0: myszki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

0: Piotr do nas napisał, przypominając, jak to wyglądała telewizja nocą w dawnych czasach. Był obraz kontrolny, kółko w szachownicę i oczywiście sygnał odpowiedniej częstotliwości. Ja zrobiłem pii, a to chodzi o to, że to był sygnał, który sprawdzał jakość dźwięku. Mimo, że były tylko dwa programy, to telewizja potrafiła być bardziej wartościowa niż obecnie. Z wyjątkiem braku ciekawych filmów zagranicznych było wiele ciekawych audycji. Sonda, Rambit, Dobranocka, Teleranek, programy dla dzieci, Tik Tak, Pankracy i te... O, Pankracego, to ja pamiętam, Piątek z Pankracem przecież. Nie tylko dlatego, że to piątek. Wtedy to człowiek nie żył tak od poniedziałku do piątku. A teraz jest wiele bardzo bezwartościowych programów, a wręcz szkodliwych. Ale ja drugą stronę medalu chciałbym zaprezentować. Jak człowiek ma do wyboru no, kilkadziesiąt nawet, co najmniej kilkadziesiąt kanałów czasem w jakichś kablówkach, no to troszkę trzeba się wysilić oczywiście, ale tam mnóstwo wspaniałych rzeczy znajdzie. No chyba, że tak włączy byle co, no to rzeczywiście. To łatwiej było włączyć byle co i trafić na coś wartościowego rzeczywiście w dawnych czasach. Za minutę w pół do dziewiątej kończymy z telewizją na razie. Wracamy do radia, wiadomości i prognoza pogody za chwilę. Zbliża się w pół do dziewiątej.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
12: Jest w pół do dziewiątej, Justyna Bieniek
13: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Policja odnalazła ciało, to najprawdopodobniej poszukiwany 19-latek.
12: Na początek Małopolska, gdzie przez całą noc policjanci prowadzili obławę na młodego mężczyznę.
13: Był podejrzewany o zabójstwo byłej partnerki na terenie gminnym Szana Dolna.
12: Nasi reporterzy zbierają najnowsze informacje w tej sprawie. Do tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
13: Płonie największa rafineria ropy naftowej w Moskwie.
12: Została najprawdopodobniej zaatakowana przez ukraińskiego drona.
13: Na miejscu pożaru pracują służby. Obiekt pokrywa około 70% zapotrzebowania Moskwy na benzynę.
12: Dodajmy, że w nocy do rosyjskiej stolicy doleciało prawie 60 bezzałogowców.
13: Trwa głosowanie na drzewo roku.
12: Spośród blisko 50 zgłoszeń w całym kraju wybrano 16 finalistów.
14: To konkurs, który ma wyłonić drzewa, które mają takie duże znaczenie. One nie muszą być najstarsze, największe, najbardziej pokaźne, ale takie, które rzeczywiście jednoczą społeczność, które mają duże znaczenie dla nich.
12: Mówiła Elżbieta Sawczak, dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie.
13: A głosować można na stronie drzeworoku.pl.
15: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do pochwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach czy parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w ubiegłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni.
9: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię i rozmawiając w ogóle z panią, która żyła razem z tymi roślinami, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Pani je uratowała, ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała.
15: Zgłoszenia potrwają do 30 czerwca. Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie Zarządu Zieleni. Archidiecezja warszawska organizuje 21 czerwca pielgrzymkę śladami cadyków. Jej celem będzie odkrywanie historycznej i duchowej spuścizny narodu żydowskiego zamieszkującego ziemię Rzeczypospolitej. Uczestnicy odwiedzą Sochaczew, Warkę i Białourawską. W duchowość hasycką i nauki cadyków wprowadzi pielgrzymów były rabin Łodzi, hasycki nauczyciel duchowy, kantor i muzyk Simcha Keller.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
15: W Warszawie dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami, nie powinny przydać się parasole, wiatr umiarkowany do silnego z zachodu, biometr korzystny, na termometrach teraz 12 stopni, maksymalnie będzie 20, ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
16: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: A co to za jakaś konkurencja? Drzewo roku nam tu wyrasta. W naszych zielonych zakątkach tych drzew jest sporo, chociażby na dzisiejszym zdjęciu. Za 26 minut 9.

0: Pismo oficjalne trafiło. Proszę bardzo. Szanowny panie komendancie, chciałabym wyrazić serdeczne podziękowania dla funkcjonariusza policji, który w dniu 31 maja podjął szybkie i profesjonalne działania w sprawie zaginięcia naszego samochodu. A dalej jest wyjaśnienie, co się stało. Otóż pani zgłosiła, że samochód jej ukradziono. Był, nie ma, stał i zniknął. Policjanci zaangażowali się w pracę swoją oczywiście. Rozpoczęli poszukiwania, szczególnie ten jeden funkcjonariusz, który odnalazł samochód. Brawo! Przed sklepem zaparkowany stał i nic tam się nie działo. No, pani po prostu zapomniała, w Piasecznie to się działo, że wróciła z zakupami do domu piechotą, a nie samochodem i ten samochód stał pod sklepem. I ja absolutnie panią rozumiem, bo w swoim roztargnieniu też tak kiedyś miałem, że do pracy przyjechałem samochodem i wróciłem autobusem. I później się zastanawiałem, co to się dzieje. A jeszcze inna była historia. Kiedyś zostawiłem na wzdłuż takiej bardzo długiej ulicy samochód i poszedłem go później szukać po pracy. I nie ma, no już przerażony, że ukradli samochód, no że nie ma i że będzie trzeba zgłaszać na policję. I tak przeszedłem ze 4 razy tę ulicę, on stał po drugiej stronie tej ulicy. Pamiętajcie, gdzie parkujecie, zwłaszcza gdy się parkuje każdego dnia gdzie indziej, bo to można się pogubić. Tyle rzeczy mamy na głowie w pracy, albo jak ktoś na zakupy pójdzie, to też myśli o tych zakupach. Nie. Brawa dla policji, starajmy się im nie dodawać nowej pracy. Tu się wszystko zakończyło na szczęście uśmiechem, podziękowaniami i o to chodzi. Najważniejsze, że samochód jest.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
14: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.

London Beat i to już przedostatnia piosenka w tej godzinie, ale wykorzystam przerwę między London Beat a Catem Stevensem, żeby powiedzieć do usłyszenia, do jutra, środa, to znów dzień, w którym będziemy się budzić razem. A za chwilę Agnieszka Morawska, Twój Zielony Zakątek również, Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, miłego dnia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: To może być poszukiwany 19-latek. Po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono ciało mężczyzny.
1: Szarpała dziecko i ciągnęła po podłodze. Są zarzuty dla opiekunki ze żłobka w Opolu.
0: Czy będzie kolejny rekord w łódzkim Sulejowie? Zapisy na paradę kajakową. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Małopolska policja ustala, kim jest mężczyzna, którego ciało znaleziono podczas obławy na 19-latka.
0: Poszukiwany miał śmiertelnie zaatakować swoją byłą partnerkę, a potem uciec z miejsca zdarzenia. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Policja na razie nie potwierdza, do kogo należą odnalezione zwłoki. Wiadomo, że jest to mężczyzna i że ciało odnaleziono na obszarze objętym obławą. Od poniedziałkowego wieczoru w rejonie Mszany Dolnej trwa zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Policja wspierana przez GOPR, strażaków oraz funkcjonariuszy z sąsiednich powiatów przeczesuje górzyste i zalesione tereny z wykorzystaniem śmigłowca oraz około 10 dronów wyposażonych w kamery. Na drogach ustawiono punkty kontrolne, a mieszkańcy są proszeni o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w śledztwie.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy.
1: Są zarzuty dla opiekunki z opolskiego żłobka.
0: Kobieta odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 2-letniego chłopca.
1: Policjantów powiadomili rodzice, którzy zauważyli na ciele syna siniaki.
0: Na nagraniach z monitoringu widać, jak opiekunka szarpie dziecko i ciągnie po podłodze.
3: Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień.
0: Mówił Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
1: Oksanie K. grozi 5 lat więzienia.
0: Ratusz zarządził w żłobku szczegółową kontrolę, jednocześnie zapewnia, że do tej pory nie było żadnych skarg.
1: Latem drogowcy wezmą się za tak zwane fale Dunaju. To na A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi.
0: To dobra wiadomość dla kierowców, którzy od lat narzekają na stan 16-kilometrowego odcinka.
1: Chodzi o to, żeby było bezpiecznie, mówi Marcin Twardysko ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Wyremontowana zostanie nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, ekrany akustyczne oraz dwa wiadukty.
5: Zjeżdża pan z autostrady A1. Chciałem zapytać o te nieszczęsne fale Dunaju.
6: Tragedia, to jest po prostu, no jeszcze jak na pusto, to jeszcze w miarę idzie jechać, ale załadowanym to trzeba uważać, żeby czegoś nie pourywać.
5: Mocno zarzuca?
6: Tak.
7: Wie pan co, trzeba bardzo uważać, bo jeżeli jest bardzo ciężko, można mieć awarię poduszek, można nawet spowodować wypadek, nie tylko uszkodzenie towaru, ale także wypadek.
0: Koszt kompleksowej modernizacji szacowany jest na ponad 700 milionów złotych.
1: Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+, bez straty pieniędzy.
0: Od tego miesiąca do 31 maja 2027 trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia.
8: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
0: Mówiła Beata Kopczyńska ze Śląskiego ZUS-u.
1: Wnioski składane są tylko elektronicznie.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w kraju.
1: Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy ruszyły.
10: 19 lipca, już trzecia edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów, kajakowa stolica Polski.
1: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
0: W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Hale Notice, Out of Touch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Taka piosenka idealna do muzeum na przykład, żeby niczego nie dotykać. 20 minut po 9 teraz na zegarze, 16 dzień czerwca w kalendarzu. Mimo, że pogoda deszczowa, to i tak czekamy na wasze zdjęcia, waszych zielonych zakątków. W deszczu też na pewno pięknie wyglądają. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie.

0: W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Twój sąsiad już ma, teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 224 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca GOMIKO zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
4: Po reklamie.

California Dreamin' i Mamas and the Papas w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 10. A niektórzy marzą być może o Kalifornii właśnie teraz, a inni o tym, żeby zobaczyć najbardziej śmierdzący kwiat świata. I będzie ku temu okazja już niedługo w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy raz w historii tego ogrodu ma zakwitnąć dziwidło olbrzymie. Czyli ten taki kwiat, którego może czasem nawet nie zobaczymy, ale na pewno poczujemy, gdy rozkwitnie. To jest taki zapach, no, padliny, ale i zgniłego mięsa i jeszcze czegoś. No niektórzy, tutaj chyba nie liczy się to, jak on pachnie, jak ono wygląda, tylko to, że tak rzadko kwitnie. I warto śledzić stronę internetową, albo właściwie social media wrocławskiego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, bo na razie jest tylko informacja, że to jest bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników roślin i że jeszcze kilkanaście dni i dziwidło rozkwitnie, więc warto to obserwować. Pet Shop Boys, Always on My Mind w Radiu Plus teraz.

0: Slave to Love i Brian Ferry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 17 minut pozostało do 10. Z miłością podchodzicie do pracy w waszych ogródkach, ale także i z tym, jak urządzacie balkony, czy też parapet nawet w domu, w pokoju, w salonie, w kuchni, bo to różnie bywa. Piękne są wszystkie te zdjęcia, które do nas podsyłacie i czasami piszecie o tym, że nie możecie załadować kilku zdjęć. No, na tym też to trochę polega, że trzeba wybrać ten jeden zakątek najpiękniejszy i to nam pokazać na jednym zdjęciu. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, Twój zielony zakątek i tam czekamy na Wasze zgłoszenia. Proszę załączyć zdjęcie swojego ogródka, balkonu albo też parapetu, jeśli to jest Wasz najpiękniejszy zakątek, Wasz ulubiony zielony zakątek, który sami stworzyliście. To też jest bardzo ważne, że to ma być efekt Waszej pracy. No i tam właśnie czekamy na te zdjęcia, radioplus.pl. Proszę też podać do siebie dane kontaktowe, tak żebyśmy mogli się do Was dodzwonić. A przypominam, że dzisiaj do zdobycia koszulka, czasem przesadzam, a nagroda główna w naszej akcji to 5000 zł i to na koniec czerwca.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Whitney Houston w Radiu Plus na koniec 9 do 10, tylko 3 minuty za moment w studiu. Michał Konopiński i Justyna Bieniek z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
2: O reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Koniec opławy. W Małopolsce policja znalazła ciało. To może być poszukiwany 19-latek.
2: Czy jesteśmy gotowi na przyjęcie amerykańskich żołnierzy? O tym rano dyskutował rząd.
1: Wilki, rysie, ale nie tylko. Tatrzańskie zwierzęta na podsłuchu przyrodników. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Podczas policyjnej obławy w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny. To prawdopodobnie 19-latek, który zabił swoją partnerkę i uciekł z miejsca tragedii.
1: A doszło do niej w Mszanie Dolnej. Funkcjonariusze szukali chłopaka całą noc. Rano natrafili na ciało.
3: Czekamy na potwierdzenie, czy znalezione ciało należy do 19-latka, którego poszukiwaliśmy. Trwa identyfikacja tutaj na miejscu. Tutaj załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do działań poszukiwawczych, ujawniła ciało na terenie masywu leśnego, tutaj na terenie gminy Niedźwiedź, o czym powiadomiła funkcjonariuszy. Czekamy na identyfikację.
1: Mówi nam Jolanta Batko z policji w Limanowej.
2: Przyczyną tragedii była prawdopodobnie sprzeczka, podczas której mężczyzna miał zaatakować byłą partnerkę.
1: W MON-ie zakończyło się już specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
2: Spotkanie poświęcono przygotowaniom do możliwego zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Chodzi o dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
1: Posiedzenie zwołano na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, a przewodniczył mu premier Donald Tusk.
4: Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
1: Mówił wicepremier i szef MON-u.
2: Omawiano też rozwiązania prawne i raport dotyczący gotowości polskiej armii oraz instytucji państwowych do realizacji tego przedsięwzięcia.
1: Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o wycinkę.
2: Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców, z czym nie zgadzają się społecznicy, dlatego protestują.
5: Po pierwsze, żądamy, aby drzewa zostały ocenione przez wykwalifikowanych dendrologów. Poza tym, naszym zdaniem, aleje przydrożne mają wartość nie tylko przyrodniczą i krajobrazową, ale również wartość obronną. Przykłady z Ukrainy pokazują, że drzewa wspomagają rozwijanie siatek antydronowych, rozbijają sylwetki pojazdów, czy utrudniają rozpoznanie z powietrza.
2: Mówi Krzysztof Suchowiecki, radca prawny działający na rzecz ochrony alei przydrożnych na Warmii i Mazurach.
1: Ostateczna decyzja należy do samorządów, wcześniej opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Samo oznakowanie drzew przez zarządcę drogi absolutnie nie przesądza o ich usunięciu. Każdy przypadek podlega dwuetapowej weryfikacji, najpierw przez właściwą gminę, a następnie przez RDOŚ w Olsztynie.
1: Tłumaczy rzeczniczka dyrekcji w Olsztynie Justyna Januszewicz.
2: I dodaje, priorytetem jest ochrona zdrowych okazów, a decyzja będzie oparta na szczegółowym badaniu drzew.
1: Zamiast darmowego przekazania wykup.
2: Sukcesem zakończyła się zbiórka pieniędzy na kieleckie autobusy dla ogarniętej kryzysem energetycznym Winnice na Ukrainie.
1: Przypomnijmy, pojazdy miały być oddane za darmo przez miasto Kielce, na co nie zgodziła się część radnych. O szczegółach Wiktoria Kmiecik.
7: W 3 dni Fundacja Sikorki na Ukrainie zebrała ponad 500 000 zł. To reakcja na sprzeciw radnych prawicy, którzy nie chcieli oddać pojazdów za darmo. Po fali krytyki i politycznych sporach miasto Kielce wycofało się z projektu darmowego przekazania tych pojazdów. Za zebrane środki fundacja odkupi od miasta wysuszone solarisy i przekaże je partnerom z Ukrainy.
2: Kielecki ratusz przygotowuje teraz oficjalną wycenę 40 pojazdów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tatrzański Park Narodowy podsłuchuje w nocy zwierzęta w parku.
2: Przyrodnicy używają rejestratorów dźwięku rozstawionych w różnych częściach Tatry.
1: Dzięki temu mogą lepiej poznać przyrodę i obserwować zmiany zachodzące w środowisku, mówi Stanisław Broński z TPN-u.
8: Te rejestratory w pierwszej kolejności wykorzystujemy na ptaki, a przede wszystkim do monitorowania sów. Ułatwia nam to znacząco ten monitoring, bo tak to trzeba było tradycyjnie całą noc poświęcać, prawda, przyjeżdżać z punktu do punktu, nasłuchiwać. Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych.
2: A na nagraniach można też usłyszeć ssaki, na przykład wilki i rysie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Queenie, Kind of Magic w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 teraz na zegarze, a jeśli chodzi o magię, to nie magia, tylko grupa krwi, choć też nie wiadomo do końca dlaczego. Znacie pewnie taką sytuację z autopsji. Wieczór przy grillu, przy ognisku i na przykład to was komary obrały sobie za cel. Naukowcy zbadali, że często jest to zależne od grupy krwi. Grupy krwi B konkretnie, która dla komarzyc jest bardzo atrakcyjna. I co ciekawe, ci, którzy mają grupę krwi B, są najmniej atrakcyjni dla kleszczy. To już jest wniosek naukowców z Brna. I według ich badań najatrakcyjniejszym posiłkiem są ci, którzy mają grupę krwi A. Następnie

0: jest 0, potem AB, no i ta B, którą najmniej kleszcze wybrało podczas badań. Bez względu na to, jaką grupę krwi mamy, warto jednak się i przed kleszczami, i przed komarami zabezpieczyć, żeby nie być takim żywicielem niektórych rodzin komarzych albo właśnie kleszczowych. 22 minuty po 10 na zegarze.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
9: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Po reklamie.

Anna Jurksztowicz i stan pogody w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli o pogodę chodzi, to ten deszcz, który mamy teraz, to wszystko jest wina Sabiny, tego niżu, który do nas dotarł, ale ona już powoli sobie będzie odchodziła w stronę Rosji, a dobrze, niech tam idzie. A u nas pojawi się słońce i to bardzo będzie gorąco. Weekend zapowiada nam się bardzo upalny wręcz i według synoptyków, bo to też pewnie ważne, wielu z Was zastanawia się, jaka będzie pogoda latem. Czy to będzie deszczowe lato, czy to będzie upalne lato i wszystko wskazuje na to, że temperatury będą wyższe niż zazwyczaj według IMGW, ale jeśli chodzi o opady, to raczej w normie, więc wszystko wskazuje na to, że można planować wakacje, a zresztą pogoda się nie liczy, nie ma złej pogody na to, żeby odpoczywać. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, teraz w Radiu Plus.

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grejewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
7: Po reklamie.

0: Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 11. Wiadomości za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura ujawnia szczegóły tragedii koło Mszany Dolnej. Premier potwierdził, że powstanie polski samochód elektryczny w Jaworznie. Białoruś nie zaatakuje Ukrainy. Łukaszenka zaproponował spotkanie prezydentowi Zełenskiemu. Jest 11. Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Dwóch Białorusinów zostało zatrzymanych w sprawie wczorajszego zabójstwa, zastrzelenia rosyjskiego opozycjonisty w Białej Podlaskiej. Nie mają jeszcze zarzutów. Policja nie zakończyła swoich działań. Prosi też m.in. kierowców o nagrania z kamerek, które mogą pomóc w tej sprawie. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Byli parą, ale się rozstali. Prokuratura Okręgowa z Nowego Sącza podaje nowe fakty w sprawie tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem swoją rówieśnicę, byłą dziewczynę. Niestety nie udało się jej uratować. Obława trwała całą noc. Rano znaleziono jego ciało. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
2: Z wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy zwłokach mężczyzny ujawniono również prawdopodobne narzędzie zbrodni.
1: Wyjaśniała Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. To ogromna tragedia, mówią mieszkańcy gminy, gdzie wydarzyła się ta zbrodnia.
3: Szok. No i dla wszystkich to jest wielka niewiadoma, co człowiek kiedy może zrobić. Po prostu ciężko to określić. Nie znaliśmy ich osobiście.
4: No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
5: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
3: Tak, od samego jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
1: 19-latka przez całą noc szukało kilkuset policjantów. Części do silników samolotów F-16 czy wznowienie projektu polskiego samochodu elektrycznego. Premier zapowiada przyspieszenie w inwestycjach zagranicznych. Donald Tusk, który odwiedził dzisiaj giełdę papierów wartościowych w Warszawie, ujawnił, że już jesienią firma Electromobility Poland będzie mogła wznowić pracę nad naszym polskim samochodem elektrycznym.
6: To będzie samochód, 3 modele najprawdopodobniej średniej wielkości SUV-y.
1: Premier przypomniał, że wśród najważniejszych inwestycji zagranicznych w naszym kraju znajduje się również amerykańska fabryka części do silników F-16, która ma stanąć w Rzeszowie. Donald Tusk podkreślił, że rząd będzie ułatwiał inwestycje tym firmom, które będą wspierały polski interes.
6: Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi.
1: Rozbudowa zakładów lotniczych w Rzeszowie to dodatkowe 140 miejsc pracy. Ciekawa informacja z Mińska. Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Białoruski dyktator powiedział o tym w wywiadzie dla telewizji Al Arabiya, cytowanym przez rządową agencję prasową Bełta. Wcześniej Łukaszenka podkreślał, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę Rosji z Ukrainą. Wyraził też gotowość do spotkania z prezydentem Zełenskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wrocław ma swój rezerwat. W mieście ustanowiono rezerwat przyrody Las Pilczycki. Obejmuje ponad 13 hektarów. Będzie nosił imię profesora Dariusza Tarnawskiego, zmarłego wybitnego biologa. Rezerwat znajduje się w południowo-zachodniej części miasta, na prawym brzegu rzeki Ślęzy, w miejscu, gdzie wpada ona do Odry. Wyznaczony teren, zdaniem leśników, nie jest rekreacyjnie wykorzystywany przez mieszkańców.
7: Jest bardzo cenny przyrodniczo ze względu na drzewostan, na las łęgowy, las dębowo-jesionowo-wiązowy i ze względu na gatunki chronione, które w nim występują, zarówno fauny, jak i flory. Na uwagę zasługuje koziorog dębosz, pachnica, kwietnica.
1: Wymieniał Jan Dziecielski, szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Lasy Pilczycki w całości chroniony jest w ramach obszaru Natura 2000.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Twój zielony zakątek.
1: Gdybyście mieli wątpliwości, to trzy razy podpowiadam, że teraz o zielonym zakątku będzie mowa, bo to coraz mniej czasu, żeby się do nas zgłosić. Wprawdzie do końca czerwca trwa nasza akcja, dzisiaj 16 czerwca w kalendarzu, ale mnóstwo koszulek czeka na to, żeby trafić do nowych właścicieli. Koszulki czasem przesadzam, bo wszyscy miłośnicy ogrodnictwa, kwiatów, działkowi także lubią czasem po prostu poprzesadzać i dobrze to roślinom robi. I na takie piękne zdjęcia, właściwie nie zdjęcia piękne, ale piękne ogródki na zdjęciach. Czekamy. Radioplus.pl jest specjalny formularz. Tam przyjmujemy zgłoszenia. Proszę zrobić zdjęcie swojego ogródka, balkonu albo też parapetu, bo być może on jest pięknie zazieloniony, ukwiecony i na takie zdjęcia czekamy, a potem czekać na telefon jeszcze za chwileczkę ode mnie, a później od Janka Pasterskiego.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20

0: 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
1: Po reklamie.

0: Zielony zakątek.
1: A dzisiaj za chwilkę to będzie zielony zakątek Anety. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Aneto, twój zielony zakątek jest bardzo zielony, chociaż oczywiście kolory kwiatów tutaj też się pojawiają. Opowiedz trochę więcej o tym ogródku twoim.
2: Ogród. Bardzo kocham pracę na ogrodzie, bardzo lubię tam przebywać. Staram się dbać o niego jak tylko mogę, chociaż praca i ogród to dużo jest zajęć, ale jakoś to wszystko godzę. No kwiatki teraz już niektóre zaczynają przekwitać, więc tam nie ma tak może dużo już tych kolorów. No ale no cóż ja mogłabym powiedzieć, no dla mnie to taki mój azyl, tam odpoczywam, odstresowywuję się i no bardzo lubię tam po prostu przebywać.
1: Czyli nawet po pracy ta praca w ogrodzie może ciężka, ale dająca ogromną satysfakcję.
2: Oj tak, na pewno, zgadza się.
1: Wiem, że w pracy jesteś, nie będę ciebie już dłużej zatrzymywać, koszulka dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Dziękuję bardzo. To chciałabym pozdrowić wszystkich moich znajomych tutaj z Wielbarka i koleżanki, kolegę w pracy. No i całą redakcję, bo tutaj właśnie jesteście na antenie, słuchamy was, także bardzo nam miło jest w międzyczasie spędzać z wami czas.
1: Polecamy się także do pracy w ogrodzie. Wszystkiego dobrego dla was. Do
2: usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.
1: A na radioplus.pl jest specjalny formularz i tam czekamy na zgłoszenia do naszej akcji Twój Zielony Zakątek.
0: Twój Zielony

0: Elektryczne gitary i dzieci w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o to, że dzieci wybiegną wesoło ze szkoły, to już niedługo, ten moment się już zbliża i chyba właściwie już w szkole za bardzo się teraz nic nie dzieje. Ewentualnie jakieś poprawki, żeby trochę wyższą średnią mieć na świadectwie, ale tak, to będzie piątek, 26 czerwca, czyli już właściwie niedługo i można myśleć o wakacjach. I niektórzy z Was już pewnie o tych wakacjach myślą, ale do tego tematu wakacyjnego będziemy jeszcze w Radiu Plus wracać nieraz. Na zegarze 17:16, prawie minut do 12:00 i do południa jeszcze między innymi Eurythmics, Who's That Girl?
1: Radio Plus Warszawa.

0: Angie Rolling Stones na koniec 11 do 12, 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zabójstwo w Białej Podlaskiej wygląda na egzekucję. Prokuratura zdradza szczegóły zbrodni. Prezydent Poznania obrzucony ciastem w trakcie sesji Rady Miasta. Sulajów chce pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Jest 12. Marcin Bartnik. To wyglądało jak egzekucja. Sprawca wciąż poszukiwany. Służby mają jego rysopis. Śledczy podają szczegóły wczorajszego zabójstwa w Białej Podlaskiej. Ofiarą jest 44-letni Rosjanin. Robert K. znany jest także jako Simon Skrepecki. To artysta, który często wyrażał sprzeciw wobec rządów Władimira Putina.
2: Do ofiary podszedł mężczyzna, dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
1: Relacjonuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W tej sprawie zatrzymano 2 30-letnich Białorusinów.
2: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś Białej Podlaskiej. Udział tych 2 mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń. Na chwilę obecną nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.
1: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Chodzi o kierowców podróżujących wczoraj między 8.30 a 10.30 w okolicach ulicy Królowej Jadwigi, gdzie doszło do zabójstwa. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiary. Prezydent Poznania obrzucony ciastem, przerwano obrady Rady Miasta. Do awantury doszło podczas dyskusji nad absolutorium i wotum zaufania dla Jacka Jaśkowiaka. Nagle do prezydenta podszedł mężczyzna i rzucił w jego stronę ciastem. Gdy obezwładniały go służby, krzyczał: to jest wotum nieufności poznaniaków dla Jaśkowiaka. Na to właśnie zasługuje.
3: To pan chce mieszkania komunalne oddać obywatelu deweloperowi.
1: Prezydent Poznania nie krył oburzenia.
4: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ani ataku pistolet, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
1: Jacek Jaśkowiak rządzi Poznaniem od 2014 roku. W ostatnich wyborach uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze ponad 70% poparcia. Fikcyjne kursy dla ochroniarzy w Gdańsku. 8 osób usłyszało zarzuty. Fałszywe zaświadczenia otwierały drogę do uzyskania licencji kwalifikowanego pracownika ochrony.
5: Dyrektor 2 niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego miał przyjmować korzyści majątkowe od osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. W zamian za przekazane środki pieniężne wystawiane były dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, pomimo tego, że osoby wskazane w zaświadczeniach nie uczestniczyły w wymaganych przepisami prawa zajęciach teoretycznych ani praktycznych.
1: O nielegalnym procederze opowiadał Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Śledztwo ma charakter rozwojowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chcą pobić kolejny rekord w największej paradzie kajakowej w Polsce. Sulejów w Łódzkiem zaprasza na coroczny spływ Pilicą. Zapisy już ruszyły.
6: 19 lipca, już 3. edycja pięknego wydarzenia, jakim jest bicie rekordu Polski w paradzie kajakowej na rzece Pilicy w Sulejowie, czyli krótko mówiąc Sulejów, kajakowa stolica Polski.
1: Mówi Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa. W ubiegłym roku w wydarzeniu wzięło udział 617 osób w 365 kajakach.
6: Jeżeli chodzi o popularność tego wydarzenia i jego bardzo pozytywny odbiór, wynika on zapewne z faktu, iż odbywa się we wspaniałych okolicznościach przyrody, na wyjątkowo przyjaznej rzece Pilicy.
1: Spływ będzie liczył 6 km. Udział jest bezpłatny. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rozpoczął się sezon rowerowy. Oprócz odpowiedniego przygotowania i znajomości przepisów na bezpieczeństwo użytkowników tych jednośladów, duży wpływ ma dobór sprzętu, mówi prezes warszawskiego klubu kolarskiego Błażej Maresz.
8: Błędem popełnianym przez użytkowników jest zły dobór roweru, czyli za duży rower bądź za mały rower. Zawsze na takim rowerze się jeździ trochę mniej bezpiecznie. Trzeba zwrócić uwagę na to, jak wysoko ma się wysunięte siodełko, jak daleko jest kierownica od tułowia. No na pewno ze względów bezpieczeństwa warto zadbać o to, żeby rower miał odblaski.
7: Warto pamiętać także o kasku, który od 3 czerwca stał się obowiązkowy dla osób do 16 roku życia. Dzielnicowi radni podzieleni w sprawie przyszłości podziemnego przejścia pod ulicą Targową podczas wczorajszej sesji Rady Dzielnicy Praga Północ spierali się w tym temacie. Zarząd Dróg Miejskich wnioskuje, by go zasypać i wytyczyć naziemne przejście. Część radnych chciała utworzyć z kolei tam galerię. Projekt stanowiska w tej sprawie nie przeszedł. Przypomnijmy, w kwietniu tego roku Krajowa Administracja Skarbowa i Policja zlikwidowały nielegalnie działające w przejściu podziemnym kasyno. W efekcie Zarząd Dróg Miejskich doraźnie zamurował przejście, by nie powrócił tam nielegalny hazard. 20 stopni maksymalnie na termometrach, będą chmury, ale mają pojawiać się też przejaśnienia. Deszcz z kolei pojawić się nie powinien. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali, wiatr silny z zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: I to już wtorkowe popołudnie, minęła 12. Rozpoczynamy przebojową pocztę. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy. Zaczynamy bardzo przebojowo i wakacyjnie, kołysząco. Acapulco, włoska grupa Ricky e Poveri.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To był rok 1996, kiedy ta piosenka pojawiła się na singlu, pojawił się teledysk, no i utwór stał się absolutnie największym hitem roku 96, polskim hitem. Ballada była grana przez wszystkich, odtwarzana w telewizji, w stacjach i tej telewizji naziemnej, a także w stacjach muzycznych. No i wtedy na koncerty wyruszyli Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Jak na tamte czasy grali w największych salach i wszędzie były tłumy, bo płyta Sax & Sex, z której pochodzi ten utwór, cieszyła się niezwykłym powodzeniem.
2: Tyle dekad minęło, a te piosenki cały czas cieszą i z chęcią do nich wracamy.
1: To jeszcze zdradzimy jedną tajemnicę. Tak tylko dla słuchaczy Radia Plus, panowie po latach planują trasę koncertową w tym roku na jesień.
2: Tylko nie mówcie nikomu jeszcze.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność...

0: nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.

0: z rockowym pazurem to Roxette i Fading Like a Flower.
1: Ogromny sukces tego zespołu, a teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami, których w miarę rzadko używamy i wybieramy płytę Rickiego Kinga. To niemiecki gitarzysta, a w zasadzie nazywa się Hans Lingenfelder. Urodził się 12 marca 1946 roku. Wykonuje taką melodyjną, relaksacyjną muzykę. Inspirował się oczywiście słynnymi zespołami gitarowymi, takimi jak The Shadows i The Ventures. No i miał wielkie, wielkie sukcesy. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Karlsruhe. Był nauczycielem muzyki, był również muzykiem studyjnym. W roku 1970 rozpoczął swoją solową karierę. Wydał na singlu utwór Verde, czyli La Rêve. Singiel natychmiast trafił do czołówek list przebojów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, we Francji. No, niesamowicie popularny utwór i myślę, że Państwu ten utwór instrumentalny oczywiście przypomni się i przypadnie ponownie do gustu.

0: i zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, bo jeśli spacer po dzikiej plaży, to to tak się nam właśnie kojarzy. A uwaga, uwaga, kalendarzowe lato już w tę niedzielę, 21 czerwca.
1: No, ta piosenka bardziej kojarzy się z końcem lata, do tego czasu jeszcze sporo wody.
0: Niechże się zacznie najpierw.
1: No właśnie, najpierw czekamy, żeby się zaczęło. Piosenkę napisał Krzysztof Logan Tomaszewski. Te słowa powstały właśnie z takiej tęsknoty, żalu za tym, że już nie ma lata, za latem spędzonym w Juracie nad polskim pięknym morzem. Poprosił, żeby Czesław Niemen skomponował muzykę do tego utworu, ale po kilku tygodniach Czesław powiedział, że nie ma pomysłu na ten tekst, żeby napisać do niego muzykę, i Ryszard Szeremeta skomponował muzykę do tego tekstu, fantastyczną, no ale tak jak pani Irena zaśpiewała, to jest to absolutne mistrzostwo świata. Zmieniamy stylistykę, choć również pozostajemy w klimacie lat 80. ubiegłego wieku.
0: Tak jest, bo to już teraz grupa WEM z takim przebojem, który no poderwie po prostu w każdej sytuacji. Wake Me Up Before You Go Go.
1: A ta piosenka pochodzi z ich drugiego albumu Make It Big, który ukazał się w roku 1984. Na tym krążku nie tylko Wake Me Up Before You Go Go, ale też pierwszy solowy przebój George'a Michaela, utwór zatytułowany Careless Whisper. No ale my teraz gramy bardzo dynamicznie, prawie rock'n'rollowo. Wake Me Up Before You Go Go, Andy Ridgeley i George Michael, czyli WEM.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Krzysztof

0: To był Tadeusz Woźniak i jego Zegarmistrz Światła.
1: Piosenka, do której często wracamy na antenie Radia Plus, bo to jeden z polskich przebojów wszechczasów, a za chwilę tytułowa piosenka z trzeciego albumu naszej ulubionej wokalistki Madonny, która w tym roku wraca z nowymi utworami. Oj, ciężko jej będzie odzyskać miano królowej muzyki tanecznej. Naprawdę ciężko, czasy się zmieniły, nowi idole, nowe idolki. Trudno będzie Madonnie nawiązać do tych czasów, chociażby kiedy wydała płytę True Blue, to był rok 1986, trzeci album w dyskografii Madonny, płyta bardzo przebojowa, Papa Don't Preach, La Isla Bonita, no i ten utwór tytułowy, nawiązujący tak stylistyką trochę do hitów z lat 60. czy 70. To największy komercyjny sukces Madonny. Blisko 20 milionów sprzedanych płyt. Najlepiej sprzedawany album w jej dyskografii. Tytułowa piosenka z tego krążka. True Blue i Madonna.
0: A my już mówimy do usłyszenia i w tym składzie no jutro, zaraz
1: po 12. A ty zostajesz z państwem jeszcze przez 3 godziny. Będą atrakcje.
0: Zgadza się. No, oczywiście, że tak. No. Przede wszystkim zabawa, twój zielony zakątek. Cały czas zaglądamy do waszych ogrodów. Dajemy tym samym szansę, żeby za chwilę powalczyć o 5000 w wielkim finale, a dzisiaj po 14 fantastyczna koszulka humorystyczna. Jeśli ogrody i cała tematyka z tym związana, to slogan na koszulce czasami przesadzam.
1: Piękny.
0: Tak jest. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
8: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledonie. Rząd wygasza program CPN, od jutra rosną ceny paliw. Wielka Brytania zakazuje mediów społecznościowych dzieciom do 16 roku życia. Jest 13, Marcin Bartnik. Zaczynamy jednak od posiedzenia rządu i ważnych informacji na temat amerykańskich żołnierzy w Polsce. Premier ogłosił, że podpisał rekomendację dotyczącą stałej bazy. Chodzi m.in. o jej finansowanie, logistykę i np. mieszkania dla amerykańskich żołnierzy. Nie padła jednak jej lokalizacja. Wcześniej szef MON-u przedstawił projekt uchwały rządu w celu podjęcia takich działań. Sprawa ma być jeszcze omawiana przez Władysława Kosiniaka-Kamysza po powrocie prezydenta Karola Nawrockiego z Waszyngtonu. Wraca akcyza, paliwa drożeją, jutro wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł i 10 groszy za litr, a diesel do 6 zł i 44 groszy. To efekt wygaszania programu CPN. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT-u.
2: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
1: Komentuje Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach. Pozostałości wojenne, materiały chemiczne i paliwa. Bałtyk wciąż jest pełen wojennych pamiątek. W ciągu roku przebadano 900 km kwadratowych dna. Eksperci uznali, że ryzyko katastrofy ekologicznej jest niższe niż zakładano.
3: W każdym obszarze może było mówić o innych wynikach. Tak? Jeżeli mówimy o Rynnie Słupskiej, to byśmy mogli tutaj się skupiać bardziej na pochodnych broni chemicznej z czasu II wojny światowej. Jeżeli mówimy o Głębi Gdańskiej, to tutaj bardziej byśmy się skupili na potwierdzeniu sytuacji takiej, która jest związana z występowaniem jeszcze amunicji po II wojnie światowej wokół wraków czy przy wrakach na Głębi Gdańskiej.
1: Mówi Krzysztof Czaplewski, dyrektor Instytutu Morskiego w Gdyni. Za to w lokalizacji wraku Stuttgart odnotowano największe skażenie. Zanieczyszczenie ma jednak charakter stabilny. Grunt jest w różnym stopniu nasączony paliwem, jednak nie obserwuje się jego rozprzestrzeniania.
3: Natura generalnie sobie radzi, co widzimy na przykład na podstawie wraku Franken. Tam analizowaliśmy zbiorniki zewnętrzne i zbiorniki wewnętrzne, jak wygląda tutaj stan paliwa. I okazało się, że pojawiły się perforacje i po tylu latach natura węglowodory rozłożyła po prostu, mówiąc wprost. Tak? I tutaj już problemu nie będziemy mieli.
1: Kolejnym etapem pracy naukowców będzie opracowanie planu neutralizacji zagrożeń. Teraz Wielka Brytania, która zakazuje dzieciom mediów społecznościowych. Premier Keir Starmer ogłosił, że od wiosny przyszłego roku osoby do 16 roku życia nie będą mogły używać aplikacji takich jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook czy portal X. Decyzja ta jest następstwem konsultacji rządowych, w których 89% z prawie 10 tysięcy pytanych rodziców i opiekunów poparło taki zakaz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na Wimbledon. To po tym, jak oficjalny wniosek złożył w tej sprawie Polski Związek Tenisowy. Dzięki temu nie będzie musiała grać w kwalifikacjach tak jak w Paryżu i od razu znajdzie się w głównej drabince turnieju. Po French Open 24-letnia Polka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca.
4: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku już dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
5: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
6: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone. One nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze.
4: To nie koniec pracy w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się też flamingi. Na Madagaskar polecieli z Radomia. To przez brak dostępności slotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Jedno z biur podróży musiało zmienić miejsce wylotu czarterowego samolotu. Powrót odbywa się już jednak bezpośrednio do Warszawy. W maju radomskie lotnisko obsłużyło ponad 3300 podróżnych. To o prawie 16% więcej niż rok temu.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
4: Umiarkowane ciśnienie w Warszawie 1012 hektopaskali, temperatura maksymalnie pokaże nam na termometrach 20 stopni. Będzie pochmurno z przejaśnieniami, nie powinny przydać się parasole. Z zachodu powieje silny wiatr, biometr jest korzystny.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Przebojowo. Celine Dion teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 13.

0: Lemon Tree to Fool's Garden oczywiście, o właśnie, może ktoś ma ogród, może ktoś ma owocowe drzewko cytrynowe, będąc dokładnym, i może sobie na nie patrzeć, albo na tarasie, albo na swoim balkonie, lub też na działce, możemy podziwiać piękną przyrodę i kwiaty, które sobie tam posadziliśmy. No właśnie, to ja zapraszam do tego, żeby się pochwalić, zrobić zdjęcie takiego waszego zielonego zakątka. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie na radio+.pl, jeżeli macie chwilę, warto, bo już po godzinie 14.30 będę miał dla kogoś w nagrodę koszulkę z dość humorystycznym w tym kontekście hasłem. Czasami przesadzam, ale to nie wszystko, bo prawdziwa gra będzie się toczyła o 5000 zł, które będzie do wzięcia w wielkim finale tej zabawy już w kolejny piątek.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszam.

0: Zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Let's go, girls.

Wspaniałe rytmy flamenko, te kastanie, no i do tego czarujący głos Briana Adamsa. Czy to już sobie zrobiliśmy przyjemne wtorkowe popołudnie, prawda? A będzie jeszcze lepiej, bo już teraz dziewczyny z Bakary. Yes, sir, I can boogie.

0: Nie wiesz nigdy, kobiecie, to wódka suflera. Powoli zbliżamy się do 14 w Radiu Plus. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca GOMIKO zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
8: Autopromocja.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: obok ma.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Radio Plus.
3: 19-latek zabił byłą dziewczynę. Mamy nowe informacje po tragedii w Niedźwiedziu pod Limanową. Za chwilę też spór w Toruniu o nowe rondo oraz wakacje z wojskiem, na których można jeszcze zarobić. Jest 14, Marcin Bartnik. To ciało poszukiwanego 19-latka odnaleziono rano w Niedźwiedziu pod Limanową, potwierdziły nam służby. Młody mężczyzna miał zabić swoją rówieśniczkę, byłą dziewczynę, a potem odebrał sobie życie. Według naszych ustaleń para niedawno się rozstała. 19-latek czekał na byłą partnerkę przed jej domem i zaatakował ją nożem, gdy wróciła z pracy. Potem uciekł. W nocy ruszyła obława, rozstawiono blokady, a nad okolicą krążyły śmigłowce i drony. Na miejscu pod Limanową jest nasz reporter Michał Rejduch.
4: Policja na miejscu pracowała przez kilka godzin. Ciało znalazła ekipa śmigłowca, która brała udział w poszukiwaniach. Znajdowało się ono na wzgórzu w pobliżu zabudowań. Mieszkańcy gminy są bardzo poruszeni. Mimo że nie znali pary, to mówią o wielkiej tragedii dla dwóch rodzin.
5: Szok. No wielka tragedia na pewno dla rodzin, no i dla nas też tutaj okolicznych mieszkańców.
4: Dzisiaj od rana wy rozmawiacie o tym ze sobą?
6: Tak, od samego jak tylko się dowiedzieliśmy, to każdego to dotknęło bardzo, bardzo.
4: Wczoraj 19-latek zaatakował swoją byłą partnerkę. Kilkakrotnie ranił ją nożem, po czym uciekł. Prawdopodobnie odebrał sobie później życie.
3: Dodajmy, że przy ciele 19-latka znaleziono nóż, który mógł być narzędziem zbrodni. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Nowym Sączu. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na kolei na Lubelszczyźnie. Pociąg relacji Rzeszów-Szczecin potrącił pieszą, która mimo zamkniętych rogatek weszła na tory przy ulicy Pszczelej w Lublinie.
7: Na miejscu pracują służby ratunkowe, ale w wyniku zdarzenia oba tory są zamknięte i jest wstrzymany ruch pociągów. Do godziny 14 za pociąg przewoźnika Intercity i dwa pociągi Polregio została wprowadzona komunikacja zastępcza. Jednak pasażerowie muszą liczyć się z tym, że utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
3: Informowała Anna Znajewska-Pawluk z PKP Intercity. Szczegóły o utrudnieniach i ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. To miała być oaza zieleni, a jest rozjechany plac. Emocje w Toruniu po początku prac na rondzie w lewobrzeżnej części miasta. Zaczęło się klasycznie od wycinki drzew.
8: Nie miałam zielonego pojęcia, absolutnie.
9: Nic, ja myślałam, że blok.
10: Nie dowiedziałam się, jak już tutaj ruszyła wycinka drzew.
11: Jeśli chodzi o to rondo, to jest dobry pomysł, czy w tym miejscu jednak mniejsze?
10: Sądząc po projektach, no to one nie są pod mieszkańców, tylko pod siebie, pod swoje inwestycje własne.
11: Większość zwraca uwagę na to, że no jednak dużo zieleni wycięto.
8: Miała to być oaza, powiedzmy, zieleni, a zobaczy pani dookoła, co się dzieje.
3: Z mieszkańcami Torunia rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, która o komentarz poprosiła również prezydenta miasta Pawła Gulewskiego.
12: Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy. Jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
3: Budowa ronda trwa, miasto nie zamierza zmieniać planów.
1: Wiadomości Radia Plus.
3: Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej wie Rafał Różycki.
13: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, między innymi w Sieradzu.
14: Szkolenie w sieradzkiej brygadzie od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem ochotników z całej Polski.
13: Mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
14: Program Wakacji z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
13: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
3: Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
15: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Rozpoczął się sezon rowerowy, choć jednoślady oferują atrakcyjną formę wypoczynku i codziennego przemieszczania się, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. O rozwagę apeluje aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
16: Każdy uczestnik ruchu, kierowca, rowerzysta, pieszy czy użytkownik hulajnogi ma wpływ na to, czy na drodze będzie bezpiecznie. Apelujemy o ostrożność, rozsądek i stosowanie się do przepisów. Kask, szczególnie u dzieci, może uratować zdrowie, a czasem nawet życie.
15: Warto pamiętać, że od 3 czerwca kask stał się obowiązkowy dla wszystkich rowerzystów do 16 roku życia. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni zachęca mieszkańców do pochwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, ale także kompozycjami na balkonach czy parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w ubiegłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni.
0: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię i rozmawiając w ogóle z panią, która żyła razem z tymi roślinami, wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Pani je uratowała, ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała.
15: Zgłoszenia potrwają do 30 czerwca. Szczegóły konkursu znaleźć można na stronie Zarządu Zieleni. Silny z zachodu wiatr będzie z nami do końca dnia. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali, biometr korzystny. Temperatura maksymalnie wyniesie 20 stopni. Na niebie trochę chmur, trochę słońca. Padać nie powinno.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: I panowie z Bad Boys Blue, już teraz You My Woman w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Lubimy, lubimy, kiedy panowie z Backstreet Boys się pojawiają. I Want It That Way to za nami, a przed nami, no już za chwilę, kolejne rozstrzygnięcie zabawy Twój Zielony Zakątek, ale jest jeszcze parę minut i w każdej chwili, do czego zachęcam, warto złapać ze swój telefon komórkowy i cyknąć nam zdjęcie takiej waszej zielonej enklawy, którą może być balkon na przykład, albo taras, czy też działka, albo ogród. Takie zdjęcie można wysłać na radioplus.pl. Za moment do kogoś trafi koszulka z humorystycznym sloganem "Czasami przesadzam", ale do tego też oczywiście szansa wzięcia udziału w wielkim finale, który będzie w przyszły piątek, a wówczas wręczymy komuś 5000 zł.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.
4: Grr, cia, cia. Grr, ha, ha. Grr, bumba. Grr.

0: Zielony zakątek.
1: Nawet bardzo zielony. Dodzwoniłem się właśnie do Izy. Izo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Okej, to ustalmy fakty. Czy to jest ogród? Bo tak wygląda.
2: Tak, to jest dom z ogrodem.
1: To jest dom z ogrodem.
2: Dosyć sporym.
1: Ja mam tutaj taki wycinek przed oczyma, chyba wypoczynkowy, obstawiałbym, bo mamy i basen, tak. Prawda?
2: Tak, mamy basen i mamy mnóstwo kwiatów.
1: I mnóstwo kwiatów. I pewnie też jakieś miejsce, gdzie można sobie usiąść, wypić kawkę, pogadać, nie? Tak obstawiam.
2: Na tarasie.
1: No i świetnie. I podejrzewam, że jakiegoś grilla strzelić też, jakby ktoś potrzebował.
2: Też, tylko za mało. Niestety mamy pamięci, żeby te zdjęcia wszystkie wam przesłać, a szkoda.
1: No tak, no trochę szkoda. Czy dużo pracy jest przy pielęgnacji tych kwiatów? No bo kwiatów troszkę jest.
2: No, jeżeli jest upalny dzień, to tak 3 godziny schodzi mi podlanie koneweczką, tak.
1: Nieźle, tak. Ale za to potem można...
2: No, około 60 doniczek, także jest.
1: Jest trochę, za to potem na końcu zasłużony odpoczynek w basenie, to robi swoje, człowiek wie, że to taka nagroda. Koszulka trafia do ciebie od Radia Plus, no i szansa o to, żeby powalczyć w naszym finale o 5000 zł, to pod koniec przyszłego tygodnia. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, wzajemnie, dziękuję.
1: Pozdrawiam.
2: Do widzenia.

0: Twój zielony zakątek.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
2: Po reklamie.

0: To tylko tango i mana. A za chwilę w Radiu Plus tylko albo aż wiadomości o 15.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Rząd chce powiązać dane o zarobkach lekarzy z ich numerami PESEL, nie będą jednak jawne. Wyjechał nocą na ekspresówkę koło Suwałk hulajnogą elektryczną. Dropie wyginęły w Polsce w latach 80. Teraz wrócą do lasów. Jest 15. Marcin Bartnik. Zarobki lekarzy na cenzurowanym. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerami PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik Adam Szłapka. Wcześniej premier Donald Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej sprawie.
2: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość, my musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
1: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w 2025 zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy trafią do agencji rządowej oceniającej koszty medyczne. Sprawa znęcania się nad 4-miesięczną Nadią wraca do ponownego rozpatrzenia. Tak postanowił sąd podczas dzisiejszej apelacji. Przypomnijmy, chodzi o sprawę sprzed 3 lat, która wydarzyła się na Podkarpaciu. Dziewczynka trafiła z połamanymi rękami i nogami oraz śladami pobicia do szpitala w Rzeszowie. Ze szczegółami nasza reporterka Julia Ranosz.
3: W kwietniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Krośnie nieprawomocnie skazał matkę Nadii, Magdalenę K., na 5 lat odsiadki, a ojca Artura K. za pełnomocnictwo na 1,5 roku więzienia. Oboje mieli również zapłacić po 25 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonej. Dzisiejsza apelacja odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Z decyzji sądu jest zadowolona obrona.
4: Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i uważam, że następny wyrok potwierdzi tylko rację obrony, które były zgłaszane przez sądem pierwszej instancji.
3: Mówi adwokat Konrad Słomiana. Sprawą zajmie się teraz Sąd Okręgowy w Krośnie.
1: Z Rzeszowa Julia Ranosz, dziękuję za relację. Wyjechał nocą na ekspresówkę hulajnogą elektryczną. 30-latka po alarmie kierowców z trasy S61 zatrzymała suwalska policja.
5: Zgłoszenie o jednośladzie wpłynęło do suwalskiej jednostki od świadków, którzy go mijali. Zgodnie z przekazaną przez nich informacją, mężczyzna jechał w kierunku Augustowa. Mundurowi zatrzymali kierującego 30-latka, który powiedział policjantom, że jechał na stację paliw po papierosy.
1: Relacjonował Karol Górski z suwalskiej policji. Mężczyznę ukarano mandatem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest szansa na powrót dropia do Polski. Nad obecnością tego najcięższego latającego ptaka w Europie od kilku miesięcy pracuje grupa zapaleńców oraz naukowców z województwa lubuskiego. Do Pławina, gdzie jest jedyna w Polsce stacja reintrodukcji, przywieziono 10 jaj dropia z Brandenburgii.
6: Staraliśmy się o to, żeby ten projekt doszedł do skutku. Tak jak zawsze, pierwsze jest jajko, tak? Jeżeli już mamy jajka, no to jest trudna procedura inkubacji, przede wszystkim w określonych parametrach. Inkubacja trwa do 25 dni. Też nie wiemy tak naprawdę, kiedy te jajka zostały zniesione, dlatego że one są ze środowiska naturalnego, więc klucie nie następuje wszystkie naraz, że się nam klują. Tylko się klują po prostu w takich wstępach czasowych.
1: Tłumaczył Wojciech Pawliszak z Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim. W Polsce dropie wyginęły w latach 80.
7: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. W Warszawie można je spotkać coraz częściej, a na dodatek są niezwykle pożyteczne. Mowa o bobrach, które osiedlają się nad Wisłą, bywa, że na całe życie. Wystarczy przejść się wschodnią stroną rzeki. Szansa spotkania bobra jest wielka, mówi Mateusz Nowicki, przyrodnik i twórca profilu Polas.
8: W dobie zmian klimatu i tej suszy, która nas dotyka już teraz, no to każda bobrowa rodzina, czy każda para bobrów jest na wagę złota, bo to są nasi sprzymierzeńcy, jeżeli chodzi o retencję wody.
9: Byłeś świadkiem takiej rodziny bobrów? Ostatnio?
8: Tak, oczywiście. Tuż pod samym mostem gdańskim. I to jest niesamowite, bo tu masz przejeżdżające pociągi, tramwaje, które robią ten hałas, samochody, a tu sobie rodzina bobrów w tym wypadku akurat sobie żerowała.
7: Przy oglądaniu bobrów pamiętajmy jednak, aby zachować bezpieczną odległość kilkudziesięciu metrów od tych dzikich zwierząt. A zarząd zieleni odławia inwazyjne gatunki zwierząt w Warszawie. Zagościły bowiem w stawach w kilku stołecznych parkach. To Dolinka Służewiecka nad Stawem Służewieckim oraz Morskie Oko. Do końca końca roku odłowy będą również w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
7: 20 stopni maksymalnie dziś na termometrach. Biomet powinien być korzystny, na niebie chmury na przemian ze słońcem nie powinno padać. Wiatr silny z zachodu, ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I artysta obdarzony wręcz anielskim głosem. Chodzi oczywiście o Roya Orbisona, już teraz w Radio Plus Pretty Woman. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przypomina już tak bardzo wakacyjnie Ace of Base i Crew Summer w Radiu Plus wakacyjnie, bo i wakacje za chwilę już naprawdę, już niedługo, pierwszy dzień lata w ogóle będziemy mieli w tę niedzielę, czyli 21 czerwca, no i czekamy tylko na poprawę pogody, korzystając z tych wszystkich letnich uroków.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

Albano i Romina Power i Felicita, to słynne Felicita. Albano co prawda bez Rominy Power, ale sam osobiście pojawi się w Sopocie w Operze Leśnej 18 lipca, czyli to już właściwie za miesiąc. Natomiast w towarzystwie Ricky Poveri. Taka włoska sobota nam się szykuje. Będziemy tam na miejscu z Markiem Sierockim relacjonowali to wszystko, co się będzie działo, ale też będziemy mieli dla Was podwójne zaproszenia już w tym tygodniu. Jeśli dobrze kojarzę, będziemy zaczynali rozdawanie Wam tych zaproszeń od najbliższego czwartku.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
5: Autopromocja.

0: Na zawsze razem, together forever, to oczywiście Rick Astley, który tak nas dzisiaj żegna. I ja się żegnam w jego towarzystwie. Wy oczywiście zostańcie z Radiem Plus. Za chwilę wiadomości o 16. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Zapraszam jutro w samo południe.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
9: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
10: Wiosna, wiosna,

0: chciałbym oczu. Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Znamy kulisy odwołania prokuratora ze Szczecina. Chodzi o żonę szefa kancelarii prezydenta. Jutro protest w ZUS-ie. Kolejki mogą być dłuższe. Powiemy też o tym, że konflikty zbrojne powodują więcej wysiedleń niż klęski żywiołowe. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znamy kulisy kontrowersyjnego odwołania prokurator Julity Dziedzic-Boguckiej z prokuratury regionalnej w Szczecinie. Mimo jednoznacznego sprzeciwu jej bezpośrednich przełożonych, prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie zmienił swojej decyzji. Opozycja grzmi, że to zemsta na tle politycznym. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie były kulisy decyzji ministra Waldemara Żurka?
2: Prokurator generalny w kwietniu nakazał swojej zastępczyni odwołanie śledczej ze Szczecina. Ta odmówiła. Jak udało nam się ustalić, minister nie podał przy tym żadnych przyczyn, nie zachował też drogi służbowej. Opinie o prokurator Dziedzic-Boguckiej, m.in. od CBŚP czy jej przełożonych ze Szczecina, były pozytywne. Zawierały też sprzeciw w sprawie odwołania ze względu na dobro prowadzonych przez nią śledztw. Do ministra Żurka trafiło wtedy pismo od szefowej prokuratury w Szczecinie z prośbą o zmianę stanowiska, ale go nie przyjął i odręcznie napisał na dokumencie, że odwołuje prokurator Dziedzic-Bogucką z delegacji. Według opozycji to zemsta za udział śledczej w przeszukaniu domu byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Stanisława Gawłowskiego. Odwołana prokurator to prywatnie żona szefa kancelarii prezydenta RP. Nieprawomocnie skazany Gawłowski wielokrotnie pomawiał małżeństwo o prześladowania polityczne.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Stan ośmiolatka z Jarogniewa wciąż jest ciężki, ale stabilny. Taką informację przekazał nam Szpital Zdroje w Szczecinie. W piątek troje dzieci miało bawić się kanistrami z benzyną przy ognisku. Chłopiec został ciężko poparzony.
3: Dziecko oddycha już samodzielnie i zostało przeniesione z oddziału intensywnej terapii na oddział oparzeniowy, gdzie zostanie wdrożone leczenie jego poparzonych tkanek.
1: Mówiła Martyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje. Sprawę pod nadzorem prokuratora bada policja. Jutro w ZUS-ie kolejki mogą być dłuższe. Od 8 rano rozpocznie się akcja protestacyjna. Strajk ostrzegawczy to etap sporu zbiorowego, który dotyczy m.in. poprawy warunków pracy.
4: Infolinia ZUS będzie działać w pełnym zakresie, przy czym czas oczekiwania na kontakt z konsultantem też może być dłuższy niż zwykle. Przepraszamy naszych klientów za możliwe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość.
1: Mówiła Małgorzata Korban z lubelskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Strajk w całej Polsce potrwa do 10.
0: Wiadomość. Radia Plus.
1: Konflikty zbrojne powodują więcej wysiedleń niż klęski żywiołowe. Z raportu Globalnego Centrum Monitorowania Przemieszczeń Wewnętrznych w Genewie wynika, że w zeszłym roku z tego powodu ponad 800 milionów osób musiało opuścić swoje domy. Prawie połowa uchodźców mieszka w zaledwie 5 krajach.
5: W porównaniu z rokiem 2024 liczba krajów, w których odnotowano przesiedlenia, wzrosła z 6 do 13. Na liście są Ukraina, Strefa Gazy, Liban, Syria, Pakistan czy Kambodża. Wielu wewnętrznie przesiedlonych pozostaje na terenach okupowanych. Dlaczego? Mówi Dominik Derlicki, szef misji zagranicznej Caritas Polska w Libanie i Syrii.
6: Często przekroczenie granicy państwa jest ze względów prawnych, politycznych, czasem nawet finansowych, jest dla wielu osób niemożliwe. Też bardzo wiele osób nie chce porzucać swojego domu.
5: Nawet po złożeniu broni i zawarciu pokoju trwałe zakończenie przesiedleń ludności może zająć całe lata.
1: O czym informowała Aneta Paszko.

Dziś na niebie nad Warszawą sporo chmur, ale tych przyjaśnień też całkiem sporo i to nas bardzo cieszy, choć synoptycy twierdzą, że dziś może jeszcze przelotnie popadać. A jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w stolicy 17 stopni, ale odczuwalna na poziomie 13. Wiatr chwilami dość mocno wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie stabilne wynosi teraz 1009 hektopaskali. W nocy około 11, natomiast jutro będzie cieplej. Do 20 raczej pochmurno i istnieje prawdopodobieństwo nieduże przelotnych opadów. Chwile ze słońca też są planowane.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 7,5 minuty po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Zapraszam na wtorkowe wydanie naszego magazynu reporterów, a dziś między innymi temat, który ostatnio stał się bardzo nośny i pojawiło się bardzo dużo przekłamań i fake newsów. Chodzi o wsparcie państwa dla artystów, a temat jest, można powiedzieć, stary jak świat.
2: Od zarania jest tak, że 2% ludzi słucha muzyki klasycznej. I jeśli niektórzy politycy nie rozumieją, że kultura bez wsparcia instytucji takich jak państwo, kiedyś to byli mecenasi, arystokraci, książęta, kościół, taka kultura nie może istnieć, bo mówiąc o ogródku filharmonii, tylko filharmonia może zagrać piątą symfonię Beethovena albo drugą symfonię Malera. Nie zrobi tego prywatna agencja i jeśli ktoś uważa, że jeśli to jest potrzebne, to ludzie sobie kupią bilet, to za ten bilet, żeby utrzymać filharmonię i zagrać arcydzieła muzyki symfonicznej, musieliby płacić po 1000, po 1500 zł.
1: Więcej na ten ważny temat już za kilka chwil. W tej części naszego spotkania będzie też okazja, by dowiedzieć się, czym dziś żyje Watykan, ale najpierw zaproszenie na bardzo ciekawe targi.
3: Targi nazywają się Praca bez metryki i kierowane są do osób dojrzałych, 45+. Osoby te 45+, wypadają z rynku, czyli stają się bardzo szybko wykluczone. To trwa czasami 3 miesiące, czasami pół roku. Ich po prostu nie ma na rynku pracy i oni znikają. I te targi między innymi mają to na celu, żeby do tych osób wyjść, które się normalnie boją, które się wstydzą tego, że właśnie utraciły pracę. To są często osoby na wysokich stanowiskach, taką mamy w tej chwili sytuację. No i co? No i to jest przestrzeń, która jest dla nich, która tak naprawdę ma ich otworzyć i stąd też te targi są robione w takiej formule, żeby właśnie bez tych wszystkich algorytmów, bez filtra mogli podejść, mogli porozmawiać z pracodawcą, a niekoniecznie, żeby CV było tym takim blokerem, który powoduje, że nie przychodzą dalej.
1: Gdyby chcieli się państwo wybrać na te targi, to szczegóły już za chwilę. Jarek Budnik, zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: To Venus i Bananarama, 13 minut po godzinie 16. Ja już teraz w naszym magazynie reporterów obiecane zaproszenie na targi pracy, bo trwają właśnie warszawskie targi pracy 45 plus praca bez metryki. W ich ramach osoby dojrzałe, które poszukują pracy, mają szansę na spotkanie z doradcami zawodowymi i pracodawcami. A na miejscu, na targach, był Piotr Lędzion.
1: Agnieszka Operhalska, Fundacja Heart and Mind. Jestem jej współzałożycielką. Targi nazywają się Praca bez metryki i kierowane są do osób dojrzałych, 45+. Osoby te 45+, wypadają z rynku, czyli stają się bardzo szybko wykluczone. To trwa czasami 3 miesiące, czasami pół roku. Ich po prostu nie ma na rynku pracy i oni znikają. I te targi między innymi mają to na celu, żeby do tych osób wyjść, które się normalnie boją, które się wstydzą tego, że właśnie utraciły pracę. To są często osoby na wysokich stanowiskach, taką mamy w tej chwili sytuację. No i co? No i to jest przestrzeń, która jest dla nich, która tak naprawdę ma ich otworzyć i stąd też te targi są robione w takiej formule, żeby właśnie bez tych wszystkich algorytmów, bez filtra mogli podejść, mogli porozmawiać z pracodawcą, a niekoniecznie, żeby CV było tym takim blokerem, który powoduje, że nie przychodzą dalej.
2: Proszę pana, czy pan jest tutaj w charakterze osoby poszukującej pracy?
3: Dzień dobry, tak.
2: A proszę powiedzieć, z jakimi wyzwaniami pan się spotyka w tych poszukiwaniach?
3: Jestem stary. Stary to znaczy 45+.
2: I pracodawcy niechętnie spoglądają na takie CV?
3: Problemem jest jakby przedarcie się nawet na rozmowę. Także ponad 2 lata szukałem pracy. Bardzo mało miałem zwrotów, mimo iż tak zwane te CV-ki wysyłałem jakby masowo.
2: A czy myśli pan, że takie wydarzenia, gdzie można pracodawcę spotkać osobiście, są jakąś formą przełamania tej bariery?
3: Jak najbardziej. Uważam, że w ogóle to jest ogólnie lepszy proces rekrutacyjny, osobiste spotkanie się, a nie to wszystko tylko i wyłącznie papier. Ja papierowo jestem mało imponujący, a uważam, że interpersonalnie sprawiam lepsze wrażenie i w pracy tak samo lepsze wrażenie. Tak?
4: Monika Fedorczuk, Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. To, co widzimy teraz na warszawskim rynku pracy, to jest niewielki wzrost bezrobocia, ale to jest tak niewielki, że jeszcze parę lat temu byłby marzeniem, bo to jest 1,6%, więc naprawdę bardzo mało. Jeżeli chodzi o osoby 45 plus 50, widzimy, że jeżeli osoby stracą pracę, trochę dłużej niż w innych grupach wiekowych szukają tej pracy. No i tu nasza rola Urzędu Pracy, żeby jak najbardziej ten proces ułatwić, uprościć i skrócić.
2: A w jaki sposób pomóc może w tym Urząd Pracy?
4: Urząd Pracy ma 2 supermoce na warszawskim rynku pracy. Ma doskonałe doradztwo zawodowe. Oni mogą pomóc rozszerzyć perspektywę, zobaczyć rzeczy, których nie widzimy. I wydaje mi się, że niezwykle mocną stroną jest baza ofert pracy. Ona jest bezpłatna, nie trzeba zostawiać żadnych danych. Można do niej wejść przez stronę Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy. Warto tam zaglądać. Bardzo różne oferty, dużo ofert. No i oczywiście my zachęcamy do kontaktu z nami, ponieważ jeżeli Państwo są u nas zarejestrowani, my staramy się również podsyłać Państwu oferty pracy, które mamy.
2: Z jakimi wyzwaniami spotyka się Pan na tym dzisiejszym rynku pracy?
5: Długi czas poszukiwania pracy, brak kontaktu zwrotnego od pracodawców, brak informacji zwrotnej.
2: Dzisiaj jest szansa spotkać się z pracodawcami twarzą w twarz. Czy myśli pan, że taka forma targów jest bardziej korzystna dla osób bardziej doświadczonych, ale no dyskryminowanych przez algorytmy?
5: Osobiście uważam, że wiek nie jest absolutnie żadnym problemem. Jest to kwestia tego, kto co sobą reprezentuje, jakie ma umiejętności, co może sobie powiedzieć, jak rozmawia z ludźmi. Więc dla mnie osobiście ja uważam, że taka forma face to face jest dużo atrakcyjniejsza niż wysłanie na przykład samego CV.
2: Czy pani poszukuje pracy?
6: Tak.
2: A proszę powiedzieć, z jakimi problemami w takim razie spotyka się pani na tym rynku?
6: Chodzę na rozmowy, czytam tak zdalnie na Teamsach czy tak, no i po 2 tygodniach dostaję odmowę. Niby rozmowa bardzo, bardzo dobrze wypadła, tak, mam doświadczenie, wykształcenie, a dostaję odmowę. No, to jest po prostu najbardziej przykre. I też druga sprawa, że obiecują rekruterzy, że odzwonią, a też bardzo często nie ma odpowiedzi. Muszę sama odzwonić i pytać się, dopiero później dostaję informację, że właśnie odmowa. Tak.
7: Anna Kieliszak, współzałożycielka Fundacji Heart and Mind. Grupa 45+, to są osoby, które rzeczywiście mają teraz duży problem ze znalezieniem pracy, często tracą, natomiast są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna i chętna do pracy, a tej pracy znaleźć nie może. Ludzie często boją się przyjść do urzędu, albo przychodzą i spotykają się z typowym urzędnikiem. Tutaj osoby, które są, mają zupełnie inne podejście. Można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy przy okienku, ale też można od razu odbyć rozmowę rekrutacyjną. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
0: A targi wciąż trwają. Dziś można wziąć w nich udział do godziny 18, a jutro od 11 również do 18 odbywają się na terenie Galerii Młociny. Zachęcamy, bo w końcu szczęściu warto dopomóc. A już za chwilę o tym, czy państwo powinno wspierać artystów. Parę głosów w dyskusji na ten temat dosłownie za kilka minut.
8: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Euromotor Warszawa przy ulicy Krasnobrodzkiej 5. Szczegóły u partnerów marki.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
0: Po reklamie.

0: The Power of Love, Jennifer Rush, uwielbiam od pierwszej do ostatniej nutki. Za 28,5 minuty, 17.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Drodzy Państwo, a przed nami kolejny temat. Czy państwo jako kraj powinno wspierać artystów? To pytanie zdominowało jedną z debat podczas forum Pracuj w kulturze, które odbywa się w Olsztynie. W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej spotkali się przedstawiciele instytucji kultury, menedżerowie i eksperci z całego kraju. Więcej na ten temat wie Katarzyna Sobotka.
2: Czy artysta powinien liczyć wyłącznie na siebie, czy może potrzebuje wsparcia państwa? To pytanie wywołuje dziś gorące emocje. Przedstawiciele Ministerstwa Kultury przekonują, że przygotowane rozwiązania mają pomóc twórcom, którzy często pracują bez stabilnych dochodów i zabezpieczenia społecznego, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
3: Kultura jest dla każdego i kultura jest ważna w każdej społeczności, nawet tej najmniejszej. Mówiąc o kulturze w skali kraju, należy wspomnieć o dwóch głównych aspektach. Po pierwsze, ogromne, gigantyczne środki na infrastrukturę kultury w całym kraju, które obecny rząd realizuje. Takich pieniędzy na inwestycje w kulturę w Polsce nigdy nie było. A z drugiej strony, ogromną wagę przywiązujemy do ludzi kultury. To ten rząd zrealizował dwa postulaty środowiska artystycznego, które były nie do zrealizowania przez dekady, czyli nowelizacja rozporządzenia o czystych nośnikach i ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artysty.
2: Pomysł nie wszystkim się jednak podoba. W internecie pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Ludzie kultury zwracają uwagę, że za artystycznym sukcesem często stoją lata nauki, wyrzeczeń i ciężkiej pracy, których na co dzień nie widać, podkreśla dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Janusz Ciepliński.
4: Na pewno istnieje potrzeba komunikowania tego, kim jesteśmy, zwłaszcza, że gro artystów tak naprawdę bardzo ciężko pracuje i to od dziecka, opłacając składki i tak dalej, i tak dalej. Z pewnością trzeba o tym rozmawiać, ale też jakkolwiek może zabrzmi to nieco tak, jakbym zadzierał nosa, ale powiem, od zarania jest tak, że 2% ludzi słucha muzyki klasycznej. Jeśli niektórzy politycy nie rozumieją, że kultura bez wsparcia instytucji takich jak państwo, kiedyś to byli mecenasi, arystokraci, książęta, kościół, taka kultura nie może istnieć, bo mówiąc o ogródku filharmonii, tylko filharmonia może zagrać 5. symfonię Beethovena albo 2. symfonię Malera. Nie zrobi tego prywatna agencja i jeśli ktoś uważa, że jeśli to jest potrzebne, to ludzie sobie kupią bilet, to za ten bilet, żeby utrzymać filharmonię i zagrać arcydzieła muzyki symfonicznej, musieliby płacić po 1000, po 1500 zł.
2: Jak zaznaczają eksperci, problem nie dotyczy tylko pojedynczych twórców. Badania pokazują, że wielu przedstawicieli zawodów kreatywnych żyje na granicy ubóstwa, a podobne systemy wsparcia funkcjonują już w innych krajach Europy, dodaje Robert Piastkowski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
5: Od wielu lat przyglądamy się kondycji zawodowej, warunkom pracy, zatrudnienia, wynagrodzeniom w sektorze kultury. Współpracujemy z najważniejszymi ośrodkami badawczymi, w tym zakresie uniwersytetami. I możemy powiedzieć, że te liczby, które przebadała profesor Ilczuk, czyli te 62 tysiące twórców wszystkich zawodów kreatywnych, około 18 tysięcy osób z tej grupy pracuje na granicy ubóstwa. W większości krajów europejskich, tych, które uważają się za kraje dobrobytu, które osiągnęły pewien efekt solidaryzmu społecznego, sukcesu gospodarczego, ale też które borykają się z podobnymi problemami, wprowadziły prawo do wyrównań społecznego ubezpieczenia artystów. Krótko mówiąc, te pieniądze nie idą wprost do artystów, ale do systemu ubezpieczeń społecznych, aby zabezpieczyć również nas, społeczeństwo, na skutki trudnych dla społeczeństwa zagadnień, jak bezdomność, ubóstwo, przerzucenie na społeczeństwa kosztów leczenia.
2: Zdaniem uczestników forum stawką tej debaty jest nie tylko sytuacja artystów, ale także odpowiedź na pytanie, jaką rolę kultura ma odegrać we współczesnym społeczeństwie.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A jeszcze w tej części naszego magazynu proszę pamiętać, jak zawsze, przed 17 najświeższe wieści prosto z Watykanu. Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, za 24 minuty, 17.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł 1 miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Imienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestie ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
2: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
1: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro, Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
3: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
1: W poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
4: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
1: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
0: Po reklamie.
10: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej po zabójstwie Rosjanina. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji, dostała dziką kartę. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rosyjski artysta krytykujący Putina został tam zastrzelony w biały dzień. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji, dodał szef BBN-u. Sprawę śledzi Bartłomiej Ważny.
11: Nieustalony dotychczas mężczyzna oddał łącznie 5 strzałów z broni krótkiej do 44-letniego Rosjanina. Jak mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, w tej sprawie zatrzymano dwóch 30-kilkuletnich Białorusinów.
12: Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
11: Policja apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach.
13: Przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową.
11: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do zabójstwa doszło wczoraj między 9.30 a 10.00 przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.
10: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok zastrzelonego Rosjanina. Dwie osoby zatrzymano po awanturze w poznańskim urzędzie miasta. W czasie dyskusji nad absolutorium niezadowolony mieszkaniec rzucił tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka.
14: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby. Na miejscu trwają dalsze czynności.
10: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyzna zarzucał prezydentowi Jaśkowiakowi wyprzedawanie mieszkań komunalnych deweloperom. Sam Jaśkowiak już wcześniej dostawał pogróżki, ale jak sam mówi, nie zamierza wzmacniać swojej ochrony, ani ubiegać się o pozwolenie na broń. Z działań Straży Miejskiej jest niezadowolony.
15: Też jest dla mnie skandaliczne to, że dzisiaj po wtargnięciu tych osób, prawie 70-letni pan sekretarz tam po ciężkiej operacji, on musi bronić, a gdzie jest ta Straż Miejska? Tak? Jak ona dzisiaj zareagowała? Tak? No to jest po prostu również skandaliczne, że nie potrafimy sobie poradzić z takimi rzeczami.
10: Poznańska Straż Miejska odmówiła nam komentarza. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie bez kwalifikacji. Polka otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego, mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara.
16: Nie było to takie pewne, że Maja Chwalińska otrzyma dziką kartę. Najczęściej tymi dzikimi kartami, jeżeli chodzi o Wimbledon, obdarowani są zawodnicy brytyjscy. No swoim najczęściej te dzikie karty wręczają.
10: Początek Wimbledonu 29 czerwca. Poza Chwalińską w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Wręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Starsi ministranci z archidiecezji lubelskiej przez 8 miesięcy przygotowywali się do ważnej funkcji. W sobotę w sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy odbędzie się obrzęd ustanowienia blisko 90 ceremoniarzy parafialnych. To wsparcie dla proboszczów, wikariuszy i wzór dla rówieśników, mówi ksiądz Marcin Grzesiak, archidiecezjalny duszpasterz ministrantów i lektorów.
17: Ci chłopcy są też otwarci, żeby w duchu synodu, jako świeccy, udzielać się i służyć w swoich parafiach. I myślę, że to będzie ogromny pożytek też z tych chłopców, którzy i będą dawać też swoje świadectwo przynależności do Kościoła, będą pokazywać też, że zależy im na relacji z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Myślę, że dla dzisiejszego świata jest to bardzo ważne, także dla ich rówieśników.
10: W sobotniej uroczystej mszy świętej w Wąwolnicy będzie przewodniczył Polita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
18: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
19: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
20: Wtorkowe popołudnie, naprawdę całkiem coraz więcej skrawków niebieskiego nieba, coraz mniej chmur, takie proporcje chyba wszystkich nas cieszą. Na termometrach teraz 19 stopni, odczuwalna na poziomie 17 wiatr, niestety nadal dosyć mocny wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie to 1013 hektopaskali i jest stabilne. Noc z temperaturą w okolicach 11 stopni, a jak będzie jutro, środa cieplejsza od wtorku, bo maksymalnie 20 stopni. Raczej pochmurno, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo przelotnych opadów deszczu, ale też jest szansa na słońce. Cieplej zrobi będzie już w każdym następnym dniu, a w weekend plus 30.
18: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Miłość, o której zapomniałam, Agnieszki Jesz.
19: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
21: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: L'été bien, czyli Babie Lato w wykonaniu Joda są 9,5 minuty po 17.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Jarek Budnik, dzień dobry. Jeżeli ktoś z Państwa dopiero teraz do nas dołączył, to z przyjemnością informuję, że rozpoczynamy drugą część magazynu reporterów w Radiu Plus Warszawa. Oczywiście na 96,5 FM. A pierwszy temat, który pojawi się w tej części naszego spotkania, to dosyć smutne statystyki, według których aż 80 milionów osób na świecie jest zmuszona do ucieczki z domu z powodu wojen. Problem dotyczy także dzieci.
2: Według najnowszych danych UNICEF na koniec 2024 roku prawie 49 milionów dzieci było przesiedlonych z powodu konfliktów i przemocy. Około 30 milionów z nich to dzieci, które musiały opuścić swoje domy, ale pozostały nadal w granicach własnego kraju. Przymusowe przesiedlenie oznacza dla dziecka utratę stabilności i bezpieczeństwa. Dzieci są narażone nie tylko na skutki samych działań zbrojnych, ale także na brak dostępu do żywności, czystej wody, opieki medycznej czy edukacji.
0: Bardziej wnikliwie przyjrzymy się temu już za chwilę, a w dalszej części naszego magazynu również temat dotyczący najmłodszych, bo dziś Dzień Dziecka Afrykańskiego, którego los również do najłatwiejszych nie należy.
3: Nie ma co ukrywać, że tak naprawdę dzieci są tam na ostatnim miejscu. Rzeczywiście dzieci jest bardzo dużo, jednakże no zawsze ten mężczyzna to głowa rodziny, wiadomo, mama, dzieci zawsze na końcu. Chociażby dlatego, żeby spojrzeć na dziecko jako naprawdę na dużą wartość, nie tylko na ilość, ale na wartość tego dziecka.
0: Jak ich los próbują zmienić polscy misjonarze, opowiemy za kilka chwil, a na zakończenie jeszcze jeden temat. Próba odbudowy populacji dropi w Polsce. Wiecie Państwo, co to za ptak?
4: To jest największy latający ptak, który występuje w Europie. Nazywany jest też polskim strusiem czy europejskim strusiem. Proszę sobie wyobrazić, że samce dochodzą do wagi 16 kg i ten ptak lata, także jest takim dość wyjątkowym. On mieszka w Europie od kilkuset lat. Przyszedł tutaj ze wschodu wraz z postępującym rolnictwem, czyli z otwartymi terenami, bo on lubi otwarte tereny. Także jest takim gatunkiem mówiącym nam o jakości krajobrazu rolniczego.
0: Niestety w latach 80. wyginął między innymi za sprawą kłusowników, a o staraniach naukowców, by dropie znów pojawiły się w naszym kraju, opowiemy tuż przed 18. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam do nas, do Radia Plus Warszawa, na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń.

0: Kaja i Goran Bregowicz. Śpi, kochanie, śpi. 16,5 minuty po 17.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w 2025 roku po raz pierwszy konflikty zbrojne zmusiły do ucieczki więcej osób niż ekstremalne zjawiska naturalne. Ponad 80 osób na całym świecie. Problem dotyka także dzieci. W jakich krajach jest najgorsza sytuacja i co robią organizacje humanitarne, by im pomóc? Posłuchajmy już teraz.
2: Szacuje się, że pod koniec 2025 roku było ponad 80 milionów uchodźców w aż 104 krajach. To liczba dwukrotnie większa niż jeszcze 10 lat temu. Z raportu globalnego Centrum Monitorowania Przemieszczeń Wewnętrznych w Genewie wynika, że ponad 32 miliony dotyczyło nowych lub powtórnych wysiedleń. Czym się różni uchodźstwo od prześladowania? Na przykładzie wyjaśnia Dominik Derlicki, szef misji zagranicznej Caritas Polska w Libanie i Syrii.
3: Uchodźcy to są ludzie, którzy musieli uciekać z jakichś względów z kraju do kraju. A osoby wewnętrznie przesiedlone to osoby, których na przykład wioska znajduje się pod atakiem i musiały się wewnętrznie przesiedlić w ramach jednego kraju. Liban ma 6 milionów mieszkańców, ale i prawie 1/4 tych mieszkańców to są uchodźcy Syrii. A teraz, ze względu na ten konflikt z Izraelem, mamy wewnątrz samego Libanu przynajmniej 1 milion osób wewnętrznie przesiedlonych.
2: W porównaniu z rokiem 2024 liczba krajów, w których odnotowano przesiedlenia, wzrosła z 6 do 13. Na liście są wciąż na przykład Kambodża, Tajlandia, Pakistan, a nawet Indie, opowiada Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.
4: Obecnie 1 na 70 osób na całym świecie, czyli około 118 milionów ludzi, jest przemieszczona wbrew swojej woli, czy to w granicach własnego kraju, czy to jako uchodźca. W Palestynie, w Ukrainie, również w Sudanie Południowym, także w Somalii, gdzie widzimy bardzo wiele osób przemieszczających się.
2: Przesiedlenia dotykają całych rodzin, w tym dzieci. Średnio 340 tysięcy dzieci rocznie rodzi się jako uchodźcy, bez bezpośredniej więzi z krajem pochodzenia swoich rodziców, podkreśla Joanna Sokołowska z UNICEF Polska.
5: Według najnowszych danych UNICEF na koniec 2024 roku prawie 49 milionów dzieci było przesiedlonych z powodu konfliktów i przemocy. Około 30 milionów z nich to dzieci, które musiały opuścić swoje domy, ale pozostały nadal w granicach własnego kraju. Przymusowe przesiedlenie oznacza dla dziecka utratę stabilności i bezpieczeństwa. Dzieci są narażone nie tylko na skutki samych działań zbrojnych, ale także na brak dostępu do żywności, czystej wody, opieki medycznej czy edukacji.
2: Bardzo często uchodźcy pozostają w obrębie krajów objętych konfliktem. Dlaczego tak się dzieje, wyjaśnia Dominik Dernicki z Caritas Polska.
3: Często przekroczenie granicy państwa jest ze względów prawnych, politycznych, jest dla wielu, a czasem nawet finansowych, jest dla wielu osób niemożliwe. Często te granice między państwami to nie jest obszar, przez który można przekroczyć, bo tam się toczą przecież działania wojenne. I też bardzo wiele osób nie chce porzucać swojego domu.
2: Konflikt w Strefie Gazy w zeszłym roku spowodował prawie 3 miliony przesiedleń, ale jak podkreśla Radosław Sterna, kierownik działu Bliski Wschód w Caritas Polska, dotyczy to zmiany miejsca, a miejsce, na którym mogą przebywać wysiedleńcy, cały czas się kurczy.
6: W tym momencie praktycznie wszyscy mieszkańcy Strefy Gazy są wewnętrznie przesiedleni, a niektórzy wielokrotnie. Obszar Strefy Gazy się generalnie zmniejsza. Gaza jako Strefa Gazy ma wielkość Krakowa. W tym momencie te 2 miliony ludzi mieszkają na obszarze około połowy Krakowa, bo druga połowa jest po prostu wyczyszczona poprzez ataki, poprzez okupację izraelską. Drugą stroną jest to, że codzienność jest zdehumanizowana. Ludzie cały czas mieszkają w jakichś ruinach, miasteczkach namiotowych.
2: Strefa Gazy tonie też w śmieciach i odpadach, których nie ma jak wywieźć, nie ma więc warunków do życia. Moi rozmówcy zachęcają do wspierania ich działań na terenach objętych konfliktami. Szczegóły prowadzonych programów i kampanii na rzecz potrzebujących znajdują się na stronach organizacji humanitarnych. Anna Paszko, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 21 minut po 17. Za chwilę kolejny temat, bo dziś Światowy Dzień Dziecka Afrykańskiego.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

0: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
5: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 27 minut 18, a przed nami kolejny temat, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, zwany też Dniem Pomocy Dzieciom Afrykańskim. Pomoc taką codziennie świadczą polscy misjonarze.
2: Misjonarze od lat działają na pierwszej linii walki o godność najbardziej potrzebujących. Wśród nich jest siostra Amadeusza Sowińska ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, której misją jest pomoc dzieciom.
3: 7 lat temu wyleciałam na misję do Kamerunu i przez te 7 lat posługiwałam w małym miasteczku Ayos. I tam powstał właśnie 6 lat temu sierociniec dla dzieci, dokładnie dla dziewczynek.
2: Co stanowi takie największe wyzwanie w tej codziennej pracy?
3: Największym wyzwaniem, które sobie już postawiłyśmy na początku, było moje pytanie, jak wychować dzieci, żeby wychować je mądrze, ponieważ nie ukrywajmy, jesteśmy siostrami z Polski, ale dzięki Bogu mamy już tamtejsze kameruńskie powołania, mamy siostry kamerunki, więc właśnie jak wychować nasze dzieci, żeby radziły sobie dalej w codziennym życiu, żeby założyły mądrze swoje rodziny i wniosły do tych rodzin swoje wartości, a przez to zmieniały też taki świat wokół siebie.
2: W jaki sposób ten świat potrzebuje w ogóle zmiany?
3: Nie ma co ukrywać, że tak naprawdę dzieci są tam na ostatnim miejscu. Rzeczywiście dzieci jest bardzo dużo, jednakże zawsze ten mężczyzna to głowa rodziny, wiadomo, mama, dzieci zawsze na końcu. Chociażby dlatego, żeby spojrzeć na dziecko jako naprawdę na dużą wartość, nie tylko na ilość, ale na wartość tego dziecka.
2: Misjonarze nie mogliby funkcjonować, gdyby nie modlitwa i, nie ukrywajmy, wsparcie materialne kraju rodzinnego. W jaki sposób można wam pomóc?
3: Tak, muszę przyznać, że Polska jest cały czas krajem, który tak najbardziej, myślę, pomaga. Są różne sposoby okazania tej pomocy. Jest to adopcja duchowa, gdzie można zaadoptować duchowo dziecko i wspierać je w nauce, wspierać je w chorobie. Można również wspomóc poprzez modlitwę, oczywiście modlitwę za nas, to jest naprawdę bardzo ważne. Ale też taką pomoc, taką po ludzku finansową, gdzie można na konto naszego zgromadzenia, na konto misyjne przelać pieniążki, jeżeli ktoś chciałby wspomóc w ten sposób materialnie nas, jest taka możliwość.
2: Praca misjonarzy nie ogranicza się do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych i duszpasterskich. Ojciec Benedykt Pączka, kapucyn posługujący w Republice Środkowej Afryki, daje nadzieję na lepsze jutro poprzez edukację muzyczną.
4: Jeden z misjonarzy powiedział, że nie ma ewangelizacji bez edukacji, więc my stawiamy na edukację, stawiamy na to, żeby dziecko mogło się rozwijać w różnych aspektach. 9 lat temu założyłem pierwszą szkołę muzyczną, która się nazywa African Music School. W tej chwili kształci 106 dzieciaków. Wykształciliśmy też już 3 profesorów, których mamy tutaj. Jeżeli będą edukowani, to będą mieli jakby w swoich rękach może zawód, może jakieś inne perspektywy, które będą mogli później przekładać na swoje życie.
2: Kilka lat temu kardynał Sarach powiedział, że przyjdzie czas, gdy Afryka będzie wysyłać misjonarzy do Europy, będzie ewangelizować Europę.
4: Być może są to prorocze słowa, ponieważ na przykład u nas jest bardzo dużo powołań. Nie brakuje nam ludzi, nie brakuje nam młodzieży, nie brakuje nam dzieci. Oni wszyscy są razem z nami.
2: Misjonarze potrzebują cały czas naszego wsparcia modlitewnego, do tego oczywiście zachęcamy. Ale wiem, że ojciec ma też pewną konkretną prośbę.
4: No tak, ja proszę was o modlitwę, bo żebyśmy byli dobrymi ambasadorami Ewangelii tutaj w Afryce. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli już, żeby wybudować szkołę muzyczną. Wybudowaliśmy duży budynek, ale teraz potrzebujemy zebrać trochę kasy, pieniędzy na dach, ponieważ przez 6 miesięcy w naszym kraju jest pora deszczowa. Chciałbym wszystkich słuchaczy Radia Plus zaprosić do tego, żebyśmy wsparli to dzieło. Wchodźcie na Się Pomaga, dach na African Music School, na salę koncertowo-sportową i tam będziecie mogli swój grosz włożyć. Jeżeli ktoś włoży, to bardzo wam za to dziękuję.
2: Codzienność w Afryce naznaczona jest jednak dyskryminacją religijną i prześladowaniami. Mają one dwojaki wpływ na pracę misyjną, mówi ksiądz Jan Żelazny, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi w potrzebie.
5: W wielu miejscach trzeba było zamknąć szczególnie wiejskie parafie z uwagi na to, że nie tyle nawet było zagrożenie dla życia księży, co po prostu wierni opuścili, przenieśli się, są w tym momencie często w obozach uchodźców, co nie sprzyja normalnej działalności kościoła ani działalności misjonarzy. Z drugiej strony Właśnie te kraje, w których są najbardziej prześladowani chrześcijanie, to są kraje, gdzie mamy największy wzrost powołań kapłańskich. To są kraje, w których ludzie mają coraz to głębszą swoją wiarę i czasami są niesamowite świadectwa pokazujące tych ludzi trwających przy Chrystusie, przy swoim Kościele.
1: Tak więc zachęcamy do duchowego i materialnego wspierania misjonarzy, bo czy jest lepsza inwestycja niż dołożenie swojego wkładu w dawanie nadziei najbardziej jej potrzebującym?
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A już za chwilę w naszym magazynie o ptaku, europejskim strusiu, który znów może pojawić się na naszych łąkach.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dwa marzenia, dwie lokalizacje, jeden weekend. 20 i 21 czerwca Gomiko zaprasza na dni otwarte na osiedlu Nowa Góraszka oraz w apartamentach Grajewska. Dom pod Warszawą czy apartament bliżej centrum? Wybierz swój nowy adres. Szczegóły na gomiko.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

0: Ależ cieplej się robi, słuchając Carlosa Santany i jego Europy. Za 7,5 minuty będzie 18, a w naszym magazynie reporterów jeszcze jeden obiecany Państwu temat, bo jest wreszcie szansa na powrót Dropi do Polski. Nad obecnością tego najcięższego latającego ptaka w Europie od kilku miesięcy pracuje grupa zapaleńców oraz naukowców. W tym celu w Pławinie, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego, powstała jedyna w Polsce stacja reintrodukcji Dropia. Na jakim etapie obecnie jest przywracanie tego cennego gatunku, zdradzi nam już teraz Kamil Lewera.
1: Dropie są duże, majestatyczne i ciężko je pomylić z jakimkolwiek innym ptakiem. Samce mogą ważyć nawet 16 kg i potrafią oderwać się od ziemi. W Polsce dropie wyginęły w latach 80. XX wieku, mówi profesor Leszek Jerzak z Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2: To jest największy latający ptak, który występuje w Europie. Nazywany jest też polskim strusiem czy europejskim strusiem. Proszę sobie wyobrazić, że samce dochodzą do wagi 16 kg i ten ptak lata, także jest takim dość wyjątkowym. On mieszka w Europie od kilkuset lat. Przyszedł tutaj ze wschodu wraz z postępującym rolnictwem, czyli z otwartymi terenami, bo on lubi otwarte tereny. Także jest takim gatunkiem mówiącym nam o jakości krajobrazu rolniczego.
1: Do gwałtownego spadku populacji dropia doprowadzili kłusownicy oraz rolnicy, którym ten ptak niszczył i pustoszył pola uprawne. Teraz, aby przywrócić ten gatunek naturze, w województwie lubuskim powstała jedyna w Polsce stacja reintrodukcji, do której z Brandenburgii przewieziono 10 jaj dropia. Starania podjął zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Gorzowie Wielkopolskim przy wsparciu wielu instytucji badawczych.
3: Staraliśmy się o to, żeby ten projekt doszedł do skutku,
1: mówi Wojciech Pawliszak z Polskiego Związku Łowieckiego.
3: Żeby jajka dostać, to też trzeba było tak naprawdę poruszyć wszystkie możliwe aspekty i możliwości, więc cieszymy się, że jest możliwość pozyskiwania jaj ze środowiska naturalnego. Nasi sąsiedzi, partnerzy z Niemiec, Brandenburgii prowadzą projekt od 30 lat. Mają w tym doświadczenie, wspierają naturalną swoją populację dropia, który się zachował. Im się udało jakby wcześniej zauważyć problem z degradacji środowiska i tak naprawdę znikającego dropia. Myśmy troszkę przespali, natomiast myślę, że teraz trzeba troszeczkę ten grzech zaniechania odbudować i tą populację postawić na nogi. Od czego się zaczyna? Tak jak zawsze. Pierwsze jest jajko, tak? Jeżeli już mamy jajka, to jest trudna procedura inkubacji, przede wszystkim w określonych parametrach. Inkubacja trwa do 25 dni. Też nie wiemy tak naprawdę, kiedy te jajka zostały zniesione, dlatego że one są ze środowiska naturalnego, więc klucie nie następuje wszystkie naraz, że się nam klują. Tylko się klują po prostu w takich wstępach czasowych.
1: Po wykluciu ptaków z jaj przyjdzie później czas na ich adaptację w środowisku. Będzie to niezwykle ważny etap, dodaje Wojciech Pawliszak.
3: Ostatecznie my musimy tego ptaka wypuścić na wolność. Jest to program, który po pierwsze powoduje, że my go sprowadzamy do Polski, klujemy, ale ostatecznie z tym zamierzeniem, że on ma trafić do środowiska naturalnego i ma odtworzyć tą populację niegdyś zamieszkującą tutaj nasze tereny. Taką trudnością, która jest na pewno przed nami, to jest to, żeby nauczyć tego ptaka życia w środowisku, ale mimo wszystko w bojaźliwości i w takim dystansie do człowieka, bo my nie możemy tutaj stworzyć takiego przekonania u tych ptaków, że one po prostu znajdą u człowieka pomoc, tak? One muszą być tak odchowane, żeby po prostu nie szukały pomocy u ludzi, no bo wiadomo, że to jest ptak otwartych terenów, dziko żyjący i on ma po prostu być takim pozostać.
1: Powrót dropia do środowiska ma ogromne znaczenie dla natury w Polsce, ale może mieć również wpływ na różnego rodzaju programy wspierające rolnictwo, dodaje profesor Leszek Jerzak.
2: No myślę, że to szczególnie te programy rolnośrodowiskowe są bardzo korzystne dla rolników, z tym, że u nas w Polsce tego programu unijnego nie można wprowadzić, bo nie ma dropia. Więc po prostu dobrze, gdyby pojawił się chociaż jeden drop na wolności i trzeba o to środowisko dbać tam, gdzie on występuje. On zazwyczaj gdzieś do 20 km lata od miejsca urodzenia, więc w tym promieniu trzeba wspierać to środowisko, ponieważ to środowisko się tak powoli zmienia, przekształca, że tym zwierzętom coraz trudniej się żyje. Dlatego my musimy dbać jako ludzie. Naprawdę jest to niezwykły ptak i każdy, kto go zobaczy, to naprawdę to jest jest nawet, nie musi być ornitologiem, ale to jest ogromne przeżycie emocjonalne.
1: Dodajmy, że od 2023 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody klasyfikuje dropia jako gatunek zagrożony wyginięciem. Kamil Lewera, Radio Plus.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że zobaczyć takiego 16-kilowego samca w locie to jest taka rzecz, na którą niecierpliwie czekam. I tym akcentem kończymy nasz dzisiejszy magazyn. Jarek Budnik, bardzo pięknie dziękuję Państwu za to, że byliście z nami i oczywiście zapraszam jutro parę minut po 16.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Ale żeby nie było, że idę do domu. Nie, nie. Zostaję z Państwem do godziny 20. Już za parę minut otwieramy wtorkową warszawską strefę plusa.

0: Polska rozpocznie przygotowania do stałej bazy USA. Decyzja Pentagonu jeszcze nie zapadła. Pożar domu jednorodzinnego w Radomiu. Akcja trwa. Pomnik żołnierzy wyklętych stanął w Międzyrzeczu w Lubuskiem. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska zabiega o stałą bazę Armii Stanów Zjednoczonych. Rząd przyjął uchwałę upoważniającą szefa MON-u do przygotowań. Nie możemy czekać na realizację zobowiązania prezydenta USA o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce, tylko musimy przygotować się do realizacji tej decyzji, tłumaczy premier Donald Tusk.
1: To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny.
0: Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali w niedzielę w Waszyngtonie. Donald Trump podtrzymał obietnicę przysłania 5000 dodatkowych żołnierzy, ale żadne decyzje dotyczące stałej bazy USA w Polsce nie zapadły. Karol Nawrocki po powrocie z Ameryki ma zaprosić ministra obrony narodowej na spotkanie. Obrońcy chcą wypuszczenia na wolność Magdaleny H., adwokat, lekarz-patomorfolog, na której działce odnaleziono szczątki nienarodzonych dzieci, zapowiedział odwołanie od decyzji sądu, który aresztował kobietę.
2: Ja ze swojej strony do końca tygodnia złożę środek odwoławczy od postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. W dalszym ciągu sąd nie uzasadnił też, dlaczego niewystarczające jest stosowanie wobec niej środków wolnościowych, a obrona stoi na stanowisku, że takie byłyby wystarczające.
0: Mówiła adwokat Patrycja Hobel. Lekarka usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok. Śledczy sprawdzają teraz, czy kobieta posiadała inne działki. Trwa akcja gaśnicza przy ulicy Zielińskiego w Radomiu. Płonie dom jednorodzinny. Dym widać z dużej odległości, mówi rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
3: Na miejscu obecnych jest 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 40 strażaków. Jest to pożar poddasza. Pożar na ten moment jeszcze nie został zlokalizowany.
0: Nie ma też informacji o poszkodowanych.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pomnik wyklętych stanął w Międzyrzeczu w Lubuskiem. Chodzi o żołnierzy Polskiego Związku Wojskowego. Obwód Maria, mówił burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenc.
5: To jest dobry moment, aby pokazywać, czym są wartości narodowe, czym jest Polska i pokazywać osoby, instytucje, które o tą naszą Polskę i rzeczywistość walczyły. A przez lata były wykluczone, państwo PRL-owskie tępiło żołnierzy AK, osoby, które walczyły o tą Polskę, której była cały czas w sercu. Bardzo się cieszę, że praktycznie w 80. rocznicę właśnie stawiamy właśnie pomnik.
0: W odsłonięciu pomnika brali udział członkowie rodzin bohaterów. Stanął na skwerze u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i Mieszka I w Międzyrzeczu.
6: Bardzo ładnie się teraz zrobiło na zewnątrz. Generalnie dominuje słońce, chmury w zdecydowanej mniejszości. Mogłoby być trochę cieplej, bo teraz na termometrach 19 stopni, odczuwalna już tylko o 1 stopień niższa. Wiatr ze średnią obecnie siłą wieje niezmiennie z kierunku zachodniego, a jeżeli chodzi o ciśnienie, ono też ani myśli się zmieniać, jest stabilne i wynosi 1013 hektopaskali. Dzisiejszej nocy mniej więcej 11, może 10 stopni według najnowszych prognoz, a jutro trochę się na bardziej optymistyczne zmieniły przewidywania synoptyków. Jutro głównie słońce i cieplej 22, o deszczu już nie wspominają.

0: Natalia Kukulska, im więcej ciebie, tym mniej. 13 minut po 18.
1: Warszawska Strefa Plusa.
0: Wtorkowe, bardzo ładne popołudnie, wiem, mogłoby być odrobinę cieplejsze, ale i tak jest przyjemnie. Jarek Budnik, witam gorąco i serdecznie wszystkich Państwa i zapraszam do warszawskiej strefy plusa. I wydaje mi się, że każdy z nas ma takie głębokie przekonanie w sobie, że o Warszawie wie naprawdę dużo. Okazuje się, że są tacy, którzy chcą tę wiedzę sprawdzać i parę dni temu okazało się, kto jest zwycięzcą wielkiego testu o Warszawie. W sumie jest tam całkiem sporo pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 60 minut. 60 pytań dotyczących i historii, a także kultury, komunikacji miejskiej i współczesnego życia Warszawy. Czyli można powiedzieć taki bardzo przekrojowy jest to test wiedzy i okazuje się, że tegoroczny zwycięzca odpowiedział poprawnie na 53 z 60 pytań, a rozwiązanie całego testu zajęło mu zaledwie 14 minut i 6 sekund. Drugie miejsce to punktów 49, czyli naprawdę całkiem sporo poprawnych odpowiedzi, a ja znalazłem 3 z przykładowych pytań. No właśnie, jestem ciekaw, czy Państwo znacie odpowiedzi na nie. Gdzie znajduje się zaułek Nurogęsi? Jaką nazwę nosił lunapark, który w latach 90. działał przed Pałacem Kultury i Nauki, a także która linia autobusowa jest najdłuższa w Warszawie? No, nie na wszystkie pytania bym odpowiedział z tą najdłuższą linią autobusową. Miałbym zdecydowanie problem, no bo o Krikolandzie to chyba każdy z nas słyszał. Ja bardzo dobrze pamiętam to miejsce, choć niezbyt często z niego korzystałem, jakoś nie miałem zaufania do tamtejszych maszyn, do ich bezpieczeństwa i jakości. Szanowni Państwo, 130 osób zmierzyło się w tegorocznym wielkim teście o Warszawie i tak sobie myślę, że może warto by było spróbować swoich sił w przyszłym roku, no bo nagrody są zacne. Oprócz upominków, czyli na przykład rocznego biletu do Muzeum Warszawy, prenumerata cyfrowa stołecznej, a także upominki od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, są też nagrody finansowe. 2000 zł za miejsce pierwsze, za drugie 1500, a za trzecie równy 1000 zł. No to jestem ciekaw, czy się Państwo zdecydujecie. Jest rok na przygotowanie się, więc to naprawdę sporo czasu. Warszawa.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
14: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
15: Notino. Today is yours. Feel good.
16: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

In the Army Now, Status Quo, za 28 minut będzie godzina 19. Co by Państwo powiedzieli na taką oto opcję? W 100 minut, około 100 minut z Warszawy będzie można dojechać pociągiem do największych ośrodków w kraju. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład podróż do Białegostoku 70 minut, do Wrocławia 100 minut, do Poznania 100 minut, do Bydgoszczy też 100 minut, do Torunia 75, do Gdańska również 100 minut. To założenie programu Polska 100 minut z Warszawy do Wrocławia, Poznania, Gdańska, Bydgoszczy. Właśnie, podróż ma zajmować około godzinę i 40 minut, czyli to naprawdę bardzo dobry rezultat. A na przykład z Warszawy do Szczecina czy Zielonej Góry podróż ma trwać 3 godziny, więc przejazd z Krakowa do Gdańska trwałby około 4,5 godziny. Całą Polskę przejechać w 4,5 godziny, no samochodem jest to absolutnie niemożliwe, tym bardziej przestrzegając przepisów, pociągiem będzie to możliwe. No i teraz pojawia się pytanie, kiedy? No okazuje się, że to naprawdę bardzo niedaleka przyszłość, bo prace nad modernizacją linii kolejowych mają zakończyć się w 2035 roku, czyli jeżeli dobrze liczę, za 9 lat, więc można powiedzieć, że no takie trochę wydłużone pojutrze. I wtedy rzeczywiście, nie ukrywam, chyba więcej osób wolałoby jeździć pociągami. Godzina 40, jesteśmy nad morzem, jesteśmy w Gdańsku, czyli wstajemy rano, jemy śniadanie i na drugie śniadanie jesteśmy już w Trójmieście. No absolutnie, taka podróż samochodem nie jest możliwa. Ja w takim razie trzymam mocne kciuki, żeby ten program się udał i żeby udało się go zrealizować rzeczywiście do tego 2035 roku. Jeżeli Państwo będziecie coś czytali na temat programu Polska 100 minut, to właśnie ten program, który zakłada podróż koleją z Warszawy do największych miejskich ośrodków w godzinę i 40 minut. Bardzo ambitne założenie, no ale do odważnych świat należy. Warszawa.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 19 minut 19. Phil Collins, You Can't Hurry Love, właśnie zakończył swój występ w Radiu Plus Warszawa. To informacja, która właśnie pojawia się już kolejny rok z rzędu. Staw Służewiecki, Morskie Oko, Kanał Piaseczyński i staw pod Królikarnią. Tam rozpoczęły się już odłowy gatunków inwazyjnych. W tym roku to rak marmurkowy, rak pręgowaty, czebaczek amurski, sumik karłowaty, a także jeszcze jeden gatunek na tej liście, który niestety pojawił się w naszej przestrzeni przyrodniczej, to żółw ozdobny. Chodzi o to, że to są gatunki, które właśnie zostały do nas przywiezione. Są to gatunki inwazyjne, które, tak jak na przykład rak marmurkowy, absolutnie wyeliminował z tych akwenów, o których Państwu na początku mówiłem, wszystkie płazy, a zmniejszenie jego liczebności, bo wiadomo, że trudno jest wyłowić te raki co do sztuki, sprawiło, że wróciły chronione przecież przez naszą przyrodę traszki zwyczajne. Więc no cóż, mamy nadzieję, że ten odłów gatunków inwazyjnych będzie przebiegał bez zakłóceń, tym bardziej, że zajmuje się nimi człowiek określany w mediach społecznościowych jako łowca obcych. On ma po prostu bardzo duże doświadczenie w tejże materii i chyba taki apel, by właśnie takich gatunków, które gdzieś tam zostały, na przykład jak w przypadku żółwia ozdobnego, kupione w sklepach zoologicznych i w pewnym momencie nam się nudzą, absolutnie nie wypuszczać do takich miejsc jak parkowe stawy, bo to właśnie może powodować jego gigantyczną reprodukcję i poważne zakłócenie, można powiedzieć, równowagi w przyrodzie, no bo to gatunki, które nigdy u nas nie występowały i zagrażają wszystkim innym, tak jak Państwo słyszeli, płazom, które właśnie w okolicy akwenów, a także w nich funkcjonowały. Więc no cóż, trzymamy kciuki, by łowca obcych poradził sobie z tymi małymi zwierzętami, no bo wyłowić czasami nawet kilkaset raków z takiego zbiornika, jak na przykład staw pod Królikarnią czy staw w parku Morskie Oko, to chyba nie jest łatwe zadanie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.

Grupa Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Za 8 minut 19, więc za chwilę posłuchamy najświeższych wiadomości. Sprawdzimy też, co w pogodzie, jaka będzie ona jutro, co nam przyniesie środa. A potem oczywiście wracamy do warszawskiej strefy plusa, ale jeszcze nim 19 wybije dwie śpiewające kobiety. Beata Kozidrak i Bajmin, Natalii Imbruglia.

0: Mieszkańcy Mszany Dolnej są w szoku po tragedii nastolatków. Będą kolejki w ZUS-ie, jutro strajk ostrzegawczy. W piątek pierwsza sesja plenarna synodu w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zamordował swoją byłą partnerkę i uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo.
1: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Mieszkańcy Mszany są w szoku.
2: Zdarzył się wypadek. Ludzie są zmęczeni tym biegiem całym i tym, nie wiem jak to inaczej nazwać.
3: Tutaj akurat ta część niedźwiedzia, no to jest bardzo spokojna. No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
4: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
5: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia, że doszło do takiego czynu.
0: Dokładne motywy tej zbrodni będą teraz wyjaśnione.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Urzędnicy odejdą od okienek. Jutro strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klientów czekają utrudnienia. Między 8 a 10 rano pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaną wykonywać swoje obowiązki. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
8: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
7: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
8: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Wciąż trwa akcja gaszenia pożaru domu jednorodzinnego na radomskich Glinicach. Ogień pojawił się na poddaszu dziś po południu, mówi rzecznik radomskich strażaków Adrian Skrzek.
9: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym około 45 strażaków.
0: Na razie nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwszy etap drugiego synodu duszpasterskiego archidiecezji krakowskiej powoli dobiega końca. Pierwsza sesja plenarna odbędzie się w piątek i sobotę. Weźmie w niej udział m.in. metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Gromadzimy się po to, aby wsłuchiwać się w głos kilku tysięcy osób tworzących zespoły synodalne, które dają konkretne wskazówki, mówi sekretarz synodu ksiądz Mateusz Wyrobkiewicz.
10: Na podstawie tych konkretnych wskazówek będą też wyciągane przez zgromadzenie plenarne synodu wnioski, które zostaną później przedstawione księdzu kardynałowi do tego, aby już on w swojej władzy wcielił je w życie diecezji, ale też myślę nakreślił taki kierunek właśnie jak dalej ten nasz kościół krakowski ma wyglądać.
0: Pierwsza sesja plenarna odbędzie się przy sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie.

No naprawdę, nie mogę w to uwierzyć. Wokół mnie tylko i wyłącznie niebieskie niebo, jak to ładnie wygląda. Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny widok. Pięknie kończy nam się wtorek. 18 stopni na termometrach, odczuwalna podobna do rzeczywistej. Wiatr już teraz tylko ze średnią siłą wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie ono się ani myśli zmieniać. 1013 hektopaskali jest jak najbardziej stabilne. W nocy około 10-11 stopni, ale proszę sobie wyobrazić, że jutro już zdecydowanie cieplej, bo 22 i słonecznie od samego rana, w czwartek trochę więcej chmur i 24, a w piątek, drodzy Państwo, 28, w sobotę przekroczymy, to chyba pierwszy raz w tym sezonie, 30 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa,
1: w której przed chwilą nahałasowali i naklaskali się Gypsy Kings i Bamboleo. 12 minut po 19. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie i zapraszam w to, jakże już teraz mogę powiedzieć, pogodne wtorkowe popołudnie do warszawskiej Strefy Plusa. No i najpierw pytanie, jakie chyba wszyscy sobie zadają, którzy kiedyś z tego przejścia podziemnego korzystali. Myślę o tym przejściu, które jest pod ulicą Targową i do którego wejścia zostały nie tak dawno zamurowane. Otóż na sesji Rady Dzielnicy Praga Północ odbyła się dyskusja, co dalej z tym tunelem pod ulicą Targową. No bo pomysłów jest kilka. Wiadomo, że większość osób woli korzystać z przejść naziemnych i generalnie 95% pieszych korzysta z tych przejść dla pieszych, które są na ulicy Targowej na powierzchni, więc to zastosowanie przejścia podziemnego raczej nie ma sensu. No, pojawiły się też inne pomysły, by powstało tam miejsce doraźnego schronienia, ale dosłownie 200 metrów dalej jest przecież wejście do metra, które zdecydowanie lepiej spełnia ze względu na swoją głębokość i wielkość właśnie miejsce takiego doraźnego schronienia. A ja jeszcze przypomnę, jeżeli Państwo dawno nie korzystaliście z tego przejścia podziemnego, że ostatnimi czasy to nie było miejsce zbyt przyjazne, bo według niektórych opinii funkcjonował tam nawet taki narkotykowy supermarket, odbywał się handel zabronionymi substancjami, a także można było zagrać w nielegalne gry hazardowe, więc nie było to miejsce, które kojarzyło się z bezpieczeństwem i z czymś fajnym, i dlatego też właśnie zapadła decyzja, by zlikwidować te punkty, które działały w przejściu podziemnym, a wejścia zamurować. Pojawił się też pomysł, by była tam galeria sztuki Muzeum Warszawskiej Pragi. No ale to oczywiście wiąże się z tym, że trzeba by było to miejsce przebudować, a podobno na Pradze jest parę takich miejsc, w których z pewnością można by było taką ekspozycję otworzyć. Więc co będzie z tym tunelem pod ulicą Targową? 11 osób było za przyjęciem stanowiska, 11 było przeciw, więc nie zapadła żadna decyzja. I pewnie ta prowizorka w postaci zamurowanych wejść do tego przejścia podziemnego, jak to z prowizorkami bywa, okaże się najtrwalsza.

0: Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.

Warszawska strefa plusa i ja wiem, że na razie ten czerwiec, jeżeli chodzi o temperatury, za bardzo nas letnio nie rozpieszczał, ale w okolicach weekendu już będzie bardzo gorąco i gdyby ktoś z Państwa chciał się schłodzić na wolnym powietrzu, to będzie taka możliwość, bo już od tego czwartku, czyli od 18 czerwca, dwie chyba największe na otwarte pływalnie w Warszawie rozpoczynają swoją letnią działalność. Myślę tutaj o pływalni na Moczydle, a także o pływalni letniej na Inflanckiej. One będą otwarte już od tego czwartku. Oczywiście aktywna Warszawa, która zarządza tymi obiektami, zastrzega, że gdyby pogoda bardzo diametralnie się popsuła, to oczywiście te baseny będą mogły zawiesić swoją działalność, ale oczywiście nie zakładamy takiej opcji, bo jak wiem, cieszą się one w sezonie letnim bardzo dużą popularnością. Jeżeli chodzi o otwarcie, to czerwiec, lipiec od 10 do 20, w sierpniu od 10 do 19. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby sprawdzić ceny biletów, wydaje mi się, że bardzo się od zeszłego roku nie zmieniły. Można to już zrobić na ich stronach internetowych. No i przypominam, od czwartku, od rana będzie można już zażywać kąpieli na wolnym powietrzu. No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że zgodnie z zapowiedziami synoptyków to będzie ciepłe lato i będziemy mogli często korzystać z tych pływalni. Tym bardziej, że na przykład na Moczydle jest 50-metrowej długości basen, więc śmiało można naprawdę trenować tam. No, dobry pływacki trening można już na basenie takiej długości zrobić, więc gdyby ktoś z Państwa marzył o tym, żeby jeszcze trochę popracować nad formą przed sezonem letnim i przed wyjściem na plażę, no to taka poranna wizyta w parku Moczydło. Dobry pomysł. No co, cóż, trzymamy kciuki za pogodę i proszę pamiętać, już od czwartku można chodzić na odkryte baseny, w piątek i sobotę w Warszawie w okolicach 30 stopni, więc może będzie okazja, aby ten sezon zainaugurować. Warszawski.

No i pięknie się zrobiło, oczywiście, za sprawą Lionela Richie. Hello, 28 minut po 19:00. To jest

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 20 minut 20, drodzy Państwo, dziś w pierwszej części naszego spotkania mówiłem o tym, że już za kilka dobrych lat, no najpóźniej do 2035 roku, będziemy mogli z Warszawy dojechać do większych polskich miast mniej więcej w 100 minut. Oczywiście myślę o podróży pociągiem. Godzina 40 to naprawdę bardzo dobry rezultat, ale zanim to nastąpi, musimy, że tak powiem, zejść na ziemię i oswoić się z rzeczywistością, bo już niebawem wystartuje ulubiony pociąg, takie mam wrażenie, mieszkańców Warszawy, czyli pociąg słoneczny i słoneczny BIS, który będzie woził pasażerów z Warszawy do Ustki, ewentualnie do Trójmiasta. Pierwsze składy słonecznego i słonecznego BIS ruszą 27 czerwca, czyli można powiedzieć dzień po rozdaniu świadectw, i będą kursować aż do poniedziałku 31 sierpnia. Słoneczny będzie kursował codziennie, a słoneczny BIS będzie kursował w weekendy oraz w dni świąteczne. I jeżeli wsiądziemy o poranku o 6.16 na Warszawie Zachodniej, to do Ustki przyjedziemy o 12.01, więc i tak niezły wynik. No, jesteśmy w samopołudnie nad morzem. A w kierunku Warszawy pociąg będzie ruszał z Ustki o 12.49 i dotrze o 18.56, czyli można powiedzieć, na wieczorynkę prawie zdążymy. Chodzi o to, że jest to pociąg bardzo tani, o czym warto pamiętać, ale nie obowiązuje rezerwacja miejsc. Już od niedzieli 21 czerwca będzie można kupować sobie bilety, ale maksymalnie z 7-dniowym wyprzedzeniem. No właśnie, bardzo tani pociąg, czyli ile kosztuje na przykład bilet normalny do Ustki? Drodzy Państwo, 75 zł, a normalny do Trójmiasta tylko i wyłącznie złotych 60, więc wydaje mi się, że to nie jest wygórowana stawka, a jeżeli ktoś jest szczęśliwym studentem, to do Trójmiasta pojedzie za 29,40. No tyle to chyba kosztuje średni kebab na cienkim cieście, więc naprawdę nie ma co narzekać. Można się przejechać nad morze. Pociąg, tak jak mówię, kursuje codziennie przez całe wakacje od 27 czerwca aż do 31 sierpnia. No to, że czasami będzie tłoczno, za taką cenę naprawdę nie można mieć zbyt wygórowanych marzeń, warunków. No, trzeba się cieszyć, że będzie jeździł, i naprawdę za 60 zł normalny bilet do Trójmiasta to naprawdę bardzo, bardzo tanio.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
0: Po reklamie.

Sade i Smooth Operator. Tak, to jedna z tych piosenek, które z przyjemnością nuci się, nawet jeżeli nie posiadamy zdolności wokalnych. No ale bardzo przyjemna melodia, którą wszyscy świetnie znają. Za 7,5 minuty godzina 20, czyli powoli kończymy dzisiejsze spotkanie w warszawskiej strefie Plusa. Jarek Budnik bardzo, bardzo Państwu dziękuję. No i cieszę się, że z każdym dniem jest już cieplej. No, jeżeli sprawdzą się te prognozy, że w weekend będzie około 30 stopni, no właśnie, w piątek około 30, a w sobotę nawet ponad 30, to nawet ci najbardziej stęsknieni za gorącym czerwcem będą chyba usatysfakcjonowani. Oj tak, ja już czekam, kiedy będzie można na stałe przesiąść się na japonki i po prostu skarpety zostawić w szafie do początku jesieni. Taki jest mój ambitny plan, więc bardzo Państwu dziękuję za dziś. Czekać będę jutro parę minut po godzinie 16 i już teraz zapraszam gorąco i serdecznie na nasz magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Kilka minut po 16, więc do usłyszenia i dobrego wieczoru życzę. A teraz Marek Grechuta.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie.
7: Polska zabiega o stałą bazę USA. Rozpoczęły się przygotowania. Od jutra paliwa podrożeją, wraca akcyza. Tysiące Polaków chcą jechać do Seulu na Światowe Dni Młodzieży. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska przygotowuje się do przysłania dodatkowych żołnierzy z USA. Rząd przyjął uchwałę, która upoważnia ministra obrony narodowej do prowadzenia negocjacji w sprawie ewentualnej stałej bazy amerykańskich wojsk. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie zakłada ta ustawa?
8: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
9: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
8: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
7: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty dla ojca trzylatka, który zostawił dziecko samo w domu. Chłopiec stał w samej pieluszce na parapecie na trzecim piętrze na Bałutach w Łodzi. Prokuratura zarzuca mężczyźnie narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
10: Przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
7: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Mężczyzna chce dobrowolnie poddać się karze, grozi mu nawet 5 lat więzienia. Akcyza wraca, paliwa podrożeją. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, a diesla 6,44. Do paliwa ponownie doliczana będzie akcyza, pozostanie jeszcze niższa stawka VAT.
11: Takie rozwiązania nie mogą trwać bez końca, bo są to kosztowne rozwiązania dla budżetu. Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców, ale nie o gwałtownym skoku rzędu złotówki czy dwóch.
7: Mówił Karol Byzdra z portalu Energetyka 24. Orlen podniósł dziś hurtowe ceny paliw, co może w kolejnych dniach utrzymywać presję na dalsze podwyżki cen na stacjach.
3: Wiadomości Radia Plus.
7: Młodzi z Polski ruszą do Seulu, choć Światowe Dni Młodzieży dopiero w przyszłym roku, to już wiadomo, że z naszego kraju pojedzie ponad 6 tysięcy osób. Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ksiądz Tomasz Koprianiuk przyznaje, że zainteresowanie jest bardzo duże.
12: Te 6 tysięcy ludzi przekłada się na dokładnie 91 grup w tym momencie, 3 grupy polonijne. Już jest 150 kapłanów, przynajmniej 8 biskupów, 29 sióstr zakonnych. Widać ogromne zainteresowanie, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Nawet większe niż w Lizbonie w 2023 roku, czy na jubileusz młodych w Rzymie.
7: Najwięcej młodych wybiera się z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ze mną dziś w studio goście Małgorzata Pasternak, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: I Krzysztof Wolny, klub honorowych dawców krwi PCK Dar Serca. Witam.
3: Dzień dobry, witam.
1: 14 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy. Skąd w ogóle ta data 14 czerwca?
3: 14 czerwca urodził się Karl Landsteiner, człowiek, który oznaczył grupy krwi. Stało się to w roku 1901 i za to w roku 1930 otrzymał Nagrodę Nobla, a w 1940 roku oznaczył grupy krwi, czyli RH, RH minus, RH plus.
1: No proszę, można się zawsze czegoś nowego dowiedzieć. Tak, no data myślę jest wielu znana, ale zawsze warto powtarzać, przypominać, informować o tym, jak ważne jest oddawanie krwi. My jesteśmy już w takim czasie przedwakacyjnym. Już niektórzy zaczęli wakacje, wtedy szczególnie też są różne organizowane akcje, apele, wtedy też no niestety czasami trafiamy do szpitala, do lekarza, różne rzeczy mogą się przytrafić. Dlaczego oddawanie krwi jest tak ważne?
2: Oddawanie krwi jest bardzo ważne i bardzo istotne z tego punktu widzenia, że ta donacja tak, ratuje zdrowie i życie ludzkie. Tak jak wspomniałaś właśnie na początku, zbliża się też okres wakacyjny. Wtedy na ten czas zapotrzebowanie na krew rośnie. Można to obserwować na stronach poszczególnych regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ponieważ tam na bieżąco też są aktualizowane stany krwi poszczególnych grup krwi. I dlaczego podkreślam, że ten okres jest ważny i te apele są wzmożone? Jest to okres wakacyjny. Dawcy wyjeżdżają, są na urlopach. Jeżeli wyjeżdżają, nie wiem, no też w kraje bardziej odległe niż europejskie, wtedy no, są na przykład dyskwalifikowani z oddania krwi, tak, na 4 albo 6 miesięcy po powrocie. Więc stąd też może dochodzić do tego, że no, dawców jest mniej.
1: Po prostu tak? Mają jakiś taki okres karencji, tak?
2: Tak, czy nie mają mogą po prostu okres karencji
1: krwi.
2: Tak. A okres wakacyjny no, też sprzyja niestety różnego typu wypadkom, zdarzeniom losowym, a wtedy wiadomo, że krew jest no, natychmiast potrzebna.
1: Ponad 650 tysięcy osób w zeszłym roku oddało krew. Takie tutaj są podawane dane. To stanowi 2,5% społeczeństwa wieku od 18 do 65 lat, czyli ta grupa osób, która może oddawać krew. Dużo, niedużo? Czy widać, żeby na przestrzeni lat gdzieś te dane się zmieniały? Czy ta liczba wzrasta, czy niekoniecznie?
3: Na pewno byśmy chcieli, żeby więcej osób oddawało krew. Te 650 tysięcy osób, które oddały krew, to przekłada się na 1 600 000 donacji. Czyli tyle razy krew była oddana, to jest 720 tysięcy litrów krwi. I tej krwi niestety i w dalszym ciągu potrzeba jeszcze więcej. Bo oprócz tego, że krew służy bezpośrednio do ratowania życia ludzkiego, do ratowania osób, które uległy wypadkom, osób, które muszą przyjmować krew ze względu na choroby, ze względu na przeszczepy, to również krew jest wykorzystywana do robienia leków, które są robione z krwi. Takich leków jest też bardzo dużo.
1: Krzysztofie, ile lat ty oddawałeś krew? Bo ze smutkiem przed wejściem na antenę powiedziałeś, że już no jesteś poza tymi widełkami wiekowymi i już no nie możesz tej krwi oddawać, chociaż bardzo byś chciał.
3: Chciałbym bardzo. Niestety PESEL już nie pozwala. Zacząłem oddawać krew w 1977 roku i do ukończenia 65 lat oddawałem.
1: Skąd w ogóle ta idea w tobie się zrodziła, ten pomysł, żeby oddawać krew?
3: To chyba wzięło się stąd, tak jak u większości mężczyzn, będąc w wojsku, oddawaliśmy krew. były profity z tego tytułu. Za każdy 200 ml oddanej krwi był dzień urlopu. Także warto było się wyrwać z jednostki, tak, oczywiście. No i to już później zostaje w człowieku.
1: No bo to jest bardzo długi okres czasu, o którym ty mówisz, to jest wiele lat i gdzieś na tyle wsiąkłeś w ten temat, że po prostu tę krew oddawałeś systematycznie. Czy to jest też tak, że jak ktoś zaczyna oddawać krew, to już później wchodzi do takiej rodziny krwiodawców i gdzieś, nie wiem, inni go mobilizują, wspierają, zachęcają i trudno się wyrwać, czy niekoniecznie?
3: Przez wiele lat oddawałem krew tak sam w siebie, samoczynnie, nie będąc zrzeszonym, później niestety ze względu na stan zdrowia miałem troszeczkę przerwy i po powrocie w latach 90. do oddawania krwi spotykałem ludzi z klubów, bo w jednym punkcie oddawałem, chodziłem do punktu na ulicę Cegłowską do Szpitala Bieleńskiego i tam mnie namówili, żeby wstąpić do klubu krwiodawców i od 2010 roku jestem członkiem klubu honorowych dawców Polskiego Czerwonego Krzyża Dar Serca do tej pory.
1: No i klub bardzo prężnie zresztą działa, tak? PCK również organizuje różne akcje na terenie Polski, w różnych miejscach. Niedawno właśnie z racji Światowego Dnia Krwiodawcy odbywały się takie wydarzenia, również biegi, krwiobiegi. Kiedy będzie następne wydarzenie albo gdzie można śledzić informacje? Tak, żeby nasi słuchacze, a słuchają nas w całej Polsce, myślę, że też poza granicami, bo można nas słuchać online. Gdzie najlepiej sprawdzać takie informacje wiarygodne, gdzie można oddać krew?
2: Wiarygodne informacje, tak. Pierwszy punkt to portale społecznościowe naszych klubów, klubów honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest ich ponad 700 klubów.
1: One
2: tak.
1: są w całej Polsce.
2: One są w całej Polsce, w każdym województwie.
1: Czyli każdy może znaleźć dla siebie takie miejsce.
2: Dokładnie. I zapisać się do tej rodziny krwiodawców.
1: Do rodziny krwiodawców.
2: Tak. Również, jeżeli są organizowane właśnie we współpracy klub HDK PCK i regionalne centrum i na przykład jest organizowana akcja wyjazdowa bądź lokalna, nie w siedzibie regionalnego centrum. Również takie informacje są publikowane na dany miesiąc na stronach regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Jest tam dedykowana zakładka akcje wyjazdowe i zawsze tam jest podana i data, i godzina, i miejsce. Czy to jest właśnie akcja wyjazdowa typu, że autokar podjeżdża pod wskazane miejsce, czy nie wiem, do remizy, tak, strażackiej. Są tam szczegóły po prostu wszelkie podane.
1: Mówiliście o tych profitach wynikających z oddawania krwi, chociażby dnia wolnego, ale mimo to nie ma aż tylu chętnych, którzy dla których byłoby to największą, czy takim atutem na tyle istotnym, żeby zgłosić się do tego oddawania krwi. Jak zachęcić, jak przekonać, jak powiedzieć tym, którzy są niezdecydowani, że warto oddać krew?
3: Wydaje mi się, że takim atutem jest to, że pomagamy komuś. Czujemy się z tym lepiej, dlatego że dajemy cząstkę siebie. Wiemy, że dzięki temu, że oddaliśmy 450 ml krwi, czyli jedną donację, jesteśmy w stanie uratować 3 osoby. Dlatego że krew pełna składa się z różnych czynników i ta krew może być podzielona dla 3 różnych osób. To jest naprawdę wspaniałe uczucie, mając świadomość, że komuś pomogliśmy, ktoś dzięki nam żyje. Spotykamy się z tym na akcjach krwiodawstwa, że właśnie podchodzą często ludzie i mówią: o, ja nie mogę oddawać, bo jestem chory, ale dzięki wam żyję, bo dostałem krew. Mamy taki w tej chwili bardzo fajny przykład u nas w klubie, że przyszli rodzice z chłopcem, który w tym roku kończy 7 klasę. I chłopak tak się zaangażował, przychodzi na nasze akcje, wspomaga nas, rozdaje ulotki, a to między innymi, żeby podziękować, bo jego mała siostra dostała krew i dzięki temu żyje.
1: To też jest niesamowite, te historie, które opowiadacie i pewnie ta świadomość i ta potrzeba wśród tych, którzy potrzebują tej krwi jest dużo większa i myślę, że wtedy jest też zupełnie inne patrzenie, inny sposób oddziaływania i funkcjonowania i może zachęcenia tych, którzy mogą oddać krew. Czasami oczywiście widzimy takie informacje, pojawiają się też czy w internecie, czy gdzieś w mediach społecznościowych, że gdzieś jest poszukiwana krew. Ja za chwilę zapytam was, kto może zostać takim dawcą, a jakie są przeciwwskazania. Zostańcie państwo z nami, zaraz wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Małgorzata Pasternak, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK i Krzysztof Wolny z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Dar Serca. Rozmawiamy o oddawaniu krwi. Ponad 650 tysięcy osób w ubiegłym roku oddało krew. To dużo i niedużo, w zależności jak na to spojrzeć. Ponoć był to nawet rekordowy rok, jeśli chodzi o liczbę krwiodawców, którzy przynajmniej na przestrzeni ostatnich lat, co stanowi 2,5% społeczeństwa w wieku 18-65 lat, czyli ta grupa, która krew może oddawać. Chciałam dopytać

0: na pewno musi być odpowiednia waga. Tak. Minimum 50 kg. Wiąże się to z tym, że każdy organizm, każde ciało posiada jakąś ograniczoną ilość krwi. I w momencie, kiedy będzie zbyt niska waga, tej krwi będzie mniej i pobranie 450 ml może spowodować zbyt duże osłabienie organizmu.
1: Rozumiem. A prócz wagi jakoś, nie wiem, trzeba coś zjeść czy nie jeść?
0: Trzeba
1: nawodnić
0: zjeść.
1: Czy nie nawodnić?
2: Oczywiście, że tak.
0: Obowiązkowo trzeba zjeść lekkie śniadanie, zaznaczam lekkie, i być dobrze nawodnionym. Ale to nawodnienie nie polega na tym, że w danym dniu wypijemy litr, dwa, trzy litry krwi. Już dwa dni wcześniej powinniśmy wypijać około 2 litrów krwi.
1: Wody
0: tak, zaznaczamy. Wody, ewentualnie soków.
2: Albo soki.
0: Soki też tak, są dopuszczalne. Tak.
2: Należy też wyspać, unikać jakichś wysiłków.
1: Zarwanej nocy.
2: Zarwanej nocy, jakichś nadmiernych wysiłków, jak również spożywania alkoholu.
1: Czyli raczej po jakiejś zabawie, imprezie nie idziemy oddawać krwi.
0: 24 godziny, minimum 24 godziny przed oddaniem krwi nie należy spożywać alkoholu. Jest dobrze ograniczyć palenie papierosów.
1: No właśnie, bo tu chciałam zapytać, czy jak ktoś jest nałogowym palaczem, to może być krwiodawcą? Czy to jest przeciwwskazanie?
0: Może, ale fajnie by było, żeby przed oddaniem krwi tak ze 2 godziny powstrzymał się od palenia.
2: No, dokładnie.
1: Ale mówiliście też o lekkim śniadaniu, ale musi być to śniadanie.
0: Musi być śniadanie,
1: to nie
0: tak.
1: Może być tak, że idziemy na czczo albo
0: zawsze
1: tylko o wodzie.
0: Zawsze podczas wywiadu, bo przed oddaniem krwi jest wywiad lekarski, lekarz pyta, czy było zjedzone śniadanie i czy organizm jest nawodniony.
2: Tutaj naprawdę nie warto kłamać.
0: To się może skończyć po prostu
2: tak,
0: zasłabnięciem
2: podczas oddania krwi.
1: No. To, co mnie bardzo często kojarzy się z oddawaniem krwi od osób, które gdzieś wśród moich znajomych oddają krew, to są czekolady. Że wychodzą z czekoladami, to chodzi o uzupełnienie kalorii? Po co te czekolady są? No bo co, nagle mamy je zjeść po wyjściu?
0: Nie. Kiedyś było tak, że dostawaliśmy 8 albo 9 czekolad. To się wiązało z tym, że podczas oddawania krwi jest ubytek 4,5 tysiąca kilokalorii i taką ilość kilokalorii żeśmy dostawali w formie czekolad. Natomiast ze względu na to, że krwiodawcy postulowali, żeby zmienić to, zostało zmienione. W tej chwili jest jedna czekolada, są jakieś ciasteczka,
1: zdrowe.
0: Są jakieś kremy.
2: Tak.
0: Tak, dla diabetyków. Takie, żeby nie zaszkodziły, oczywiście.
1: Żeby nie zaszkodziły.
2: Jakiś sok też jest, batoniki, ciasteczka tak, zbożowe. To wszystko zależy też w sumie od danego regionalnego centrum. Tak. Ale już,
0: co komu uda się kupić dobrego.
2: Tak, dokładnie. Ale wszystko zdrowe.
1: Jakie są z kolei przeciwwskazania? Bo już wiemy, jak się przygotować do tego, żeby oddać krew. Musimy mieć odpowiednią wagę, minimum 50 kg, być w wieku od 18 do 65 lat. A czy są osoby, które, nie wiem, może ze względu na różne choroby albo jakieś inne sytuacje, nie mogą tej krwi oddawać?
0: Są choroby, które dyskwalifikują dożywotnio. Jest to żółtaczka, jest to cukrzyca. Takim powodem do dyskwalifikacji jest przyjmowanie leków psychotropowych na przykład. Tutaj nie możemy przyjmować. Tak samo, jeżeli przyjmujemy leki histaminowe, czyli ludzie, którzy są uszuleni na różne rzeczy, też nie mogą w momencie przyjmowania tych leków oddawać krwi. Tam musi być zachowany, zdaje się, około miesiąca czasu, musi być miesiąc przerwy, żeby można było oddawać krew.
2: Tak, ale też na przykład taką też dyskwalifikacją też są na przykład różne choroby układu, tak? Krążenia nerwowego, czy przebyte zawały, udary.
0: Tak, choroby serca, tak, dyskwalifikują.
2: Tak, dokładnie. No.
1: A jak przebiega ta wizyta, kiedy już udajemy się do Centrum Krwiodawstwa? Jaka jest cała procedura? Ile to trwa i co się z nami dzieje, tak krok po kroku?
0: Najgorsza jest papierologia.
2: Niestety, na początku.
1: I trwa najdłużej
0: czasu,
1: czy niekoniecznie?
0: Najdłużej czasu zajmuje.
2: Tak.
0: Zaczynamy od tego, że musimy się zarejestrować. Wypełniamy pierwszy dokument, gdzie podajemy swoje dane, gdzie wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wyrażamy zgodę na to, żeby nas poinformowano w momencie, kiedy krew trafi do badania i gdyby coś wyszło nie tak w czasie badania krwi, żeby nas poinformować, że coś jest nie tak. Następnie jest badany poziom hemoglobiny i tutaj jest sporo dyskwalifikacji, dlatego

0: że przy aktualnym sposobie odżywiania się niestety poziom hemoglobiny ludzie mają za mały. Kobiety, Małgosiu, ile muszą mieć? Hemoglobiny? 12,5.
1: 12,5, tak.
0: Mężczyźni trochę więcej? 13,5.
1: 13,5, tak. Dokładnie.
0: Poniżej tego poziomu po prostu system nas nie przepuści i nie możemy oddać krwi. Jeżeli przez to przejdziemy, wtedy przystępujemy do wypełniania kolejnych dokumentów. Są to 3 strony A4.
1: Ankiety.
0: Pytań szczegółowych, to jest taka ankieta, gdzie są pytania szczegółowe o to, czy nie byliśmy za granicą, jakie choroby przechodziliśmy. Również jest pytanie o kontakty płciowe, czyli czy mamy stałego partnera. Czy nie mamy przypadkiem jakichś
2: przygodnych.
0: Czyli
2: cały przegląd naszego życia i zdrowia
0: niestety,
2: zarazem następuje.
0: To jest bardzo istotne.
1: Łącznie,
0: dlatego,
1: czy
0: że...
1: nie mamy tak jakichś niedawno zabiegów, tak, wizyt stomatologicznych, tatuaży,
0: też
1: przebijania uszu. Tak.
0: Aczkolwiek tatuaże nie są przeciwwskazaniem. Wystarczy odczekać 4 miesiące tak. Po zrobieniu tatuażu, czy po piercingu też 4 miesiące musimy odczekać. Jest to po prostu ingerencja w nasze ciało.
1: Tak.
0: I żeby nie spowodować jakiegoś zakażenia, bo nie wiemy, czy nie zostaliśmy czymś zarażeni podczas tych zabiegów, trzeba 4 miesiące odczekać, bo to jest taki teoretycznie czas wykluwania się różnych chorób.
2: No i kiedy już przejdziemy to wszystko, to już wtedy możemy oddawać tę krew?
0: Nie,
2: już mówimy
0: idziemy,
2: o tej papie. Idziemy dalej.
0: Do lekarza, tak, idziemy do gabinetu, do lekarza, gdzie lekarz nas osłuchuje, sprawdza węzły chłonne, sprawdza nam ciśnienie, jeszcze raz robi wywiad, kontroluje, czy to, co żeśmy napisali, jest naprawdę prawdą.
1: Dokładnie.
0: I to zawsze lekarz ma decydujące
2: ostateczny
0: słowo,
2: głos.
0: Ostateczny
2: tak.
0: głos i on decyduje, czy możemy krew oddać, czy nie.
2: Czy się nadajemy danego dnia, czy nie, ale to przy okazji mamy cały przegląd zrobiony, tak. Można powiedzieć, lekarski.
0: Badanie za darmo. Tak.
1: Badanie za darmo, tak, tak, tak. I też często przysłowiowa waga też jest. Zaproszenie na wagę jest.
0: Jeżeli jest podejrzenie, że osoba za mało waży, to wtedy staje na wagę.
1: Tak. Pod czujnym okiem lekarza.
2: Pod czujnym okiem lekarza, no tak, no bo to musi być, tak jak powiedzieliśmy, nie mniej niż 50 kg. I co? I już jak lekarz mówi, że jest zielone światło, to już wtedy to, co najważniejsze się odbywa,
0: tak,
2: czyli...
0: siadamy na wygodny fotel.
1: Tak.
0: I wtedy albo pani pielęgniarka, albo pan pielęgniarz zajmuje się nami. Czyli wprowadza fajną, taką średniej wielkości igłę w żyłę.
1: Tak.
0: I 4, 5 do 8 minut i mamy oddane 450 ml krwi.
2: Czyli to nie jest aż tak długo, jakby się mogło wydawać, chociaż cała procedura to może nawet zająć, nie wiem, 2-3 godziny?
0: Nie, nie.
2: Nie, trochę
0: jak,
2: krócej.
0: Jak nie ma kolejki, jak tak na bieżąco idziemy, to jest tak 30-35 minut max.
2: Okej, okay. Myślałam, że trochę dłużej, jak już tyle tej papierologii, jeszcze do tego słuchanie, wizyta, sprawdzenie, oddanie krwi.
1: Nie, zawsze to idzie sprawnie, tylko no, też w sumie zależy od ilości osób, ale to też nie ma co się przerażać, że tam spędzimy nie wiadomo właśnie ile czasu, tylko no, powiedzmy właśnie tą godzinkę.
0: Na pewno szybciej jest to przy krwiodawcach, którzy już wielokrotnie oddawali
1: tak.
0: krew. Oni po prostu znają całą procedurę i to sprawnie idzie. Natomiast przy pierwszorazowych dawcach lekarz też ma więcej pytań wtedy.
2: Czy to jest tak, że właśnie kiedy po raz pierwszy oddajemy krew, co nas może najbardziej zaskoczyć? No pytam w kontekście osób, które nas słuchają i może ktoś zdecyduje się albo myśli o tym w ogóle, żeby zacząć oddawać krew. Czy jest coś, co no może... Wy pamiętacie od momentu, kiedy zaczęliście oddawać krew? No Krzysztof na pewno krew no, oddawał wiele, wiele razy. Czy to jest inaczej, kiedy po raz pierwszy oddajemy krew, niż przy kolejnych, że tak powiem, wizytach? Czy to jest bardzo podobnie?
0: Na pewno panie, które pobierają krew, inaczej troszeczkę podchodzą do takiego krwiodawcy, który pierwszy raz oddaje. Tłumaczą, żeby się nie stresował, co się dzieje, jaka jest procedura, czy pompować, czy nie pompować. Mówię o pompowaniu, czyli ściskanie pięści, żeby powodować, żeby ta krew lepiej płynęła. Jeżeli jest organizm bardzo dobrze nawodniony, to nawet nie trzeba pompowania, ta krew po prostu sama fajnie leci.
2: Tak,
0: to jest właśnie to bardzo ważne, dobre nawodnienie organizmu.
1: Tak.
2: I to jeszcze przed, mówiliśmy, nie tylko rano, ale tak naprawdę
1: tak,
2: jeszcze
1: ale
2: dzień
1: tak
2: wcześniej.
1: Tak, dzień, bo nawet 2 dni przed.
0: Tak, dokładnie.
2: Czy są jakieś takie sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, kiedy już wyjdziemy z centrum krwiodawstwa, nie wiem, wrócimy do domu? Czy może coś się takiego zadzieć, co będzie nas niepokoiło, albo na co powinniśmy zwrócić uwagę?
0: Możemy być lekko osłabieni po oddaniu krwi. To jest normalne, tak organizm może zadziałać. Czasami w ogóle nic nie odczuwamy, czujemy się bardzo dobrze, ale ważna jest rzecz, żeby nie uprawiać żadnych ciężkich sportów, nie iść na siłownię, nie biegać, nie robić maratonów, czy nawet krótszych odcinków biegowych. Natomiast wysiłek fizyczny i bardzo ważna rzecz, w tym ręku, której oddawaliśmy krew, nic nie dźwigamy.
1: Tak, dokładnie.
2: Ale tylko jest... przez ten dzień, rozumiem?
0: Tak, przez ten dzień. Po prostu chodzi o to, że ta żyła musi się po prostu dobrze zasklepić. Jednak igła, która jest wprowadzana, jest dosyć gruba, bo to nie jest igła do zastrzyku, tak?
1: Tak.
0: Tą krew trzeba w jakiś sposób pobrać. Krew jest stosunkowo gęsta i ona musi lecieć. Dlatego, żeby dobrze się zasklepiła, to nic nie dźwigamy w tym ręku.
2: Słyszałam o tym, że osoby, które decydują się na oddawanie krwi, w zasadzie już potem muszą ją oddawać cały czas. Czy to jest prawda, czy to jest jakiś taki mit, który krąży wokół właśnie krwiodawstwa?
1: Nie, znaczy tak, to jest ewidentnie mit z tego punktu widzenia, że jeżeli rozpoczynamy całą przygodę z honorowym oddawaniem krwi, to nie ma żadnego przymusu, tak, i obowiązku oddawania jej, tak, aż do 65 roku życia. Wiadomo, że jest to z punktu widzenia właśnie czynienia dobra i tego dobroci serca wskazane, jak rozpoczynamy to do kiedy po prostu możemy, do kiedy nam zdrowie pozwala, powinniśmy oddawać krew. I tutaj właśnie podkreślę, najlepiej oddawać po prostu krew regularnie, ale nie jest tak, że nie możemy w którymś momencie po prostu przestać. Tak? Nie tylko, że z punktu widzenia zdrowotnego, tylko po prostu można podjąć po prostu taką decyzję.
2: Tutaj stawiamy przecinek, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie w studio Małgorzata Pasternak, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK i Krzysztof Wolny, klub honorowych dawców krwi PCK Dar Serca. Pytałam was o to przed przerwą, czy może być taka sytuacja, że ktoś zdecyduje się, aby oddać krew, pójdzie, odda krew, ale później już z różnych przyczyn nie będzie chciał tego kontynuować. Czy tu coś się dzieje, czy może tak się wydarzyć i nic się w zasadzie nie wydarzy?
2: W każdej chwili możemy przerwać oddawanie krwi. Ja mogę pokazać na swoim przykładzie. W latach 70., 80. oddawałem krew. Później ze względów zdrowotnych, niezwiązanych z oddawaniem krwi, musiałem krew przestać oddawać. Przez kilka lat nie oddawałem. Z tego tytułu nie miałem żadnych złych odczuć, nic się nie działo. Później znowu wróciłem do oddawania krwi i dokąd mogłem, wiekowo dotąd oddawałem krew i było wszystko okej.
1: I ile tej krwi w sumie przez te wszystkie lata oddałeś, Krzysztof?
2: Udokumentowane mam 37 litrów.
1: I rozumiem, że to już jest zasłużony i honorowy, i zasłużony
2: tak, bo
1: dawca krwi.
2: Zasłużony, honorowy dawca krwi dzieli się na 3 stopnie. Jest trzeci stopień dla mężczyzn, to jest po oddaniu 6 litrów, dla kobiet po oddaniu 5 litrów. Drugiego stopnia zasłużony honorowy dawca krwi to jest analogicznie 12-10 litrów i pierwszego stopnia 18-15 litrów. A w momencie, kiedy mamy oddanych 20 litrów krwi, możemy się ubiegać o tytuł honorowego dawcy krwi zasłużonego dla zdrowia narodu.
1: No to gratulujemy.
3: Tak, gratulujemy. Tak. Dokładnie. Dziękuję. Tak. Wszystkich czterech.
2: Dziękuję.
1: Czy ty, Małgorzato, też oddajesz krew? Czy ty tylko pobierasz?
3: Nie, ja nie pobieram. Ja próbuję. Honorowe krwiodawstwo i całą ideę i właśnie różne akcje związane z pobieraniem i oddawaniem krwi. Powiem tak. Mogę już się zaliczać do grona honorowych dawców krwi, ale do zasłużonych jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, rozumiem.
3: Jeszcze nie.
2: Czekam, aż osiągniesz 5 litrów.
3: Ale wszystko przede mną.
1: Najrzadsza grupa krwi, z tego co przynajmniej podają dane, to jest ABRH minus. Jakie są jeszcze te grupy krwi, które są właśnie najtrudniej z jednej strony dostępne, tak? Które są najbardziej pożądane, poszukiwane?
2: Generalnie najmniej jest grup ujemnych, czyli tak. B minus, A minus, 0 minus. Tu taka ciekawostka, grupa 0 minus to jest taka grupa, którą możemy podać wszystkim ludziom.
3: Jest uniwersalna.
2: Jest uniwersalna. Grupę 0 plus możemy podać tylko grupom plusowym. I wydawałoby się, że tych grup właśnie takich rzadkich potrzeba najwięcej, ale nie. Najwięcej potrzeba jest właśnie grupy A+, której jest najwięcej.
1: Bo największa
2: bo
1: populacja.
2: Bo największa populacja jest taki, najwięcej tej krwi potrzeba.
3: Dokładnie, dokładnie.
1: Także to tak, gdybyśmy zrobili test, ja też nie wiem, czy wszyscy są do końca jakby świadomi, gdyby tak zapytać na ulicy, jaką ty masz grupę krwi. To jest niezwykle ważna informacja, ale też mam takie odczucie, przynajmniej jak rozmawiam często z różnymi osobami, że gdzieś ta dana, która wydaje się kluczowa, niezbędna do uratowania życia, czasami gdzieś nam to jakby ucieka. Czasami nie wiemy do końca sami, jaką na przykład mamy grupę krwi.
2: Tak, nie wiemy. Poza tym to jest tak, w momencie, kiedy ta krew jest nam potrzebna, to też są wykonywane badania w szpitalu, czy gdzieś są robione badania, żeby podać właściwą grupę krwi. Honorowi krwiodawcy mają o tyle fajną rzecz, że mogą wyrobić sobie krew kartę. Okay. Jest to taka karta, która jest wydawana w regionalnych centrach krwiodawstwa po oddaniu co najmniej dwukrotnym krwi. I wtedy w tej karcie mamy określoną grupę krwi i na tej podstawie już lekarze mogą podać nam krew. Nie boją się, że jakiś tam papierek czy coś jest nie tak wystawiony. Kiedyś w starych dowodach osobistych, młodzież tak. To w ogóle nie pamięta, były takie książeczkowe, zielone dowodziki i w tych dowodach na ostatniej stronie, czy przedostatniej stronie była wbijana grupa krwi.
1: Krwi. Tak. No to może
2: w tej chwili w dowodzie
1: należałoby
2: tego nie
1: wrócić.
2: Ma. Dlatego jest krew karta.
3: Dlatego tak.
1: No ale nie każdy tę krew kartę posiada. Ale jest jeszcze bardzo rzadka, najrzadsza na świecie grupa krwi, złota krew.
4: Tak, jest
1: to. Co to jest za krew?
2: Jest to taka...
1: Nie wiem, czy nasi słuchacze o tym słyszeli, no, ale jest złota krew.
3: Jest.
2: Jest. Jaka taka
1: to jest
2: krew?
1: Grupa?
3: Wyjątkowa krew, tak, którą no, posiada tak naprawdę chyba około 50.
2: To jest liczone 50 osób.
3: 50, tak.
2: Na świecie.
3: Nie w Polsce. Nie. Tak, więc to jest wyjątkowa grupa ludzi, tak, posiadająca złotą krew.
1: No jakbyśmy teraz taki konkurs rozpisali na antenie, żeby w komentarzach ktoś napisał, kto ma taką złotą krew. No jestem ciekawa, ilu by takich osób, takich słuchaczy się znalazło. No ale to jest bardzo rzadkie. Czy kiedyś mieliście do czynienia z takim krwiodawcą u was?
3: Nie, jeszcze nie.
2: Tylko ze słyszenia, tak.
1: Tylko ze słyszenia. No ale tak, faktycznie istnieje. No i też te osoby, jaką mogą otrzymać krew? Czy tylko tę swoją,
3: tylko złotą
1: krew?
3: Tak,
2: tak. Tylko złotą krew, tylko złoto.
1: Niestety, dokładnie.
3: Tak.
1: No okej, okay. Wróćmy jeszcze do tego jakby najważniejszego przesłania, do tej potrzeby. Czy wy widzicie, że jest tak, że na przykład no, starzeje się grupa krwiodawców, a młodych nie przybywa? Czy jest taka tendencja? Czy może to jest tak, że gdzieś z pokolenia na pokolenie albo staje się tradycją rodzinną, że jest takie rodzinne oddawanie krwi, że może najpierw kiedyś dziadkowie oddawali, potem rodzice, dzieci?
3: Rodzinne oddawanie krwi jak najbardziej. Jest to obserwowane w środowisku krwiodawców i to właśnie najczęściej bierze się z, jak to się mówi, z dziada pradziada. Czyli dziadek zaczął oddawać krew zapewne w wojsku, tak? Później zaraził tym dobrem syna, syn dzieci, ale też to działa w drugą stronę, tak? Że kobiety też coraz częściej interesują się i zostają honorowymi dawczyniami krwi. Czasami właśnie czytam właśnie od taty córka, od męża, później siostra od brata i to tak pnie się pięknie w dół. No i tworzy nam taką, tak w sumie piękne też czerwone drzewo, tak?
2: Tak, genealogiczne,
1: tak, dokładnie. Tak, rodzinne drzewo, tak. Krwiodawców. Natomiast no tak, no przykład idzie z góry, z rodziny, tak?
3: Tak,
1: to,
3: no tak,
1: tak, to tak widać, że to ma niesamowite oddziaływanie.
2: W klubie mamy właśnie takich krwiodawców, gdzie oddają całymi rodzinami. Mama, tata i trójka dzieci już oddaje krew. Mamy taką jedną bardzo dużą rodzinę, gdzie kilkanaście osób oddaje krew.
3: Wspaniale, wspaniale.
1: Jakie są zalety oddawania krwi? Bo my mówimy o tym, że to jest potrzebne i do czego służy oczywiście krew, którą mamy od krwiodawców, ale co ten krwiodawca, czy on ma z tego tytułu właśnie no, jakiś dla siebie plusy, że on jest krwiodawcą i systematycznie, regularnie oddaje krew.
2: No, oprócz tego, że serducho nam rośnie, że oddaliśmy krew, komuś pomogliśmy, to są takie profity czysto fizyczne, nie wiem, finansowe wręcz. Na przykład zniżki na przejazdy komunikacją miejską. W Warszawie wszyscy ci, którzy mają oddane powyżej 18 litrów krwi i jeżdżą komunikacją miejską za darmo. I to się wiąże również z pociągami w tym obrębie aglomeracyjnym Warszawy. W tej chwili na Śląsku wprowadzono bardzo fajną akcję i wszyscy zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dla zdrowia narodu, jeżdżą aglomeracji śląskiej komunikacją kolejową za darmo. Albo za przysłowiową złotówkę.
1: Albo za przysłowiową złotówkę.
2: Tak, ale oprócz tego mamy takie przywileje jak pierwszeństwo w przyjęciu przez lekarza. Jeżeli chodzi o lekarza rodzinnego czy pierwszego kontaktu, powinniśmy być przyjęci w dniu,
1: poza
2: którym
1: kolejką.
2: Tak, w dniu, w którym się zgłosimy, najpóźniej w następnym dniu. Jeżeli chodzi o lekarzy specjalistów, w ciągu 7 dni powinniśmy być przyjęci. Wiadomo, że jak idziemy do rejestracji i pani w okienku powie, no ale kochany, no nie mam gdzie cię zapisać. Za 2 tygodnie, tak, ale nie teraz, nie w ciągu 7 dni. bierzemy w ciemno.
3: Dokładnie, dokładnie. Tylko to dotyczy też, no warto podkreślić, pierwszej wizyty do lekarza specjalisty.
2: Tak, jeżeli chodzi o lekarza specjalisty, tak jak mówisz, to jest pierwsza wizyta.
3: Pierwsza wizyta, bo później już wiadomo, później lekarz specjalista układa cały tryb i harmonogram leczenia.
2: Tak samo mamy zniżki na niektóre leki.
3: Tak.
2: Ważne jest, żeby lekarz na recepcie wpisał kod ZK i wtedy z taką legitymacją zasłużonego honorowego dawcy krwi idziemy do apteki i na niektóre leki mamy zniżkę albo wręcz bezpłatnie dostajemy.
3: Dokładnie. Taka lista jest publikowana przez Ministerstwo Zdrowia. Tak.
1: Czyli mamy dużo, że tak powiem, profitów, jeżeli jesteśmy dawcami krwi, nie tylko takimi, że możemy korzystać z darmowych przejazdów, czy też udać się do lekarza poza kolejką albo mieć zniżkę na leki, ale też jest to wymiar taki zdrowotnościowy, przegląd, badania, które są dokonywane przy każdorazowo wizycie, kiedy chcemy oddać krew. No i ten wymiar też psychologiczny, pozytywny. To, że my komuś pomagamy, to jest chyba, nie wiem, czy to nie jest największy taki, nie wiem,
2: psychologiczne
1: podziękowanie, czy poczucie, że robimy coś wartościowego. Ja tak patrzę w stronę Krzysztofa, który jest zasłużonym, honorowym dawcą krwi. Jak ty, Krzysztofie, na przestrzeni lat, czy mówiłeś o tym, że czasami na różnych takich piknikach, spotkaniach czy akcjach krwiodawstwa podchodzą osoby i mówią, że dziękują, bo dzięki wam moja siostra może żyć, bo ktoś mógł mieć w rodzinie operację. Czy ty masz też takie swoje doświadczenia?
2: To jest tak, że my oddając krew, tak na dobrą sprawę nie wiemy, do kogo ta krew trafi. Oddajemy w ciemno dla osób tych, które potrzebują, ale to, że właśnie podczas akcji krwiodawstwa, bo my bardzo dużo robimy akcji wyjazdowych, podchodzą do nas ludzie i mówią: dziękujemy wam za wasze serce, za wasze dobro, bo dzięki wam ktoś z mojej rodziny żyje, to człowieka buduje. Aż chce się tą krew oddawać, chce się robić tę akcję. To, co mówiłem, do klubu należą ludzie, którzy są krwiodawcami, którzy byli krwiodawcami, ale mamy całe mnóstwo osób, które nigdy krwi nie oddawały, ale czują się właśnie potrzebne, żeby zachęcać innych, żeby organizować te akcje. I są z nami.
1: Czyli też można się włączyć w tę rodzinę krwiodawców, nie będąc bezpośrednio krwiodawcą, bo czasami nie można nim po prostu też być.
3: Tak. No z różnych przyczyn i uwarunkowań, czy to zdrowotnych, nie można być krwiodawcą, ale tak, jak najbardziej można zaangażować się w samą ideę promocji i organizacji akcji i jak najbardziej być członkiem, tak, klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Ja tutaj jeszcze w nawiązaniu do wypowiedzi Krzysztofa, to też nasunęło mi się na myśl, jak rozmawialiśmy właśnie przed audycją, co wspominałam, że właśnie będąc na takim jednym ze spotkań z młodzieżą Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie były tam obecne osoby i pełnoletnie, ale też i niepełnoletnie, to też dla mnie było mega budujące, jak ta młodzież podchodziła i właśnie mówiła, że bo my jeszcze nie możemy oddawać krwi, ale już wiemy, co to jest krwiodawstwo i z czym się to je i jak w ogóle zorganizować akcję, bo nasi rodzice są w klubach HDK, PCK i my już pomagamy przy organizacji akcji. To było takie wow, że prawie świeczki w oczach i mega właśnie budujące, że ta młodzież, tak, już się tym interesuje. Więc jest potencjał i jest nadzieja, że tych pełnoletnich będzie coraz, coraz więcej.
1: Na zakończenie, jakbyście chcieli zachęcić tych, którzy nas słuchają i gdzieś wahają się jeszcze albo stoją przed tą decyzją, jakbyście ich zachęcili do tego, żeby spróbowali gdzieś zgłosić się do punktu krwiodawstwa i oddali krew?
2: Oj, to jest ciężko tak zachęcać.
3: Tak.
2: Ale powiem tak, spróbujcie raz. Będzie wam się podobało, przyjdźcie następnym razem. Nie będzie wam się podobało, będziecie się źle czuli, możecie zawsze sobie odpuścić, ale będziecie wiedzieli, że w razie czego możecie komuś pomóc. To, co mówiłem, jedno oddanie krwi, jedna donacja, trzy uratowane osoby. nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jak dużo krwi w ogóle potrzeba do przeszczepów organów. Żeby przeszczepić wątrobę, trzeba mieć na dzień dobry przygotowanych 20 jednostek krwi. Czyli 20 osób musi oddać krew, żeby można było przystąpić do przeszczepu wątroby.
1: Warto oddawać krew, bo potrzebujących jest wielu, a myślę, że tych, którzy mogą pomóc, też jest bardzo wielu.
3: Tak.
1: Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Pasterna, krajowy koordynator do spraw krwiodawstwa PCK i Krzysztof Wolny, klub honorowy dawców krwi PCK Dar Serca, byli moimi gośćmi.
2: Dziękujemy.
1: A za chwilę po 21:00 zapraszam na rozmowę. Gośćmi będą Jakub Banaszek, prezydent Chełma, dr Leon Popek z Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN-u oraz połączymy się jeszcze z prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim. Także grono ciekawych gości przed nami. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór raz jeszcze. Ze mną już zapowiadani przed przerwą goście. Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: I na łączeniu pan dr Leon Popek, Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, panie doktorze. Czy się słyszymy?
3: Dobry wieczór.
1: Witam bardzo serdecznie. Inicjatywa ustawodawcza obywatelska, inicjatywa ustawodawcza Stop Banderyzmowi. Co to za inicjatywa, o co w niej chodzi i dlaczego ona powstała? To pytanie kieruję od razu do prezydenta Chełma Jakuba Banaszka.
2: Przede wszystkim w ostatnich tygodniach byliśmy świadkami niezrozumiałej, złej, i to są najbardziej dyplomatyczne słowa, decyzji prezydenta Zełenskiego o upamiętnieniu bohaterów UPA i nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wszyscy wiemy, jaka jest reakcja w Polsce. Ponad podziałami politycznymi całe społeczeństwo jest tym faktem oburzone i podjęliśmy decyzję, aby to społeczne oburzenie przekuć w autentyczny sprzeciw i sformalizować to oburzenie poprzez obywatelską inicjatywę ustawodawczą, której przedmiotem jest wprowadzenie penalizacji ewentualnego propagowania banderyzmu. Czyli coś, o czym mówi się w Polsce od dawna. Pan prezydent Nawrocki złożył w tej sprawie nawet ustawę. Niestety jest ona zamrożona w polskim parlamencie, nie jest poddawana dalszym pracom legislacyjnym. I poprzez ten autentyczny zryw, tą emocję, chcemy wesprzeć ten projekt ustawy, tak aby miał on również głos obywateli. A to wszystko dlatego, że leży nam, czyli samorządowcom, bo komitet został założony przez samorządowców z różnych części sceny politycznej, także bezpartyjnych.
1: No jakby chociażby Wejherowo, Przemyśl, Puławy, Kalisz, Stalowa Wola, no mamy tutaj przegląd
2: Ostrowiec
1: różnych miast.
2: Ostrowiec Świętokrzyski, dokładnie, mamy pełen przegląd, większość również opcji politycznych, ale przede wszystkim w tym działaniu chodziło o to, aby pokazać, że ta sprawa nas boli. Boli dlatego, że do tej pory nie było autentycznego i szczerego przepraszam. Ekshumacje w pewnej części ruszyły. Teraz toczą się prace przygotowawcze, choćby w Hucie Pieniackiej, ale nie dotyczy to bezpośrednio ludobójstwa wołyńskiego, bo tutaj każdy historyk też powie, że dotyczy to innych wydarzeń, ale dobrze, że te rzeczy się dzieją. Natomiast ofiary do tej pory nie doczekały się uczciwego przepraszam, pojednania, a ich rodziny, także te osoby, które przeżyły ludobójstwo wołyńskie, bo takie są w Polsce, mieszkają choćby w Chełmie, od dłuższego czasu wołają o pojednanie w prawdzie. O nic więcej im nie chodzi. To się nie dzieje. I stąd uważamy, że trzeba podjąć także społeczne działanie ponad podziałami politycznymi. Wprawdzie nie możemy doprowadzić jako obywatele czy też samorządowcy do tego, żeby proces ekshumacji był taki, jak być powinien, ale możemy doprowadzić do tego, żeby cała Polska, także i świat mówił o tym, że wprowadzono przepisy, które będą penalizować propagowanie banderyzmu, które od czasu do czasu niestety w Polsce miało miejsce. Pamiętamy słynne koncerty raperów ukraińskich, rosyjskich, białoruskich w Polsce, kiedy używano tych symboli banderowskich, czy w zasadzie nacjonalistów ukraińskich, bo my zawsze mówimy, czy sprowadzamy to do banderyzmu, ale problem jest szerszy. I jeżeli jako naród nie będziemy walczyć o tą sprawę, nie będziemy walczyć o prawdę, nie będziemy przestrzegać tych kwestii, to żadne inne państwo nas nie będzie szanować. Z takiego założenia wychodzimy. I stąd zamiast gadać postanowiliśmy podjąć tą inicjatywę. To nie jest łatwe, dlatego że zawsze przy każdej inicjatywie upamiętniającej ofiary ludobójstwa wołyńskiego, to się może troszkę zmieniło w ostatnim czasie, w ostatnich latach, ale do pewnego momentu zawsze atakowano takie inicjatywy tak zwaną ruską onucą czy utożsamianiem z byciem przeciwko Ukrainie. Oczywiście prowokacje były, są i zawsze będą. Dlatego w tak ważnej sprawie, w tak ważnej inicjatywie spoczywa na nas, na komitecie, który podjął się tego wyzwania, bardzo duża odpowiedzialność, żeby uważać i żeby też nie upolityczniać tej sprawy. Dlatego skupiamy się tylko i wyłącznie na zebraniu podpisów i następnym krokiem będzie przeprocedowanie tego w polskim parlamencie i przekonanie odpowiedniej większości sejmowej do tego, żeby ten głos obywateli uznać za słuszny.
1: Ile tych podpisów już jest, macie zebranych?
2: do tej pory nie możemy formalnie tych podpisów zbierać. Mogliśmy zebrać tylko wymaganą liczbę podpisów na rzecz rejestracji komitetu, tak aby marszałek Sejmu mógł rozpatrzeć nasz wniosek i taką wymaganą liczbę podpisów zebraliśmy. Niemniej od momentu, kiedy marszałek Sejmu zaakceptuje formalnie nasz wniosek, mamy 90 dni na zebranie 100 tysięcy podpisów. I biorąc pod uwagę, ile podpisów udało nam się zebrać w ten weekend, jest to liczba nie tylko realna, ale taka, która pewnie będzie wyższa, ale nie o liczby tutaj będzie chodzić. My po prostu chcemy ten projekt złożyć, chcemy wytłumaczyć także poszczególnym klubom parlamentarnym racje w tym zakresie i przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby strona ukraińska miała świadomość tego, że sprawa ludobójstwa wołyńskiego, ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji naprawdę nas boli. I nie jest to kwestia historii, tylko jest to kwestia autentycznie żywa, bo to, co się wydarzyło tam, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, było zaplanowaną czystką etniczną, a sposób mordów był okrutny i taki, o którym na antenie mówić nie powinniśmy. Chociaż wypadałoby powiedzieć, co się dokładnie wtedy działo. I tak na koniec jednym zdaniem, moje zaangażowanie, ja nie mam rodziny pochodzącej z tych terenów, ale moje zaangażowanie w ogóle w kwestię upamiętnienia ofiar ludobójstwa wołyńskiego wzięło się z tego, że jedna z mieszkanek Chełma powiedziała, czy przekazała mi swoje świadectwo, pani Teodora, która przeżyła zbrodnię w Kisielinie. I powiedziała ważne słowa, którymi chcę się z państwem podzielić, że chciałaby, aby przyszłe pokolenia Polaków i Ukraińców żyły w zgodzie. I nie oczekuje jakiegoś kajania się, ale oczekuję szczerego przepraszam, ekshumacji i pojednania w prawdzie. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że jej tatę zamordowano na jej oczach. I ona nie tylko wybacza, chce również iść do przodu, ale po prostu chce upamiętnić, chce wiedzieć, że jest szczerość w tym wszystkim, iść do przodu. I tego chcą rodziny ofiar ludobójstwa wołyńskiego, i także osoby, które przeżyły ludobójstwo.
1: Zgoda, pojednanie, bardzo ważne słowa w relacjach polsko-ukraińskich. I tutaj zwracam się do pana doktora Leona Popka z Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Warszawa Instytut Pamięci Narodowej. Czy możliwe jest takie prawdziwe pojednanie, odbudowanie tych relacji polsko-ukraińskich bez pełnego nazwania i upamiętnienia ofiar, bo sprawa zbrodni wołyńskiej no, budzi ogromne emocje w społeczeństwie polskim i nie tylko.
3: Myślę, że taką podstawą do pojednania powinny być ekshumacje i godny pochówek. Chociaż ja prywatnie uważam, że pojednanie to taki proces niejednorazowy, ale proces, który będzie trwał pomiędzy Polakami i Ukraińcami do końca świata. Będzie on kontynuowany przez następne pokolenia. Bo to nie jest tak, że gdzieś tam na górze przedstawiciele obu państw poproszą o wybaczenie, pojednamy się i już temat jest zamknięty. Nie. Myślę, że przez tych wiele lat, ponad 80 lat, tak wiele narosło różnych złych relacji, wydarzeń, że te rowy będziemy zasypywać przez następne pokolenia.
1: Panie doktorze, no... Ta diagnoza, czy to stwierdzenie z jednej strony nie jest łatwe, ale z drugiej strony no, trzeba podjąć ten dialog, bo trudno sobie wyobrazić te nasze relacje. Ukraińcy są naszymi sąsiadami, bardzo wielu z nich przebywa u nas w kraju. No ale ten temat polityki historycznej, budowania przekazu polityki historycznej opartej na prawdzie jest niezwykle istotny. Cały czas kwestie dotyczące zbrodni wołyńskiej nie zostały do końca wyjaśnione. Jakie są teraz najważniejsze punkty, które właśnie powinny zostać no, wyjaśnione, dokonane?
3: Przede wszystkim uważam, że w dalszym ciągu jest bardzo mała wiedza na temat tego, co się wydarzyło nie tylko na Wołyniu, ale również w Małopolsce Wschodniej, czyli województwo lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, częściowo poleskie. Mała wiedza, szczególnie wśród młodych Ukraińców, o tym ludobójstwie. I tutaj przyznam, że za mało jest, właściwie dopiero zaczynamy publikację dokumentów, ulotek, folderów w języku ukraińskim. Może trzeba też i pomyśleć w języku angielskim. Za mało jest tych publikacji. I to przebija się po prostu brak tej wiedzy, z czym się spotykamy. Druga rzecz, to trzeba nadrobić. Druga rzecz to jest, że są przemilczane albo pomijane pewne wydarzenia, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło chociażby na Wołyniu. Pomijane są na przykład służba policji ukraińskiej w służbie niemieckiej, która brała bardzo aktywny udział w Holokauście Żydów. Pisał na ten temat już bardzo dawno temu Szmul Spektor, Holokaust Wołyńskich Żydów. Pomija się też to, że wiosną 1943 roku tych kilka tysięcy policjantów ukraińskich w służbie niemieckiej ucieka do lasu, zasila szeregi UPA i tak na dobrą sprawę wtedy zaczyna się ludobójstwo Polaków. Oni uciekli do lasu nie tylko z bronią i amunicją, ale również z doświadczeniem mordowania ludności cywilnej, ludności żydowskiej. I dlatego już później było o wiele łatwiej, tak? I w ciągu kilku miesięcy Wołyń został wypalony, zginęło co najmniej 60 tysięcy Polaków, tylko na Wołyniu w około 2000 miejscowości. To ta pożoga, to ludobójstwo przenosi się na teren województwa lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, tam kolejne 2000 miejscowości. W sumie mamy około 130 tysięcy zamordowanych Polaków w około 4000 miejscowości. I co jeszcze jest bardzo ważne, to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polaków, że są mordowani Polacy, ale są mordowani Czesi, Ormianie, Żydzi, Holendrzy, potomkowie Holendrów i Ukraińcy. I to chcę też podkreślić. Ostatnio ukazała się taka bardzo ważna książka Janusza Choroszkiewicza A imię nasze wołyńskie dzieci, gdzie bardzo dokładnie opisuje ten problem mało znany. Mordowanie współziomków, mordowanie właśnie współmieszkańców Ukraińców przez UPA. Także to są tematy, które warto widzieć i one są często właśnie jakoś pomijane czy przemilczane.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio Jakub Banaszek, prezydent Chełma, na łączeniu dr Leon Popek, Biuro Upamiętnienia Walki Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, i dołączył do naszej rozmowy Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Witam bardzo serdecznie, panie prezydencie.
2: Dobry wieczór, witam pani redaktor, witam państwa.
1: I od razu zapytam o Kalisz, który przyłączyliście się do właśnie grona samorządowców wspierających inicjatywę Stop Banderyzmowi. Dlaczego zdecydowaliście się dołączyć do tego projektu?
2: No, na wstępie, pani redaktor, ja chciałem za tę inicjatywę podziękować panu prezydentowi Banaszkowi z Chełma,

0: 20 internowani byli żołnierze ukraińscy, którzy razem z Józefem Piłsudskim walczyli przeciwko bolszewikom. I na bazie tej wspólnej drogi, tej wspólnej walki, pamiętam, jeszcze kilka lat temu miały być budowane również więzi polsko-ukraińskie i ta nasza współpraca. My w Kaliszu mamy cmentarz wojskowy, na którym pochowani zostali żołnierze ukraińskiej armii ludowej. I kilka lat temu wykonaliśmy w Kaliszu projekt rewitalizacji tego cmentarza wspólnie z Narodowym Instytutem Ochrony Zabytków. I życzyłbym sobie tego, aby mogiły osób poległych na Ukrainie, ofiar również rzezi wołyńskiej, miały taką samą szansę i były również potraktowane w ten sposób. Oczywiście my mieliśmy tu plany. Ja rozmawiałem wielokrotnie jeszcze z ówczesnym ambasadorem Ukrainy, panem Wasylem Zwaryczem, był w Kaliszu. Miało być huczne, może nie huczne, to jest trochę może zły wyraz w tym przypadku, ale miało być uroczyste otwarcie tego cmentarza po renowacji i rzeczywiście mówiło się nawet o tym, że pan prezydent Zełenski również ma tutaj do Kalisza przyjechać. Niestety z tego nic nie wyszło. Natomiast sprawy polsko-ukraińskie i zaczęły iść trochę w złym kierunku, tak? I myślę, że w tej chwili ta inicjatywa, którą rozpoczął pan prezydent Banaszek, zmuszony też można powiedzieć trochę tą sytuacją, która ostatnio zaszła, jest bardzo dobra i musimy powiedzieć stanowcze nie, ponieważ no niestety zmierza to wszystko w złym kierunku i zbyt długo myślę polska strona ze względu również na sytuację, wiemy jaka jest wojenna, no nie reagowała w sposób stanowczy. Natomiast uważam, że w tej chwili, jeżeli to idzie w takim kierunku, musimy stanowczo powiedzieć nie dla propagowania na zbrodniarzy po stronie ukraińskiej.
1: Ja jeszcze do pana prezydenta Kinastowskiego od razu dopytam, bo ściana wschodnia, jest to zrozumiałe, że tutaj też bardzo dużo osób z Ukrainy się przemieszcza, przybywa, czy nawet mieszka. Jak ta sytuacja wygląda w Kaliszu? Bo przyłączenie się do tej akcji, rozumiem też, proszę mi poprawić, jeśli jakoś źle to interpretuję, do tego, że ważne jest budowanie czy edukowanie przez samorządy, przez małe ojczyzny, tych, którzy na co dzień mieszkają w danym mieście, w danej gminie, edukowanie i takie funkcjonowanie, żeby prawda historyczna również była pokazywana i żeby te relacje polsko-ukraińskie były budowane na prawdzie.
0: Oczywiście, no to jest podstawowa jakby tutaj idea, myślę, która przyświeca osobom, które włączyły się w tę akcję, skoro tej wrażliwości na to, jak Polacy patrzą na te zdarzenia, które wydarzyły się chociażby na Wołyniu, nie ma po stronie ukraińskiej, to musimy powiedzieć stanowcze nie. My rzeczywiście tutaj w Kaliszu też mamy dużo Ukraińców. Ja pamiętam, jak pan prezydent Banaszek borykał się z, można powiedzieć, z dużą ilością uchodźców. Sami wysyłaliśmy do niego, do Chełma, autobusy, żeby uchodźców przyjąć i tutaj podjąć w Kaliszu. Na pewno część z nich została. Jest też przecież spora grupa, diaspora Ukraińców, którzy przyjechali do Polski jeszcze przed wojną, prawda? I założyli tutaj rodziny, pracują, przecież kupują u nas w Kaliszu mieszkania, no na nie biorą udział jakby w życiu naszej lokalnej społeczności. Myślę, że również to działanie ma na celu pokazanie tej naszej wrażliwości, przede wszystkim pokazanie tej zbrodni, o której też nie wszyscy, myślę, mogą mieć świadomość. Jestem przekonany, że tak na dobrą sprawę to działanie, które może być przez niektórych odbierane jako i tak myślę, że w niektórych przypadkach jest, przynajmniej przez niektórych media takie bardziej może lewicowo odbierane jako działanie.

0: niepotrzebne bądź też wrogie Ukrainie. Jest wręcz przeciwnie. Myślę, że jeżeli ta sprawa nie zostanie załatwiona i to nie za, myślę, że już mamy tutaj trochę opóźnienia, że to okazuje się tak po czasie, że te działania mogły być podjęte trochę wcześniej, mogły być trochę bardziej stanowcze. Jeżeli ich nie podejmiemy, to myślę, że ten problem będzie tylko narastał. Będą niepotrzebne konflikty na tle właśnie tych tematów narodowościowych, tematów historycznych i my tu wszyscy samorządowcy, i pan Banaszek, i pan Kinastowski, ale również inni prezydenci, staniemy przed problemem rozładowywania i rozwiązywania tych problemów, co myślę nie jest łatwe i chcielibyśmy tego wszyscy uniknąć. Także myślę, że jest to działanie na pewno pozytywne, a nie negatywne. A Helm trochę tutaj z tą inicjatywą również budowy Muzeum Rzezi Wołyńskiej, ofiar Rzezi Wołyńskiej jest trochę taką latarnią prawdy i latarnią historii. Dlatego stwierdziliśmy, że warto pana prezydenta oraz innych samorządowców wesprzeć i pomóc zbierać te podpisy pod ustawą o zakazie propagowania banderyzmu.
1: Ja tylko dopowiem, panie prezydencie, mówię do prezydenta Jakuba Banaszka, Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie w przyszłym roku ma zostać otwarte. Czy tu będą jakieś przesunięcia?
2: Tak, planujemy otworzyć muzeum w lipcu 2027 roku w kolejną rocznicę Krwawej Niedzieli. Podzieliliśmy tą inwestycję, całe przedsięwzięcie na dwa etapy. Jeden miejski, drugi obecnie przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego. Cały czas mamy ogromne wsparcie pana prezydenta Nawrockiego, który nam od początku pomagał przy realizacji tej inwestycji jeszcze jako prezes IPN-u i na dzisiaj ten termin nie tylko nie jest zagrożony, ale dotrzymamy go. Wiążą nas też postanowienia umowy dotacyjnej, na podstawie której udało nam się zakupić cały ten 7-hektarowy piękny kompleks carskich zabudowań. Miejsce wyjątkowe z odpowiednią powagą i też takie, w którym będzie można upamiętnić nie tylko ofiary tej straszliwej zbrodni, ale także sprawiedliwych Ukraińców. A to wszystko już w przyszłym roku.
1: Do pana doktora zwracam się, Leona Popka. Panie doktorze, tutaj mówimy o inicjatywie ponad podziałami czy ponad jakimiś ugrupowaniami politycznymi, jeżeli chodzi o samorządowców, ale popatrzmy teraz na wątek historyczny. Jakie są najważniejsze kroki do wykonania, bo kiedy patrzymy, jaki jest odbiór i taki społeczny, i publiczny, i medialny, jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską, to można odnieść wrażenie, że nie każdy patrzy na to jak na zbrodnie. Mówię o międzynarodowym też takim patrzeniu, o międzynarodowej opinii publicznej, również ze strony ukraińskiej.
3: Ja myślę, że w tej chwili bardzo ważna sprawa to jest, może nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, jak ważne są poszukiwania ekshumacji. Do tej pory mieliśmy zaledwie 5 ekshumacji, jeżeli chodzi o Wołyń. W sumie ekshumowaliśmy 800 osób. Ostrówki, Wola Ostrowiecka, Porysk, Gaj. 800 osób, nawet niepełne, zostało ekshumowane. W tamtym roku jedna ekshumacja w Późnikach, 42 osoby. Są obecne poszukiwania w Hucie Pieniackiej, to jest województwo lwowskie. A przed nami do odnalezienia tysiące dołów śmierci. My jesteśmy w stanie ekshumować 2-3 miejscowości, 2-3 do śmierci rocznie. Chyba że coś ulegnie zmianie, nie wiem, możemy na to liczyć, mam nadzieję, po zakończeniu wojny na Ukrainie. Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że obecnie są tylko dwie ekipy w Polsce. PUM i IPN. I dwie na Ukrainie. Jesteśmy w stanie wykonać 2-3 ekshumacje z dwóch, trzech dołów, nawet nie miejscowości, dołów śmierci. Proszę Państwa, to wygląda tak, że to jest wyścig z czasem. My nie będziemy w stanie przez najbliższych nawet 50 lat połowę ekshumować z tych tysięcy dołów śmierci. Na Wołyniu mamy 2000 miejscowości, gdzie ginęli Polacy. Lwowskie, Stanisławowskie, Tarnopolskie, Polesie, to mamy kolejne 2000 miejscowości, gdzie ginęli Polacy, gdzie są doły śmierci. Nie będziemy w stanie, jeżeli tutaj nie przyspieszymy w jakiś sposób, nie porozumiemy się, jak to robić, jak przyspieszyć, czas działa na naszą niekorzyść. Odeszli świadkowie, brak jest dokumentacji, no i właśnie, i będzie wielkie rozczarowanie. Już pomijam to, że większość tych, którzy pamiętali, którzy czekali ponad te 30 lat, że w końcu coś się zmieni, nie doczekali. To ta trauma przeszła na ich dzieci, na ich wnuki i czekamy w dalszym ciągu, ale mówię, realnie nie będziemy w stanie przez najbliższych, chyba że coś się zmieni, przez najbliższych 20-30 lat wykonać jednej trzeciej tego, co się wydarzyło, z czym mamy do czynienia.
1: Doktor Leon Popek, Jakub Banaszek i Krystian Kinastowski są moimi gośćmi. Za chwilę wracamy do rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
4: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną goście Jakub Banaszek, dr Leon Popek i Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Rozmawiamy o inicjatywie obywatelskiej, inicjatywie ustawodawczej Stop Banderyzmowi. Do pana doktora Leona Popka chcę się jeszcze zwrócić. Panie doktorze, pan już od wielu lat zajmuje się badaniem tej tematyki zbrodni wołyńskiej. Również pana rodzina pochodzi z tamtych terenów. Czy widzi pan na raz podstawie tych swoich dotychczasowych działań, ale teraz w obliczu tego, co się dzieje, ostatnich wydarzeń, że jest szansa na moment przełomowy, jeśli chodzi o wyjaśnienie całej tej zbrodni, tego ludobójstwa rzezi wołyńskiej? Czy to nie jest jeszcze moment, kiedy będziemy bliżej wyjaśnienia tych spraw?
2: Ja myślę, że to jest początek, dobry początek, to chciałem podkreślić. To jest kilka jaskółek, które pojawiły się na niebie, tak przysłowiowo. Czeka nas dużo pracy i może warto to też podkreślić, że tutaj liczę też na jakieś publikacje, przecież są nowe dokumenty odnalezione. Liczę na dyskusje, na spotkania historyków, na wymianę, ale też liczę na to, że uda się w jakiś sposób też przyspieszyć chociażby te dotychczasowe prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Bo ta perspektywa dziesiątków lat nie napawa aż takim wielkim optymizmem. Ubolewać należy, że świadkowie, ci, którzy się urodzili, pamiętali, nosili w swoich sercach do końca i chcieli dożyć tych czasów, żeby jakoś upamiętnić ich najbliższych leżących tam w dołach śmierci, nie doczekali się tego. No tutaj te zaniedbania ponad 30 lat, niestety zaczynają ciążyć. Cieszę się, że są takie inicjatywy jak budowa Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie, jak Muzeum Kresów w Lublinie, w Brzegu. To są bardzo dobre inicjatywy, które cieszą. Ale też miejmy świadomość, że tak wiele jeszcze rzeczy przed nami. Co jeszcze cieszy? Cieszy to, że młode pokolenie, wydawałoby się, że po odejściu tych świadków temat jak gdyby zniknie, tak? A okazuje się, że jest duże zainteresowanie, jest taki renesans na Kresy. Dużo młodych osób pyta, chce się dowiedzieć, kim są, skąd są, jest zainteresowanie, tworzenie drzew genealogicznych, gdzie szukanie właśnie potomków, którzy mieszkali na Kresach, urodzili się tam. To cieszy, to jest bardzo ważne i ta nadzieja w ludziach młodych. Ja tego też doświadczam, pracując w IPN-ie.
1: No ja właśnie o tych młodych chciałam zapytać, ale pan doktor już odpowiedział. Faktycznie to cieszy, bo wydaje się, że to, co zostaje zapomniane, zatarte przez lata, dowody, których już nie jesteśmy w stanie udowodnić, nie przejdzie dla tego młodego pokolenia, ale tutaj widać, że jest jakiś pewien renesans. Państwo nie widzą, w studio pan prezydent Jakub Banaszek ma przypiętą w klapie przypinkę, to jest kwiat lnu, jeśli dobrze widzę. Co to za inicjatywa i dlaczego akurat taki symbol?
3: Kwiat lnu to kwiat, który symbolizuje ofiary ludobójstwa wołyńskiego, upamiętnia i oddaje im honor i cześć, jest symbolem także tamtych wydarzeń. I rzeczywiście Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie od kilku lat wręcza swoim gościom, też ambasadorom czy osobom, z którymi współpracuje, symboliczną wizytówkę z kwiatem lnu, z taką przypinką, którą można wpiąć, tak jak biało-czerwoną flagę, do klapy swojej garderoby. W tym roku nasza akcja odbędzie się pod patronatem pana prezydenta Nawrockiego i muzeum prześlę do wszystkich polityków, parlamentarzystów, samorządowców, do dziennikarzy, celebrytów właśnie tą przypinkę z kwiatem lnu z prośbą, aby 11 lipca w rocznicę Krwawej Niedzieli przypiąć ją i wspólnie rozpropagować, zachęcić także innych do tego, żeby samodzielnie nabyć, czy też wydrukować, bo to nie musi przecież być przypinka, może być to po prostu wpięty papierowy kwiat lnu, ale żeby upamiętnić tego dnia w taki sposób ofiary ludobójstwa wołyńskiego i pokazać, że pamiętamy. To z jednej strony jest oczywiście indywidualny gest każdego z nas, każdej osoby, ale jeżeli uda się zachęcić Polki i Polaków do tego, żeby stało się to powszechne właśnie w każdą rocznicę, to będzie to piękne świadectwo oddania szacunku i hołdu tym, którzy dzisiaj leżą, ja to zawsze podkreślam, nawet nie w bezimiennych grobach, a dołach i nie mogą o siebie zawalczyć, nie mogą krzyczeć, krzyczeli wtedy, kiedy byli mordowani.
1: My bardzo często możemy się spotkać z żonkilami, które upamiętniają powstanie, ofiary w getcie warszawskim, gdzieś mimochodem. No takie porównanie przychodzi do głowy, bo to jest taki symbol. Wydaje się, że kwiat lnu powinien wszędzie wręcz pojawić się. Ja pytam, czy w Kaliszu też będzie taka inicjatywa, czy wy się włączycie? Pytam pana prezydenta Krystiana Kinastowskiego, a może macie inne inicjatywy, czy jakieś inne pomysły, które chcielibyście jeszcze wdrożyć właśnie w tym obszarze?
4: Bardzo chętnie włączymy się w inicjatywę tutaj pana prezydenta Nawrockiego i pana prezydenta Banaszka. A propos żonkili, to myślę, że właśnie jest to bardzo dobra tutaj analogia i myślę, że tutaj możemy się wiele nauczyć od Żydów, którzy potrafili walczyć o prawdę, o Holokauście. I myślę, że to jest bardzo dobry przykład, jak my powinniśmy stanowczo działać. Dlatego bardzo dobrze, że ta inicjatywa, którą w tej chwili rozpoczął prezydent Jakub Banaszek z innymi samorządowcami. Jest to, tak jak to już było dzisiaj powiedziane, inicjatywa oddolna. Trudno jej zarzucić jakiś partykularyzm taki, powiedzmy, polityczny. My później jako samorządowcy, ja już to wcześniej powiedziałem, chciałem to powtórzyć, to my później borykamy się z problemami właśnie tutaj na terenie naszych miast. To my później musimy rozładowywać często te napięcia, które powstają. Należy jak najszybciej ten balon po prostu przeciąć i zacząć pracować na rzecz zwiększania świadomości o tym, czym była zbrodnia wołyńska, jaka była rola poszczególnych dowódców UPA i jakie mogą być efekty dalszej takiej polityki, jaką w tej chwili prowadzi pan prezydent Zełenski. Myślę, że zbyt długo my staraliśmy się rzeczywiście ze względu na trwający konflikt tego tematu nie uwypuklać, natomiast widzimy, do czego doszło, że te nastroje takie narodowościowe, nacjonalistyczne w Ukrainie rosną i to nie sprzyja naszym przyszłym dobrym relacjom i tym sytuacjom, które powinny się tutaj w przyszłości pomiędzy naszymi dwoma narodami wydarzyć. Także myślę, że powinniśmy Ukraińcom stworzyć ten problem, bo w tej chwili oni tego problemu nie widzą w postaci takiej ustawy i myślę, że jeżeli ta ustawa się pojawi, to będzie to pierwszy krok do tego, by pojawiła się również odpowiednia reakcja strony ukraińskiej.
1: kształtowanie polityki, odpowiedniej polityki historycznej, właściwej, wydaje się kluczowe. Mówił też o tym pan doktor Leon Popek, jak ważne są publikacje również międzynarodowe, aby pokazywały prawdę, pokazywały fakty o tej zbrodni, strasznej zbrodni wołyńskiej. Ale ja jeszcze chcę zapytać prezydenta Chełma o kwestię taką, która się wywiązała też na mediach społecznościowych, jeśli chodzi o na mediach społecznościowych miasta Chełma, pana prezydenta. Chełm i Przemyśl to miasta ratownicy, takie tytuły miasta otrzymały właśnie w uznaniu za pomoc Ukraińcom, ale panie prezydencie, pojawiło się takie pytanie, czy nie powinniście zrzec się tych tytułów, czy nie powinniście zrezygnować właśnie z tej nazwy miasta ratownika po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA i rozgorzała dyskusja wśród mieszkańców, czy możemy powiedzieć, jakie są teraz dalsze, no nie wiem, nastroje wśród mieszkańców Chełma.
3: Przede wszystkim zaczęliśmy otrzymywać pytania od dziennikarzy i od mieszkańców, komentatorów, czy oprócz protestów słownych, o których mówiłem, o naszych wpisach za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych, także listów do miast partnerskich, czy jako Chełm i także analogicznie takie pytania dostawał Przemyśl, oddzielnie oczywiście od innego gremium, czy nie uważamy, że powinniśmy zrzec się tytułów miasta ratownika, tytułów, które otrzymały nasze miasta w zamian za bezinteresowną pomoc uchodźcom, Ukrainie, miastom partnerskim. Ponieważ ja nie czułem się kompetentny i nie czuję się do tego, żeby podejmować taką decyzję jednoosobowo, to zapytałem uczciwie o to mieszkańców. Opinie są podzielone. Te bardziej emocjonalne, krótsze, często takie dosyć bardzo mocne, mówiły tak, trzeba oddać. Te bardziej wyważone były często rozbudowane, dłuższe, w których właśnie w kontrze mieszkańcy tłumaczyli, dlaczego nie powinniśmy tego tytułu oddawać, dlaczego powinniśmy jednak go pozostawić, szczególnie, że była to nagroda, czy w zasadzie wyróżnienie tytułu dla ludzi. Dla ludzi za to, co robili, jako forma wdzięczności. Jeżeli była szczera, a tak nam się wydawało, to powinien ten tytuł pozostać w naszym mieście. Aczkolwiek ja mam czasem wątpliwości, czy z jednej strony można być szczerym, otwartym, otrzymywać też gigantyczną pomoc od nas. I to nie tylko materialną, ale także wsparcie techniczne i na każdym innym polu. A jednocześnie wiedząc, jak bardzo nas boli tak jedna sprawa, czyli ludobójstwo wołyńskie, to jest jedyna tak naprawdę kwestia, która w taki sposób jest pomiędzy Polską a Ukrainą. I prezydent Ukrainy upamiętnia bohaterów UPA. Już nie mówię o tym, że na Ukrainie otwierają się muzea kolejnych banderowców czy nacjonalistów ukraińskich, odbudowują się muzea, są tworzone pomniki. Od wielu lat mamy wiele ulic. Kiedyś ten kult UPA był tylko w zachodniej Ukrainie, dzisiaj on już jest częścią po prostu samej Ukrainy, systemu ukraińskiego. Ale jeżeli to wszystko byłoby szczere, to takich gestów, jak ten pana prezydenta, być nie powinno. I nie kupuję tłumaczeń, że prezydent Zełenski jest niedoinformowany, że on nie wie, nie rozumie.
1: Bo często tego pojawiają się takie informacje, tak, że Ukraińcy zupełnie inaczej patrzą na UPA, mówiąc krótko, niż my Polacy.
3: Oczywiście, patrzą inaczej, to jest fakt. Ale wiedzą i są doinformowani, co się stało na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji. Wiedzą też, jak dla nas jest to ważna i fundamentalna sprawa. Pan prezydent Zełenski otrzymał od prezydenta Nawrockiego komplet publikacji IPN-u po ukraińsku o ludobójstwie wołyńskim. Ale ja mogę również państwu powiedzieć z moich doświadczeń z politykami wysokiego szczebla ukraińskiego, że doskonale wiedzą, jakie jest nasze stanowisko. Mają oczywiście swoje spojrzenie na to wszystko. I tutaj te rozmowy dyplomatyczne, czy w zasadzie w sferze dyplomacji, one mają różne przebiegi. Natomiast nie można tłumaczyć tej decyzji tym, że ktoś był niedoinformowany. Po prostu myślę, że prezydent Zełenski podjął tę decyzję na użytek wewnętrzny, ma swoje problemy, potrzebował też zjednoczenia pewnej emocji wokół siebie, ale czy powinien to robić kosztem sąsiada, który w sposób najbardziej odpowiedzialny pomagał? Chce też pomagać, bo my tego się nie wyrzekamy. To pytanie pozostawiam słuchaczom. Ja mogę tylko powiedzieć, że my dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby upamiętnić ofiary ludobójstwa wołyńskiego, bo za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, niestety, ale będzie o to ciężej. Ja zawsze w takich sytuacjach mówię, zobaczmy wstecz, upamiętniamy bardzo mocno powstańców warszawskich, ofiary powstania. Upamiętniamy ofiary II wojny światowej. Już trochę mniej ofiary I wojny światowej. Ofiary powstań, tyle, że złożymy wiązanki, ktoś o tym lekko napisze, ale nie ma już emocji. Dlaczego? Bo przychodzą kolejne pokolenia Polek i Polaków, inne rzeczy się pojawiają, nie ma świadków, nie ma osób, które mogłyby o tym opowiedzieć, nie ma emocji. Czas pewne rzeczy zaciera. I jeżeli dzisiaj, w tym ostatnim momencie tego nie zrobimy, to będzie to bardzo trudne. Jestem przekonany, że za kilkanaście lat w polskim parlamencie będą również posłowie pochodzenia ukraińskiego, bo tworzą dzisiaj też nasze społeczeństwo. I nawet nie zarzucam jakiejś złej woli, ale może być tak, że będą przeciwni upamiętnieniom, nie dlatego, że będą chcieli robić coś przeciwko narodowi polskiemu, tylko mają inne spojrzenie i będą się bali podziałów i też będzie o to bardzo trudno.
1: Jeśli my nie napiszemy i nie opowiemy naszej historii tak, jaka ona była, to inni napiszą ją za nas. Czy będziecie się zrzekać tego tytułu miasta ratownika? Czy to jest jeszcze decyzja dopiero przed wami?
3: Będziemy na pewno rozmawiać o tym jeszcze z Radą Miasta, aczkolwiek w tym momencie, jeżeli strona ukraińska nie będzie podejmować kolejnych kroków względem upamiętniania upowców, nacjonalistów ukraińskich, a takie były plany, no to tej decyzji nie podejmiemy. Natomiast gdyby się wydarzyło tak, że w ślad za nadaniem tej Grupie Północ imienia bohaterów UPA pójdzie ponowny pochówek Stepana Bandery czy inne bardzo radykalne działania, wtedy chyba nie będzie już wyjścia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Jakub Banaszek, prezydent Chełma, dr Leon Popek, Biuro Upamiętnienia Walki i Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej i Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza, byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję panom.
3: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszamy po 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj o rozbijaniu ciemności. Gościem Nocnych Świateł będzie Marcin Jakimowicz. Ja już kłaniam się i życzę spokojnej nocy. Magdalena Szewernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szewernaker. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobry wieczór, zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Jak zwykle między poniedziałkiem a czwartkiem spotykamy się o tej porze na 2 godziny. I na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez radio można nas słuchać, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A na Facebooku tradycyjnie forum wymiany myśli dla świetlików pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. To 2074 wydanie Nocnych Świateł. Powoli zbliża się 13 sezon do końca. Właściwie nam 1,5 tygodnia zostało tylko, jeśli dobrze liczę. Patrzę na kalendarz. No tak, tak. 25 czerwca ostatnie wydanie przed wakacjami Nocnych Świateł. No to też cieszmy się. Ja się cieszę, że jesteśmy razem. A też cieszę się z gościa dzisiejszego, którego za chwilę przedstawię, bo tego wieczora będziemy rozmawiać o rozbijaniu ciemności. Właściwie to jest dobra pora, chociaż może nawet lepiej by było w zimie o tej porze rozmawiać, bo wtedy ciemność już jest zupełna. Tutaj słońce zaszło zaledwie 2 godziny temu. Jeszcze jadąc tutaj do radia widziałem poświatę na niebie od strony zachodniej, więc jeszcze tak strasznie ciemno nie jest. No ale o innej ciemności będziemy rozmawiać z Marcinem Jakimowiczem. Witam cię, Marcin. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
1: Publicysta, pisarz, dziennikarz Gościa Niedzielnego, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach. Znaczy, trzeba dodać wielu innych książek, ale to jest najnowsza, ostatnia. Kiedy zerknąłem na Facebook jeszcze przed programem, to sporo słuchaczy tutaj zastanawia się, co to właściwie znaczy, to rozbijanie ciemności. No i są takie, powiedziałbym, przeciwstawne opinie. Ciekawie sformułowany i taki pełny nadziei temat i energii. Już od samych tych dwóch słów bardziej chce się działać, ale mamy też taki wpis, brzmi ciekawiej będzie pewnie takoż. Ja co tutaj deklaruję, wyciszę głos w meczach i będę słuchać, no proszę. Ale Norbert pisze, dziwny tytuł. No właśnie, więc jeżeli myślimy o tej ciemności takiej, którą mamy za oknem, takiej związanej z porą dnia, porą doby, no to raczej nie, bo wiesz, Marcin, tak mnie zafrapowała ta książka, że zacząłem się zastanawiać nad tą moją ciemnością i to nawet nie taką, o której pisał święty Jan od Krzyża czy święta Teresa Wielka, o tej nocy ciemnej, nocy duchowej, która tak w gruncie rzeczy jest czymś takim stanem, kiedy jest się tak blisko Boga, że oczy są oślepione Jego jasnością, co my w tej ludzkiej rzeczywistości odbieramy jako pewnego rodzaju ciemność, ale ona ma w sobie pierwiastek, a nawet taki bardzo poważny Boży wkład światła, które dopiero później zaczyna procentować. Natomiast ja myślę, tak czytając twoją książkę i tak mierząc się z tym tytułem, zacząłem spostrzegać, przyglądając się sobie, że ja właściwie codziennie od rana, właściwie wtedy, kiedy jest jasno, kiedy dzień nabiera rumieńców, potem jest w pełni i zmierza do wieczora, właściwie co dzień, ileś razy w ciągu tej jasności za oknem, jasności słonecznej, muszę się mierzyć z własną ciemnością. Muszę ją rozbijać. A to, żeby komuś nie powiedzieć kąśliwego słowa, a to, żeby mieć zaufanie do Pana Boga, a to, żeby nie narzekać, a to, żeby nie zrobić czegoś głupiego albo czegoś czasami nawet złego, żeby komuś nie sprawić przykrości, żeby komuś nie zrobić nawet czegoś, co go zaboli i tak dalej, i tak dalej. No więc powiem ci, że to jest dobry materiał ewangelizacyjny, jeżeli ktoś się nim przejmie i potraktuje go na serio.
2: No, tytuł tak naprawdę to jest dosłownie cytat z Badeniego, osoby bardzo ważnej dla mnie, ojca Joachima Badeniego, dominikanina arystokraty, który powiedział, żeby dojść do światła, trzeba wszystkie ciemności porozbijać. No i stąd ten tytuł. No i rzeczywiście w nas jest tyle ciemności, że to chyba jest najlepszy sposób, takie rozbijanie właśnie, to co ty mówisz, to pewien czas tych takich ciemności, które odnajdujemy w sobie. My je też widzimy wtedy, kiedy rozbłyska światło, bo to jest zawsze taka sytuacja, wiesz, kiedy na przykład przychodzi wiosna, wychodzi słońce i wtedy dopiero widzisz, że na szybach masz mazy, nie? I że tam jest jedna wielka szaroburość. Bo do tej pory, kiedy to było wszystko tam gdzieś skąpane w mroku, to tego nie było widać. No i światło powoduje, że że my możemy nawet stać tacy oślepieni. Wiesz, ja pamiętam, jak byłem przed wielu laty w Puszczy Augustowskiej. Tam jest takie jezioro Kalejty, jezioro długie, rezerwat. To były takie czasy, kiedy nie było jeszcze komórek. No i myśmy się zgubili. Wiesz, łaziliśmy po tym lesie z 5 minut, 10, 15 i nagle zobaczyliśmy, że tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę mamy pójść. To nie była księżycowa noc, było kompletnie ciemno. No i godzinę błądziliśmy i nagle zobaczyliśmy, że jedzie facet, wiesz, tam taka, jakaś taka furmanka. No i ten człowiek wyskoczył z furmanki i zaświecił latarkę. I myśmy stanęli jak sparaliżowani, to znaczy zwykłe małe światło latarki nas oślepiło do tego stopnia, że przez minutę kompletnie nic nie widzieliśmy, nie?
1: Ale to wiesz, co mi się przypomina, kiedy katechiści w trakcie kateches formujących moją wspólnotę wiele, wiele lat temu mówili o tym, kim ma być chrześcijanin w świecie, no to ma być właśnie takim światłem. Jego postępowanie. Nie ma jakoś tam specjalnie ludzi ciosać tym toporkiem ewangelizacyjnym po głowie, ale ma być światłem. To znaczy kierować swoim postępowaniem uwagę tam, gdzie człowiek rzeczywiście powinien spojrzeć. Ten chrześcijanin, który jest rzeczywiście solą tej ziemi. Czyli każdy z nas powinien taki być, ale czy jesteśmy? No to właśnie to jest pytanie, które trzeba sobie postawić podczas lektury tej książki. No bo w skrócie, tak mówiąc, to jest książka właśnie o odnajdywaniu życia spośród ruin życia, czyli tutaj nawiążę do takiej no, już legendarnej pozycji ojca Anselma Greena, zamienić rany na perły, czyli to, co jest naszym potknięciem, naszym przewróceniem się, nawet naszą rozbitą głową, czy poważnym poturbowaniem się życiowym, może być naprawdę kapitałem. Chociażby taki przykład podam. Najlepszymi terapeutami uzależnień są ci, którzy przez to uzależnienie przeszli, bo oni tak naprawdę rozumieją, co się dzieje w człowieku, który dogorywa gdzieś tam w swoim wnętrzu pod wpływem tego, od czego uzależniony jest.
2: Tak, bo to jest taki epizod Mojżesza, o którym rzadko się mówi, to znaczy my wiemy, że on uciekł na pustynię, ale rzadko się mówi o tym, że ta ucieczka trwała 40 lat i żył wśród Madianitów, wśród pogan, był odrzucony przez swoich, nie, bo to jest taka sytuacja, kiedy on 40 lat się formuje na dworze Faraona, mówi do Faraona ojcze, do jego syna mówi bracie, jest księciem Egiptu i to jest taki, myślę, że duchowo można to porównać do takiego etapu wspólnot, które słyszą kerygmat, nie? To są te dziewczyny, które piją wiesz, tych kubków, córka króla, faceci, którzy mają koszulkę, udał mi się mój syn i nagle się okazuje, że ten właśnie syn króla, córka króla może mieć krew na rękach, bo tam jest taka sytuacja, że dochodzi do szamotaniny. Mojżesz widzi, że biją Izraelitów, biją Żydów, interweniuje. I gdyby ci Żydzi powiedzieli, dziękujemy, nie? Że stanąłeś w naszej obronie, bo jesteś tam postrzegany jako książę Egiptu, a oni mówią, ale kto cię w ogóle o to prosił, nie? Że w ogóle ci nie prosiliśmy, żebyś był rozjemcą. I on jest tak, nie dość, że jest ścigany przez Egipcjan.
1: To jest odrzucony przez swoich.
2: To odrzucone przez swoich i teraz uwaga, chowa się, ukrywa się przez 40 lat na pustyni. I to jest taki czas przekleństwa. Wiesz co, ja często jeżdżę po Polsce z jakimiś tam konferencjami i ja nie jestem księdzem, to znaczy nie wiąże mnie tajemnica spowiedzi, może dlatego ludzie się tak otwierają przede mną i często słyszę coś takiego, że wydawało mi się, że właśnie poszedłem na jakiś kurs ewangelizacyjny, nie wiem, kurs alfa, złapałem Pana Boga za nogi i wtedy był reset, i wtedy zdradziłem żonę, albo wtedy wszedłem w alkohol po latach. No i to jest dla tych ludzi takie nie do przełknięcia, bo to jest takie drugie nawrócenie, kiedy ty już wiesz, że Bóg mówi, no nie mogę na ciebie liczyć, ale ja ciągle, Paweł, z tobą jestem. No i dla mnie to jest historia Mojżesza właśnie, dokładnie to, o czym mówisz. To znaczy w chwili, kiedy on ucieka, żyje wśród pogan, jest na pustyni i to trwa 40 lat, przychodzi Bóg i mówi, jestem. Właśnie w tym momencie, nie kiedy on kwitnie, kiedy słyszy kerygmat, właśnie brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki nawracać chcę. Tylko na pustyni słyszę właśnie jestem i potem jest kolejny etap, a propos tych terapeutów, o których mówiłeś, że to, co było jego pustynią, przekleństwem jest takim miejscem, przez które on przynosi wolność, to znaczy kolejne 40 lat wyprowadza znowu przez pustynię Izraela. No, znam wiele takich przypadków, na przykład ojciec Stanisław Jarosz, nasz wspólny znajomy,
1: tak, świętej pamięci.
2: Człowiek molestowany przez księdza jako dziecko, który tak się wystraszył tej sytuacji, że wystraszył się, że to jest inicjacja homoseksualna, że uciekł w pornografię. I dlatego w momencie, kiedy już miał być dopuszczony do święceń, podszedł do niego przełożony i mówi: Stanisław, nie zgadzam się na święcenia, bo nie widzę współpracy z łaską. A Jarosz mi mówi, to była taka sytuacja, o której on w Gościu Niedzielnym opowiadał, że to nie jest jakaś tam tajemnica, że on wtedy jako góral z Bachledówki po raz pierwszy zaczął płakać i mówi, ale to nie jest moja wina, nie? To znaczy, ja mogłem prowadzić, nie wiem, taki zeszyt, czy porządliwie patrzyłem na kobiety, miałem same minusy, mogłem się do koloryfera przykuć. No i ten przełożony mówi, jedziesz do generała na Jasną Górę ze Skałki, z Krakowa. Jeśli generał zgodzi się na twoje święcenie, okej. Okay. No i Jarosz taki upokorzony pojechał do generała, a generał mówi, wiesz Stanisław, ale ja widzę, że ty z Jezusem z tego wyjdziesz. I on mówi, to była pierwsza osoba, która życzyła światło, nie? A propos świateł, nocnych świateł, że nie, czy porządliwie patrzysz na kobietę, ale widzę, że z tego wyjdziesz. I Jarosz wyszedł. Żył wiele lat w czystości. I teraz jest taki najważniejszy moment, bo jest 81 rok. On mówi, wysłali go na studia do Rzymu. Nie miał żadnego bata nad sobą, żadnego przełożonego, wiesz, taki wolny strzelec. I jacyś znajomi wyciągnęli go do kina porno i on wszedł jakby w ten sam, to samo bagno, w ten sam grzech, w ten sam brud, w którym, no, od którego był kilkanaście lat wolny. I jak nie przespał się z kobietą, tam nie było żadnej prostytutki i tak dalej. Natomiast wiesz, to jest taka sytuacja dla alkoholika, który wiele lat nie pije i potem idzie w długą. Tak. I wtedy wali mu się świat, nie? Bo to jest gorsze niż to pierwsze zniewolenie. I nagle z 13 maja 81 padają strzały na placu Świętego Piotra. Jan Paweł II się usuwa cały zakrwawiony. Jarosz mówi, poszedłem do kościoła i powiedziałem, Boże, no nie można na mnie liczyć, bo widzisz, jaki jestem, zabierz mnie, uratuj papieża. Na szczęście Bóg nie wchodzi w takie transakcje związane, nie? W te hasło Bóg, handel, ojczyzna. No i Jarosz mówi, pójdę do spowiedzi. I teraz jest kluczowy moment, już kończę ten wątek, bo Jarosz trafił na Włocha, być może właśnie z neokatechumenatu, bo wszystko na to wskazuje, i jeszcze faceta, który miał temperament ojca Pio. I Jarosz mówi tak, no zgrzeszyłem, czekam na pokutę, a ten Włoch do niego mówi, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wyjdź. A Jarosz mówi, nie wyjdę, dopóki nie usłyszę pokuty. I ten Włoch taki wkurzony mówi, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wyjdź. Jarosz, wiesz, taki Polak jeszcze, facet z Podhala, to już w ogóle mieszanka, no tak, duchowa. Tak, nie wyjdę, dopóki nie usłyszę. I ten Włoch wyszedł i krzyknął na cały kościół, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wynoś się. I Jarosz mówi, i wtedy się nawróciłem. I teraz to jest pytanie do słuchaczy, czy słyszeli o czymś takim jak duchowa adopcja dziecka poczętego? Bo no to jest tak. Właśnie Stanisław Jarosz.
3: No tak,
2: czyli
3: no,
2: właśnie to zobacz, to było największym przekleństwem.
3: Paulinu warszawskim początek.
2: No i Jarosz to rozpropagował. To znaczy to, co było jego największym przekleństwem, zabierz mnie, a uratuj papieża, okazało się, że było taką przestrzenią, no to o czym ty mówisz w terapii, nie? Że właśnie to, co było przekleństwem, okazało się perłą i on uratował wiele małżeństw. No, to jest człowiek legenda, nie?
3: No tak, podobnie jak legendą jest równie dobrze znany pewnie nam obu, świętej pamięci, również ojciec Adam Piecuch, też Paulin,
2: tak.
3: Który też zna pewną osobę, która po paru dziesięciu latach poszła do spowiedzi. Ta spowiedź trwała parę godzin. Tam sporo fajek poszło podczas tej spowiedzi, uh-huh. bo to była taka spowiedź niekonwencjonalna, w sensie nie w konwencjonale, tylko po prostu było na tyle dużo tego do opowiedzenia, że tam po prostu trzeba było w jakiejś rozmównicy. To chusteczki poszły w ruch. No i w każdym razie tenże delikwent, który się spowiada po tych iluś latach z jakichś grzechów ciężkich, naprawdę ostro tam było, z tego co wiem, czeka na topór, który spadnie na jego głowę, czyli pokutę, która go zmiażdży. No i co słyszy? Idź, bracie, w pokoju. Twoje życie było pokutą.
2: Bardzo mocne. Wiesz, ja teraz robię wywiad rzekę z Mateuszem Filipowskim, z karmelitą bosym, tym takim nieformalnym opiekunem osób skrzywdzonych seksualnie w kościele. No i zadałem mu pytanie, jak się modlić w czasie udręki. I on mi odpowiedział, sama udręka jest już modlitwą. To jest dokładnie to, o czym ty mówisz, nie? Że twoje życie było pokutą. I to jest to samo, że zobacz, czasami osoby właśnie w takim momencie ciemności udręki, one jeszcze katują się tym, że nie potrafią zmówić na przykład, nie wiem, różańca, już nie mówię o nowennie pompejańskiej, a nawet dziesiątki. Bo znam takie róże różańcowe, które zasypiały ze słowami jeszcze ta cholerna dziesiątka. Bo wiesz, bo miały taki etap. To znaczy, nie wiem, miesiąc wcześniej mówiły całą nowennę pompejańską, ale w pewnym momencie przychodziła taka jakaś ciemność, że nie było, że nawet ta dziesiątka była jakąś taką ogromną opresją dla nich i strasznie to jest mocne to, co powinien Mateusz Filipowski, że sama udręka jest już modlitwą. To znaczy, żeby się już nie nakładać ciężarów nie do uniesienia.
3: No tak, bo to wszystko pachnie jansenizmem, nie? Prawda, że wiesz, już boimy się Boga dlatego, że się boimy, a skoro nie potrafimy się pomodlić w tym momencie, to jeszcze bardziej się boimy, więc ten Bóg jest coraz bardziej straszny. Ojciec Piecuch, o którym mówiliśmy przed momentem, ja też kiedyś powiedział taką homilię jednozdaniową. Im więcej brudu widać, tym, przepraszam, im więcej światła, tym więcej brudu widać. To tak a propos tego, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli o rozbijaniu ciemności. Ale nie mówił tego w takim znaczeniu, że to jest coś takiego, co ma człowieka przywalić i przygłębić, bo jednak jest światło. Jest światło i ono przychodzi. I w tym świetle naprawdę dużo widać. Ale to jest światło Boże, które prześwietla po to, żeby się z tym zbliżyć do Boga, żeby on mnie tak uwierzyć w to, że nie ma nic takiego, jak mówi Ewangelia, co by nas, przepraszam, to święty Paweł pisze, co by nas oddzieliło od Chrystusa. Mhm. Bo jest jeszcze drugi koniec tego kija, jeżeli to potraktować w ten sposób. To jest ten przypadek, o którym mówiłeś. No, pojechaliśmy na rekolekcję, wróciłem, no i tak, i zdradziłem żonę, nie? I to jest, o tym pisze przecież święty Piotr w drugim liście. Spełniło się na nich to, co słusznie mówi przysłowie, pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta do kałuży błota. I owszem, gdyby się na tym, wiesz, zatrzymać, to człowiek mówi, no dobra, to jestem świnią, jestem psem, który żre własne żygi i to jest moja rzeczywistość. No i dobra, ale jeżeli spojrzymy na to, co mówi Jezus o nawrocie do grzechu, że gdy te duchy nieczyste opuszczą człowieka, błąkają się i wrócą, skrzykując tych jeszcze złośliwszych, to znaczy, że my jesteśmy cały czas na etapie walki duchowej, dopóki nie spoczniemy w Bogu. Więc jest to możliwe, że człowiek, który zaniedba na przykład modlitwę, albo gdzieś tam się, tak jak tutaj mówiłeś o ojcu Stanisławie, no, zrobi coś głupiego, nie? Po prostu i niestety ma to swoje konsekwencje, no to otwiera się furtka, ale sam Bóg o tym mówi. Sam Bóg o tym mówi, więc to jest jednak jakiś asumpt do tego, żeby Boga posłuchać, że On to przewidział, i warto się w tym momencie do Niego zwrócić, nawet jeżeli wtedy, jak mówi Ewangelia, i stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
2: Wiesz, ja sobie przeglądałem ostatnio taką listę, no, spis lokatorów tych osób, z którymi robiłem wywiady przez lata do gościa. To mnóstwo z tych ludzi już odpadło. Naprawdę, nie? To były gwiazdy bez pasterz, coś tacy, wiesz, rozchwytywani kaznodzieje.
3: No tak, ja też mam, no powiem ci, na półkach mam wiele książek ojców księży, którzy już dawno zrzucili sutanny i habity, no.
2: Tak, i teraz...
3: I co z nimi zrobić, z tymi książkami, prawda?
2: Dlaczego o tym mówię? Bo to jest właśnie, pamiętam, że przed laty rozmawialiśmy o takiej sytuacji, w której opowiadam o swoim kryzysie i wtedy bardzo dotykały mnie słowa, bo my często słyszymy w kościele w czasie homilii te takie słowa, kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. No ale tego w Biblii nie ma, bo w Biblii jest napisane, komu się wydaje, że stoi. Komu się wydaje, że stoi, nie?
3: A komu wydaje się, że stoi, dokładnie.
2: I zobacz, że to jest taka historia Judasza. Kiedy? Bo to jest dwukrotnie ewangeliści o tym mówią. To jest bardzo mocne. Kiedy demon wszedł w Judasza? Po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego demon. Kropka. Druga Ewangelia. Po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego diabeł. To znaczy, że może być taka sytuacja, bo Bóg mówi, że ja przyjmę z rąk Mesjasza komunię i od razu pójdę w długą, nie? 10 sekund później. I to jest takie naprawdę uwalniające dla nas. To znaczy, że... Bo to jest to, o czym ty mówisz, że kurczę, nie znamy dnia ani godziny, nie? Że komu się wydaje, że stoi. My jesteśmy świetni, jeśli chodzi o rady udzielane innym. Ja bardzo często przywołuję historię koleżanki z naszej wspólnoty, do której podeszła sąsiadka i powiedziała: córka mi się rozwodzi. No i ta Edytka mówi: ja przepraszam, bo to jest taka delikatna sytuacja. No nie powinnam. No ale to była tylko kwestia czasu. No bo tak, do kościoła nie chodzili, żyli poza sakramentami. No to była tylko kwestia czasu, że się rozwiodą. No i ta Edyta mówi, minęło pół roku, siedzę w kuchni i dzwoni telefon. Odbieram, moja córka dzwoni, nie? Rodzona, i mówi tak, mamo, rozwodzę się. I ta Edytka zaczęła płakać i mówi, miałam wrażenie, że słyszę taki szept Jezusa i co? Naprawdę wiesz dlaczego? Bo wiesz, jeśli chodzi o radę udzielane sąsiadkom, była świetna, nie? Jak jest zwójek dobra rada, to kurczę ciocia dobra rada, nie? I my jesteśmy świetni, jeśli chodzi o rady udzielane innym. Po prostu to widać w tych warczących komentarzach na Facebooku, nie? Na przykład była wycieczka, jechała do Medjugorje w Chorwacji, czy tam w Bośni i Hercegowinie był wypadek samochodowy. Dlaczego zginęli pielgrzymi? Bo pierwsza odpowiedź, bo gospa chciała mieć ich u siebie. No tak. Kurczę, takie proste odpowiedzi, wiesz, to, jeśli chodziłoby o moje dzieci, to ja nie, no, miałbym inny zestaw pytań do Pana Boga, nie?
3: No owszem, no. Owszem, tak, tak. Bardzo lubimy absolutyzować moje własne doświadczenie i to jest niestety błąd wielu duszpasterstw, które mówią, no dobra, mamy taką formację, to inni też powinni taką mieć i my mamy gotową receptę na drogę do Pana Boga, to znaczy, że innym ją narzucimy, ale jak ktoś ma inny pomysł na to, żeby z Panem Bogiem być blisko, no to już niestety nie, to znaczy, że on jest heretykiem. No tak. Krótka przerwa. Wrócimy do Państwa za chwilę. Dzisiaj w Nocnych Światłach o rozbijaniu ciemności rozmawiam z Marcinem Jakimowiczem, publicystą, pisarzem, dziennikarzem, autorem książki Ogrody w ruinach. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora rozbijamy w nocnych światłach ciemności. Staramy się przynajmniej to zrobić. Marcin Jakimowicz nam w tym wydatnie pomaga. Publicysta, pisarz, dziennikarz, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach. Marcin, tak trochę wracając do tych myśli, które w poprzedniej części tutaj próbowaliśmy poskładać, zlepić w całość, tak odwołuję się trochę do tego jednego z tych cytatów, których użyłeś jako motto. Bóg nie lubi siły. I w tym wszystkim jest rzeczywiście duży taki aspekt do zastanowienia się, bo jeżeli zobaczyć na przykład historię Dawida, który mówi, no nie dzidą ani mieczem Pan zwycięża, bo to jest wojna Pana, i tak naprawdę rzeczywiście okazuje się, że tego Goliata, przed którym wszyscy drżeli, on załatwia sposobem, natchnieniem, jakąś zdolnością, umiejętnością, którą obdarzył go Pan Bóg przez to, że lata wypasał kozy, owce gdzieś tam na trawach, jakiś na łąkach, ale też o wielu innych przypadkach, w których mówi, słuchaj, nie atakuj, dopóki nie usłyszysz tam moich kroków nad lasem, prawda? Czy w innych sytuacjach, Sisera, prawda, itp., itd., gdzieś znajduje się jakiś wybraniec, którego Bóg obdarza pewnymi mocami, albo go wykorzystuje do jego predyspozycje do tego, żeby on był zdolny Bogu zawierzyć w tym wszystkim. Czyli ma pewne umiejętności, ale ma też ducha. Więc rzeczywiście w tym słowie, które cytujesz, którego autorem jest ojciec Michał Zioło, trapista, jest bardzo duży ładunek, no, czegoś takiego, z czym ja muszę się mierzyć na co dzień. I nie wiem, czy to jest ciemność, ale jeżeli by spojrzeć na kwestię innego cytatu, który tutaj przytoczę za świętą Faustyną, Jezu, ufam Tobie, no to już zaczyna być ciemnością, do której potrzebne mi są to promienie, które wychodzą ze światła Jezusowego, no bo ja chciałbym wiele rzeczy własnymi siłami zrobić. I pytanie, czy jeżeli się na tym chcę oprzeć, to czy przypadkiem nie wchodzę w ciemność? Prawda? Gdzie jest ta granica rozeznania między tymi darami, które otrzymuję od Boga i mogę je wykorzystać, a tym tą chęcią zaistnienia za sprawą własnych sił, napięcia mózgów i zrobienia wszystkiego i powiedzieć, Panie Boże, widzisz, jak fajnie to zrobiłem.
2: Wiesz, ta granica jest bardzo delikatna i myślę, że to Pan Bóg pewnie patrząc z perspektywy na te wszystkie nasze właśnie fikołki duchowe,

0: te napinanie duchowych mięśni, no to tak naprawdę widzi intencje, nie? A świetnie, że przywołałeś Faustynę, bo to jest jakiś genialny jakby taki pokaz, że Pan Bóg nie działa przez siłę, bo wystarczy wpisać na przykład w Wikipedii hasło 1905. Ja wiem, że Wikipedia to nie jest najlepsze tam źródło informacji dla dziennikarza, no ale jest dobra. 1905 w Wikipedii jest tak. Rosja kapituluje w wojnie z Japonią, Henryk Sienkiewicz otrzymuje Nagrodę Nobla, Einstein publikuje teorię względności, TPS rozpala w Królestwie Polskim rewolucję, w Łodzi krwawo stłumiono strajk włókniarzy i zupełnie na końcu gdzieś, wiesz, tak naprawdę te napisy i inni, jest napisane w Świnicach Wartkich, gdziekolwiek to leży, bo GPS-y tego nie znajdują. Ja wiem, że koło Łodzi, ale wiesz, no Świnice Wartkie, czy kurczę, Zuzela nad Bugiem, to nie są centra wszechświata, nie? Rodzi się dziewczyna i Bóg ma naprawdę dwa nazwiska do wyboru, Nowaków i Kowalskich, no i decyduje się, że tym razem na Kowalskich, nie? Helenka Kowalska, która, gdy będzie miała 20 parę lat, powie do Jezusa, ale ja jestem tylko nędzą. I gdyby Jezus był dżentelmenem, to by powiedział, Faustyna, no zobacz, nie jest tak źle, tak trochę przeczesz się, tam popraw welon. A Jezus mówi, tak jesteś nędzą,
1: ale umiłowana przeze mnie.
0: Tak, objawić światu Boże miłosierdzie. I to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie. To znaczy, no bo dzisiaj mówimy, wielka święta siostra Faustyna, czy błogosławiony ksiądz Sopoćko. A ja znalazłem, wiesz co, bo byłem w Białymstoku u sióstr tam na ulicy Poleskiej, siostry, które mieszkają w budynku, w którym umierał ksiądz Michał Sopoćko. Przez lata tam żył i odchodził. I te siostry dały mi jego dzienniczek. Bo dzienniczek Faustyny jest znany, nie? Wiesz, od żłobka do nagrobka, a one mi dały zapiski księdza Sopoćko. I tam jest takie zdanie, którego nauczyłem się na pamięć i zacytuję je teraz. Jest genialne, bo on pisze tak. Namalowanie obrazu Jezu, ufam Tobie, zleciłem wiedziony bardziej ciekawością, jaki to wyjdzie obraz, niż wiarą w prawdziwość objawień siostry Faustyny. I to jest genialne, słuchaj. Dobra. On mieszkał na piętrze z Kazimierowskim i mówi, ciekawe, jak mu to wyjdzie. I mówi, i to była jego główna intencja, to znaczy wiedziony bardziej ciekawością, jaki to wyjdzie obraz, niż wiarą. No i zobacz, został błogosławionym. Moje odkrycie z zeszłego roku, które mi tam potwierdziła i Ewa Czaczkowska, dziennikarka, i Grzegorz Polak, też świetny dziennikarz, to było takie, że ksiądz Sopoćko no, bardzo często musiał spotykać się z Wyszyńskim, a Wyszyńskiego go fizycznie nie lubił. I dla mnie to jest genialne tak naprawdę, bo to jest bardzo uwalniające. To znaczy możemy w Kościele się nie rozumieć, nie lubić. Jeden jest błogosławionym i drugi jest błogosławionym. Nie, bo wiesz, Wyszyński był bardzo maryjny. Takie jasnogórskie śluby narodu. I nagle przychodzi mu jakiś ksiądz z Juszczyzny, gdziekolwiek to leży, który mieszka w Białymstoku i cały czas mu opowiadał o objawieniach. No, Wyszyński ma na stole tą notę rzymską, że te objawienia są fałszywe, że nie są prawdziwe. I w pewnym momencie rozmawiają z sobą i Sopoćko mówi tak, no to czekam na karę. A Wyszyński mówi, karą było już to, że musiał ksiądz tego wysłuchać. No ale on jakoś fizycznie za nim nie przepadał, nie? To nie było tak, że oni, wiesz, szli sobie na piwo czy na kawę. I dla mnie to jest świetne, to znaczy, bo to pokazuje, czym jest Kościół katolicki, że możemy się różnić. Że możemy się nawet nie lubić, ale jesteśmy razem, bo błogosławimy sobie, nie? No i to jest też odpowiedź a propos właśnie siły, słabości. Wyszyński jest wyświęcony 101 lat temu, 28 czerwca. Są święcenia prezbiteratów we Włocławku. Jeden z kleryków, jeden z diakonów choruje na zapalenie płuc, ląduje w szpitalu. Potem się okazuje, że to jest gruźlica. I przychodzi lekarz i mówi, nie będzie święceń. Nie, że to jest taki stan, że nie będzie święceń. I diakon się nazywa Stefan Wyszyński. No i zawalił mu się świat, bo marzył o tym, żeby zostać księdzem. Słyszy, że tych święceń nie będzie. Na szczęście we Włocławku pracowała siostra zakonna, która podeszła do lekarza i mówi, kurczę, jakie... Dla pana to nie ma znaczenia, dla niego to ma ogromne znaczenie. Czy nie mógłby go pan jakoś tak czasowo do tych święceń dopuścić? I lekarz machnął ręką, mówi, i tak dłużej nie pożyje ten Wyszyński. I zobacz, i Bóg zrobił taki prezent Wyszyńskiemu, tak poukładał puzzle, że Wyszyński został wyświęcony w swoje urodziny. I dlaczego o tym mówię? Bo to jest cały czas odpowiedź na twoje pytanie. jest malutka kaplica, 2 na 2 metry. To nie jest tak, że to jest przy głównym ołtarzu. Malutka kaplica, są trzy osoby, jest biskup Wyszyński, który jest tak słaby, że leży na posadzce, nie jest w stanie wstać, bo śpiewa po łacinie litanie do wszystkich świętych. I kościelny, który ma nazwisko Radomski. I Wyszyński skończył śpiewanie tej litanii do wszystkich świętych, czy tam dukanie, czy szeptanie, bo był w takim stanie. Podszedł do niego ten kościelny, ten pan Radomski, podniósł go i powiedział, i to są pierwsze słowa, które Wyszyński usłyszał jako ksiądz. Księdza to bardziej na cmentarz niż do ołtarza. I to dobra, jest dobra. Genialne, bo to jest a propos słabości i siły właśnie, że my go znamy jako prymasa tysiąclecia, nie? I on potem został odwieziony do szpitala i zanotował. Od tej pory wiem, że wszystko, co mnie w życiu spotka, jest łaską Bożą. Bo ten facet dostał takie słowo, takie proroctwo na start. Wiesz, połączenie siły, nie wiem, Basabory, Marcina Zielińskiego i Antonello przyjeżdżają i mówią, mam dla ciebie proroctwo, nadajesz się na cmentarz. No to po prostu wiesz, żadna terapia by mi nie pomogła, nie? No zobacz, tak, tak. I to jest prymas tysiąclecia. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy już było 50-lecie ślubów święceń kapłańskich, czyli to jest taki słynny jubileusz w Polsce, złoty, a skromny, że wiesz, na Podlasiu to już w ogóle, to się pół roku świętuje, to Wyszyński poprosił, żeby to było, czy zażyczył sobie, żeby to było w tej samej bocznej kaplicy i żeby było tylko kilka osób. Wiesz, on mógł sprawić, żeby ta katedra pękałaby w szwach, nie? Bo to było w Pokomań, czy wiesz, wszyscy wiedzieli, kim jest Wyszyński w Polsce. I zobacz, kurczę, jest 50-lecie święceń i on mówi tylko kilka osób w bocznej kaplicy. Skąd o tym wiem? Bo jednym z ministrantów był ksiądz Włodek Lewandowski, który jest dziennikarzem gościa we Włocławku, nie? I dla mnie to jest jakby opowieść, bo o tym się nie mówi, kurczę, bo my mówimy o tych rzeczach takich spektakularnych. Wiesz, z pierwszych stron gazet. Mnie na przykład ostatnio rozłożyło na łopatki, że największym duszpasterzem ludzi w pracy w Polsce był ktoś, kto się nazywał Alfons Kopciuszek. Bo popiełuszko, po białorusku to znaczy Kopciuszek. A wiesz, okopy koło Suchowoli, kolejne centrum wszechświata, nie? Jest Zuzela nad Bugiem, Świnice Warckie i teraz jeszcze okopy koło Suchowoli. Leżą tak blisko Białorusi, że tam ludzie mówią takim językiem po prostu. Trochę po polsku, trochę po białorusku. I możecie sprawdzić to, bo to nie jest tak, że ja wymyślam. Popiełuszko po białorusku to znaczy Kopciuszek. Ma na imię Alfons, bo tak mama go nazwała. Potem się okazuje, jak jest, wiesz...
1: Jakie są konotacje tak społeczne tak, tego imienia. Alfons... A to było na cześć świętego Alfonsa Liguori przecież imię
0: tak,
1: nadane.
0: Tylko, że wie, kto o tym wie, nie? Jak on przyjechał do Warszawy, to wszyscy wiedzieli, że Alfons to jest człowiek, który zajmuje się sutenerstwem i zajmuje się prostytutkami i on zmienia imię. I kurczę, ja się zastanawiam, jak się czuł Popiełuszko, gdyby on był w Białymstoku w seminarium, to miałby łatwiej, myślę. A przyszedł do Warszawy, gdzie tak, spotyka na korytarzu synów powstańców warszawskich, wiesz, synów profesorów Polskiej Akademii Nauk. I przyjeżdża facet, który po prostu jest z okopów po Suchowoli, ma na imię Alfons i na nazwisko Kopciuszek. I co się okazuje, że Bóg jest... Bóg sprawia, że on jest największym duszpasterzem ludzi pracy. I kiedy byłem na Żoliborzu, tam w muzeum właśnie księdza Jerzego, Paweł Kęska pokazywał mi filmy z ostatniego pół roku, kiedy Popiełuszko miał ogłosić kazania i był przerażony. Wiesz, chował twarz w rękach, trząsł się. Potem się okazało, że po jego śmierci znaleziono recepty na takie leki antylękowe. Nawet nie antydepresyjne, bo to, wiesz, to był 84 rok, ale antylękowe. I tak mi to pomogło, bo dla mnie to jest świętość właśnie, że facet się boi, ale wychodzi. Nie, że to nie jest, kurczę, bohater.
1: Tak, że nie zgrywa bohatera.
0: Tak. Ja myślę, że no, jeśli to nas nie przekona, to co przekona?
1: No rzeczywiście jest w tym wszystkim, co piszesz, taki duży ładunek refleksji o wierze, nadziei i odnajdywaniu dobra pośród kryzysów. Czyli tego, znowu odwołam się do tego tytułu książki ojca Anselma Greena, Zamienić rany na perły. Czyli ze zwątpienia i doświadczeń życiowych można naprawdę wiele wyciągnąć, jeżeli człowiek chce. Jeżeli chce, bo można się w tym pogrążyć. I Nawet mały katechizm przecież mówi, że rozpacz, czyli takie zwątpienie, to wszystko jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. A Jezus mówi przecież wprost, że wszystkie grzechy mogą być odpuszczone, ale grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie. A dlaczego? No bo po prostu przestałem absolutnie wierzyć Bogu, że Bóg jest ponad wszystkim, że Bóg jest wszechmogący, co wyznajemy przecież w pierwszym zdaniu wyznania wiary, prawda? Credo. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego.
0: Ja wiem, ale zobacz, Paweł, ty tyle razy rozmawiałeś z psycholożkami czy z psychologami, że kiedy człowiek jest w momencie kryzysu, to on ma takie wtedy zasoby, że on jakby nie rozumie tego małego katechizmu. Ja będę zawsze bronił człowieka, to znaczy, bo widzisz, bo pokusą tego czasu jest to, czasu depresji, czasu ciemności, że nam się wydaje, że on się nigdy nie skończy. Teoretycznie wiemy, że Ignacy mówił, że będzie pocieszenie i strapienie. No ale my mamy taką polską wersję strapienie i strapienie, wiesz, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. To znaczy, gdyby Bóg powiedział tak, Marcin, sam Paweł, zaciśnij zęby i wytrzyma, nie wiem, tam 27 października 2027, no to jakoś wytrzymamy, nie? A nam się wydaje, że ta ciemność będzie cały czas.
1: Kurczę, albo że w ogóle nie będzie października,
0: no. Że nie będzie października.
1: Nie, no oczywiście, zgadzam się z tym. Marcin, no, no. Wiesz, ja to rzucam jako pewnego rodzaju figurę, z którą warto się zmierzyć, bo mi na przykład w takich okresach no bardzo trudnych, które zdarzały się w życiu, które dokładnie tak jak mówisz, miałem przekonanie, że nigdy się nie skończą, a jeżeli się skończą, to w sposób tragiczny albo produkowała moja głowa takie wizje, że już właśnie było jeszcze, mogło być jeszcze gorzej, to znaczy już po prostu tak, że to w ogóle nie, no, absolutna apokalipsa w znaczeniu potocznym, czyli ruina i koniec, nie? Zupełny. Mhm. A jednak, wiesz co, gdzieś w tym wszystkim miałem takie przekonanie, że tam, to o czym piszesz w gruncie rzeczy w tej książce, tam gdzie człowiek widzi ruiny, porażkę czy duchową pustkę, Bóg potrafi wzbudzić nowe życie. Gdybym nie miał takich doświadczeń, że Bóg mnie wyprowadził naprawdę z bardzo poważnych sytuacji, w których ja w życiu bym się nie wygrzebał, gdyby nie Boża pomoc. No to jest dokładnie tak, jak ty się odwołujesz do tego obrazu Doliny Suchych Kości. Pokazujesz ludzi, wydarzenia, przez które objawia się Boże działanie w świecie i w Kościele.
0: Mhm. No bo zobacz, bo sucha, właśnie Dolina Suchych Kości nie jest ostatnim słowem Pana Boga, nie? Nam się wydaje, że to już jest koniec. A nagle się okazuje, że to jest najlepsze miejsce ewangelizacji, tylko potrzeba proroka, który do tych kości powie, suche kości, słuchajcie głosu Pana. Jak patrzę na ludzi w naszej wspólnocie, to są tacy ludzie poobijani, z jakąś przeszłością, po potężnych kryzysach. Bardzo wiele to jest, wiele osób, za które ja bym nie dał 5 groszy, nie? To znaczy, gdybym ja miał właśnie tworzyć skład, spis lokatorów wspólnoty, ja bym w życiu tych ludzi nie wziął do wspólnoty. A to oni mnie nawracają, oni mnie zawstydzają. Ja naprawdę bronię człowieka bardzo w takim kryzysie, bo jeszcze siostra Bogna Młynarz kiedyś powiedziała genialną rzecz, doktor teologii duchowości. Powiedziała, że czasami księżyc wygląda właśnie jak taki malutki rogalik, a czasami jest w pełni, ale to jest dokładnie ten sam księżyc, nie? Czasami masz takie zasoby, że jesteś w stanie mówić jedno zdrowaś Mario, bo już dwie by cię zmęczyły. Czemu Teresa z Avila i Jan od Krzyża proponowali karmelitom, żeby przy łóżku mieli jakąś lekturę, nawet niekoniecznie duchową. Bo oni zdawali sobie sprawę, że będzie taki czas, że oni nie będą w stanie się modlić, to żeby chociaż sobie, wiesz, książkę poczytali. I skoro mistrzowie, wiesz, duchowości, nie, doktorzy Kościoła, no wiedzą, że być może będzie taki stan, że jedyne, na co mnie stać, to jest jedna zdrowaśka, bo w tym razem więcej nie jestem w stanie. A my się ciągle katujemy, kurczę, non-stop się katujemy właśnie i ciągle słyszę takie przemocowe kazania właśnie, że więcej, więcej, więcej. I ostatnio słyszałem, że ojciec
1: Pio odmawiał 50 różańców.
0: Ale wiesz, że ojciec Pio odmawiał 50 różańców dziennie. No i to słyszą ludzie, którzy, kurde, mają kilkoro dzieci, wiesz, ledwo wiążą koniec z końcem, słyszą diagnozę, nie wiem, złośliwy, niezłośliwy. I nie są w stanie odmawiać, kurczę, 2 różańców, a to dopiero 50. No, strasznie się boję takich przemocowych właśnie, że tak trzeba żyć, nie?
1: No tak, no tutaj mam, wiesz, takie doświadczenie, pamiętam kiedyś miałem bardzo jakiś taki ciemny okres a propos rozbijania ciemności, że rzeczywiście, wiesz, to ja próbowałem się zmusić, jakoś skłonić do modlitwy, ale to chwała Ojcu i Synowi, to była męka. To jest gorsze, niż bym wciągał, wiesz, wór węgla na 10. piętro, no. Albo na szczyt Pałacu Kultury. Nie, to ja pamiętam naprawdę, to jakbym walczył z przygniatającym mnie kamieniem. Po prostu o życie. Wypowiedzenie takiego słowa, chociażby, wiesz, tej najkrótszej z możliwych modlitw, chwalących Trójcę. No i rzeczywiście coś w tym jest, bo kiedy mówimy, no pomódl się, to ci przejdzie, to, no to trochę jest tak jak z tym poklepywaniem chorego na depresję po ramieniu. Mówię, no stary, weź się w garść po prostu, no wziąłbyś się do roboty, to od razu by ci przeszło. No. To jest, wiesz, to można w człowieku wzbudzić wstręt do życia albo wstręt do modlitwy w ten sposób.
0: No, wiesz, to znana była w Polsce odpowiedź Moniki i Marcina Gajdów na, już nie chcę lokować produktu i
1: no
0: mówić,
1: tak,
0: o kogo chodzi. Na jednego z takich kierowników duchowych, takich jeźdźców apokalipsy współczesnych, który zarzucił facetowi choremu na raka, że chory na raka, bo być może zbyt za mało adorował, nie? No, Święty Sakrament. Dla mnie to jest takie przemocowe, bo nie dość, ten facet jest złamany. Wiesz, słyszę diagnozę, też się słyszę, że za mało się modlimy, nie? Zawsze za mało się modlimy. Kurczę, po prostu gdybyś, nie wiem, modlił się 24 na dobę, to i tak za mało, bo cały czas jesteś rozproszony i... A ludzie z ADHD, tak jak ja, to już w ogóle, wiesz, idą na msze i nie idą na msze. Bo ja się łapię na tym, że oto wielka tajemnica wiary, ja mówię, kurde, to już? Że tak chciałem po prostu, wiesz, załapać i przeżyć pobożnie właśnie chociaż moment podniesienia, nie? To już? I wiesz, teraz czytałem takie opracowania na temat tego, jaki ten świat wirtualny ma na młode pokolenie. Wiesz, na te takie cyberpułapki i tak dalej. Mm-hmm. I badania z listopada zeszłego roku ze Stanów Zjednoczonych, że młodzi ludzie w wieku 15 lat mają takie deficyty uwagi, że są w stanie skupić uwagę na 47 sekund. A potem odpływają. I teraz zobacz, taki młody chłopak idzie na mszę, która trwa godzinę. No i my mówimy, kurde, że młode pokolenie nie chce. Dla niego to jest po prostu nie do przejścia. Nie
1: imię
0: dlatego,
1: ojca
0: że...
1: i syna i koniec.
0: Tak, i wiesz, ja tak patrzę, no bo zobacz, jak czasami widzimy, jak na przykład jakaś babka z klasą, nie? Przyjdzie z przedszkolem. To te dzieci po prostu po 5 minutach nie wiedzą, co z rękami robić, bo nie mają smartfonów, nie? Albo jak są msze dla dzieci u Dominikanów w Katowicach, my czasami przychodzimy na to. To te dzieci po prostu, wiesz, to jest jak na Derbach Śląska, nie? Po prostu dwóch zabitych, trzech ciężko przestraszonych i wiesz, ci rodzice są biedni, a ja patrzę, że te dzieciaki są takie biedne w tym wszystkim, nie? Że one chciałyby nawet wytrwać na tym mszy, ale nie są w stanie. I my znowu słyszymy kazania właśnie, że to są zagrożenia duchowe, że jakiś tam, wiesz, demon. A to po prostu biologia, nie? No, tak jest ten świat, tak jest rozpędzony, że... Tak, być może gdyby ta msza była cicha i trwała pół godziny, to by wytrzymały.
1: No wiesz, kiedyś słyszałem, kiedy w trakcie chrztu, kiedy sakramentalnie dziecku została polana głowa, no to dziecko zaczęło płakać. Mhm. Ksiądz powiedział, o, słyszycie, jak demon wychodzi z niego?
0: No, to już nie będę komentował.
1: Dobra, zawieźmy tutaj na chwilę głos. No. Bo kurtyna. No. Wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj o rozbijaniu ciemności rozmawiam z Marcinem Jakimowiczem, publicysta, pisarz, dziennikarz Gościa Niedzielnego, autor książki Ogrody w ruinach. Link do książki znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam również miejsce na Państwa komentarze. Wracamy za chwilkę.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O rozbijaniu ciemności dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy z Marcinem Jakimowiczem, publicystą, pisarzem, dziennikarzem Gościa Niedzielnego i autorem książki Ogrody w ruinach. Jak wspomniałem, link do tej książki znajdziecie Państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, gdzie jak zawsze też Państwa zapraszam do wymiany myśli, czyli do komentowania, do refleksji, do doświadczeń, które Państwa trapią, ewentualnie którymi chcecie się podzielić, albo którymi się cieszycie, też w kontekście tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, czyli rozbijaniu ciemności. Gdyby spojrzeć na to, co piszesz również we wstępie na temat książki, na temat tytułu książki, czyli Życie w zachwycie, no to wracając do wątków z poprzedniej części, można by ulec takiemu złudzeniu, że życie, idąc za tym tytułem oczywiście, biorąc książkę do ręki, że życie, jeżeli pokochamy Pana Boga, to życie już jest po prostu takim unoszeniem się w przestrzeni niebieskiej, już tutaj za życia. No, ufam, że być może są takie osoby, które mają taką relację z Panem Bogiem, że bez względu na to, co się dzieje, one gdzieś mają, nie wiem, te radary duchowe tak mocno nastawione na Pana Boga, że są w stanie znosić jakoś nawet najtrudniejsze doświadczenia. Myślę tutaj nawet o świętej Faustynie, która pisała o tym, że jej ciężko, ale gdzieś miała tą perspektywę Bożej obecności. No ale jej Jezus fizycznie się ukazał, prawda? No więc być może było jej łatwiej, a poza tym ją obdarowywały jeszcze szczególnymi łaskami, mimo że niektóre z nich były bardzo trudne. Ale rzeczywiście, jak sam piszesz, no, zmieniłeś tytuł z Życia w zachwycie na Ogrody w ruinach, bo mówisz, znaczy piszesz, że ten tytuł Życie w zachwycie byłoby oszustwem.
2: Znaczy brzmi ładnie, nie? To już marketingowo by się tam nie sprzedało, no ale nie jest prawdziwy. To znaczy od czasu do czasu doświadczam życia w zachwycie i kłamstwem by było, gdybym powiedział, że tak nie jest, nie, ale, no, ale to nie jest pełna prawda o tym, co przeżywamy, to znaczy o tym, co przeżywam tu i teraz, bo wiesz co, chyba najważniejszym takim słowem Ewangelii, jakie znam, to jest odpowiedź ojca, syna, który jest totalnie zniewolony, nie, przez złego ducha: wierzę, zaraź mojemu niedowiarstwu. I to jest genialne, że on to mówi na jednym oddechu: wierzę, nie wierzę. No, bo to jest a propos tego życia w zachwycie, nie? Że ktoś może ci powiedzieć, no tak, ale powinniśmy mówić tylko wierzę, bo ten właśnie, kto nie ma wiary, to jest właśnie podobny do jakichś tam. Tu można dużo różnych symboli sobie przywołać. A mnie to zachwyca, ta odpowiedź. Wierzę, zaraz mojemu niedowiarstwu. To znaczy, że jakby Pan Bóg patrząc na mnie, widzi, że jest we mnie przestrzeń wiary, tego właśnie takiego światła, ale też mnóstwo wątpliwości i że one są bardzo potrzebne, nie? Że zachwyca mnie to właśnie sam moment zmartwychwstania Chrystusa, bo my to często tak wyobrażamy sobie, że to była taka eksplozja światła, nie? Jak na obrazie Grünewalda czy na ikonach. A propos właśnie, to nie są nocne światła, tylko wiesz, takie potężne światło, które się wylewa z obrazów. A jest napisane, że Maria Magdalena stała nad grobem, gdy było jeszcze ciemno, a grób był już pusty. I to jest odpowiedź na swoje pytanie, to znaczy, że może przeżywamy takie chwile właśnie, kiedy no nie ma tego zachwytu, nie potrafimy znaleźć, nawet wchodzimy w jakieś samooskarżenie, nie? Że miało być tak pięknie, telewizja, autografy, jak w transmisji, nie? Sztur wołał, a tak nie jest, no ale ten grób już jest pusty. To jest przypadek takiej mojej znajomej, która już kiedyś rozsypał się związek, ona weszła w takie samooskarżenie, że wiadomo, takie rozlatywanie ran, sloch.pl, nie? Że nigdy nikogo nie znajdzie, że to już jest koniec. I wyjechała na ognisko, bo jest przewodniczką górską, gdzieś na Słowację. No było sobie ognisko, ona całe to ognisko przeryczała, suwyła, wiesz, przez całą godzinę, to jest taka biedna, samotna. A koło niej siedział chłopak, który miał na imię Michał, który po roku został jej mężem. I to jest w ogóle genialne.
1: Co pani taka smutna?
2: Tak, ale to jest genialne, że wiesz, że Pan Bóg patrzy i mówi, że dziewczyno, nie histeryzuj. Znaczy, ja widzę trochę więcej niż ty, bo ty nawet nie wiesz, jak ten chłopak ma na imię. I wiesz, i potem się okazało, że oni nawet zobaczyli, że ten ślub był dokładnie jakby chyba co do dnia nawet, rok po tym ognisku. I to jest nasza sytuacja, to jest ta sytuacja Marii Magdaleny, że w tym momencie jest ciemność, wydaje mi się, że jest koniec, że właśnie nie ma tego zachwytu kompletnie, a Bóg mówi, ale grób już jest pusty. Nie, tylko poczekaj i zawołam ci zaraz po imieniu jak Marię. No.
1: Ale to jest blisko tego,
2: to się fajnie mówi. No.
1: W tym wszystkim ja bym tutaj jeszcze sięgnął do świętej Tereski z Lizji, o której piszesz. Właściwie cytujesz ją. Tam jest powiedziane, jeśli dobrze pamiętam, nie lękaj się, im będziesz bardziej uboższy, tym mocniej Jezus będzie cię kochał. No właściwie to można powiedzieć, no dobra, to ja muszę teraz wszystkiego się pozbyć, a jak już będę mieszkał pod mostem, to Bóg mnie pokocha. No i to jest chyba też jeden z tych problemów, które opacznie rozumiemy, bo uboższy, to znaczy bardziej uboga. Bardziej w gruncie rzeczy bardziej mu zaufam, bardziej mu siebie oddam, co nie znaczy, że mam nagle stać się nędzarzem, ale pozbyć się rzeczy, które mnie od Boga oddalają, krótko mówiąc, żeby one nie były przed Nim, żeby te priorytety, które mam w życiu, były podporządkowane Jezusowi, co jak wiemy nie jest rzeczą prostą.
2: Czy w ogóle, wiesz, kopiowanie wszystkich wzorców to jest jakaś taka ślepa uliczka, to im jestem starszy, tym mam taką świadomość, no, ty będziesz facetem, który grał w zespole Poland, jak pamiętam, z Kazikiem Staszewskim, a nie w, nie wiem, w Republice. I to jest dobre i tak powinno być, kurczę. Ja jestem Marcinem Jakimowiczem, nigdy nie będę ojcem Pio, nie będę, nie wiem, bo te takie, wiesz, Ctrl-C, Ctrl-V, nie? Te takie właśnie wzorowanie się ciągle takie katolickie, to jest taka ślepa uliczka troszeczkę, bo spotykam siostry Błagiewnika, które chciałyby być jak siostra Faustyna, a nie będą. Bo Bóg ma kilka miliardów dróg do dotarcia do człowieka. I On jest tak kreatywny, że każdy z nas jest inny i do każdego z nas znajduje inną drogę. To dlatego rabini mówili, że Bóg się przedstawia jako Pan Izaaka, Abrahama, Izaaka i Jakuba, bo do każdego z nich przychodził inaczej. Nie, to jest genialne, przychodzi do każdego z nas inaczej. A my chcemy właśnie... Wiesz, ja ten problem, o którym mówisz, no tak roztrząsałem po radykalnych, nie? 100 lat temu, bo to 100 lat temu wyszło już. No, 30 parę lat temu.
1: No ale wiesz, teraz znowienie chyba się szykuje, tak? I bardzo dobrze, bo to jest książka, która, wiesz, która jest lekturą pokoleniową, można powiedzieć, a naprawdę znam wiele osób, które powiedziały, że mówiły, że po tej książce zaczęły się nawracać, że to był asum do tego, że one uwierzyły, że można wyjść z wielu rzeczy, które no człowieka tak pochłaniają do tego stopnia, że po prostu on w ogóle zapomina o Bogu, albo przestaje postrzegać tą obecność Bożą w życiu, nawet jeżeli doświadczył tego Boga wcześniej, chociażby nawet przez taką tradycyjną rodzinę katolicką.
2: No tak, tylko tam było świadectwo Dzikiego, nie? Które było tak mocne, no a wiesz, życie Dzikiego było pełne zawirowań, jakichś pęknięć.
1: No ja pamiętam.
2: Ja też się zastanawiałem, czy
1: pamiętam Dzikiego sprzed nawrócenia i po. No więc to są dwie różne postaci.
2: No.
1: A ten sam człowiek.
2: No widzisz, ja się też zastanawiałem po tym, czy ja takie grzeczne dziecko oazowe powinienem przejść taką drogę jak on. Nie, żeby doświadczyć tego, co on. Bo ja nie miałem takiego doświadczenia. No i teraz po latach widzę, że nie. Że kurczę, ja mam być jak Marcin Jakimowicz. I właśnie to jest pokora. Właśnie, że pokorą jest to, że taka zgoda na siebie samego, nie? Że ty będziesz Pawłem Krzemińskim, że właśnie ja będę Marcinem Jakimowiczem. To jest strasznie trudne, kurde, bo ja nie lubię Marcina Jakimowicza tak między nami, nie? Czasami lubię, czasami nie lubię, ale raczej nie lubię. Ja tam mówi Marcin, dopóki nie zaakceptujesz tego, jaki jesteś, właśnie tych gór, tego, że właśnie chwalcie Pana góry i doliny, a nie tylko właśnie aleluja i do przodu. No to będzie ciężko, no bo to, jak się nie spotkam sam z sobą, no to jak się mam spotkać z Bogiem, który we mnie mieszka, nie?
1: No. No, wiesz co, paradoksalnie, odnosząc się już do tytułu książki i do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, no ja zacząłem wchodzić na jakąś drogę akceptacji siebie właśnie w tych momentach, kiedy właśnie nie w momentach, tylko po okresach, kiedy no Pan Bóg stał mi się wrogiem, no krótko mówiąc. Mhm. Znaczy ja się stałem wrogiem Pana Boga. To znaczy odwróciłem się od niego, bo uznałem, że mam jednak mimo wszystko, mimo iluś tam lat w kościele i doświadczenia nawrócenia i przeżywania tego, co Pan Bóg zrobił w moim życiu, to nie, no jednak wiesz co, Panie Boże, doszliśmy do takiego momentu, że niestety no i uważam, że mam lepszy pomysł i nawet nie będę na ten temat dyskutował. No i to się źle kończyło. No źle się kończyło i bardzo poobijany wracałem do Pana Boga z dużymi problemami. I to jest rzeczywiście coś takiego, co pozwala w pewnym momencie przyjąć siebie, bo trudno zaprzeczyć doświadczeniu, że Bóg mnie przyjmuje. Jeżeli się wierzy w to, że naprawdę sakramenty działają i to nie jest jakiś ksiądz w konfesjonale, który ci tam popuknie, no idź, dobra, więcej nie pamiętasz, to dobra, w imię Ojca i Syna. Nie, jeżeli tam jest rzeczywiście Jezus, jeżeli to jest faktycznie przebaczenie, to naprawdę to wlewa za każdym razem w moje serce nadzieję. I nie mówię o jakichś tam spowiedzi po naprawdę poważnych upadkach, tylko każdej, do której przystępuję, bo dokładnie widzę, że po prostu jestem człowiekiem, dla którego miłosierdzie Boże jest absolutnie jedyną nadzieją. Jedyną. Ja nie mam innej.
2: Też nie mam innej. No, znając moją kondycję, no nie mam inne, ale właśnie genialne jest to, bo zacząłeś mówić dzisiaj o Duchu Świętym, nie? Właśnie, że, bo zobacz, bo my przedstawimy tego Ducha Świętego często jako takiego misia przytulankę, a też jest napisane, że on właśnie przekonuje o sądzie, o prawdzie i o sądzie, ale jednocześnie to jest genialne, bo tak jak my słyszymy sąd, to jesteśmy sparaliżowani, nie? No bo sąd, no to właśnie, no to już będzie wyrok. No i muszę odkiblować to, co usłyszę, ale jednocześnie Duch Święty mówi, ale ja będę parakletem, to znaczy tym, który cię usprawiedliwi. Nie? To znaczy, jeśli demon, oskarżyciel braci naszych, jak mówi o nim Apokalipsa, będzie mówił, ale Jakimowicz, czy Krzemiński, czy Kowalski, czy Nowak zrobili to i to, i to, i to, i to, i to jest wszystko prawda, no to nagle za mną stanie paraklet i powie, no co z tego, ale Jezus za niego zapłacił, nie? I to jest nieprawdopodobne w tym wszystkim, to znaczy... No ja też, kurczę, jak patrzę na swoje życie, no to bez miłosierdzia to po prostu to surów mnie pochyła. Nie wiem, czy miałeś kiedyś w swojej audycji Jacka Hajnosa, Dominikanina.
1: Nie.
2: No to zaproś go na kolejny 14 sezon.
1: Dobra, to już jest pomysł.
2: To jest człowiek po ASP, który ma takie doświadczenie, czym jest Boże miłosierdzie, bo przeżył taką noc, kiedy nie mógł zasnąć i jakby tak duchowo demon mu pokazał wszystkie grzechy, które popełnił. Łącznie z tym, wiem, że się odwracał za dziewczynami, które szły w imieniówach, pieniądze, które komuś tam ukradł. I on rano wstał i wiedział jedną rzecz, że pójdzie do piekła i co więcej, że to jest sprawiedliwe. Wiesz, że to jest, znaczy, że po prostu tego jest tak dużo, że to jest sprawiedliwe. Nie, że ja to sobie, ja
1: mówię, że dlatego, nie ma wyjścia z tej sytuacji po prostu, bo nie jest, ma. Jedyne dlatego sensowne jest... wyjście to jest kocioł, nie?
2: Tak. I mówi, najgorsze w tym, że to jest sprawiedliwe właśnie, że to nie jest taka jakaś kara, że teraz wiesz, że Bóg ci przyłoży, tylko mówi i po prostu zasługuje, nie? Wiesz, no, widzę ten bilans i dlatego on mówi, zachwyciłem się miłosierdziem. No i Jacek Hajnas jest autorem no, takiej przepięknej ikony właśnie Jezusa Miłosiernego, z którego jakby to światło się wylewa tak no z wewnątrz, nie? Zaproś Jacka, to jest genialny człowiek. Jest teraz w Gdańsku, ale tak, jest wiem, takim duszpasterzem wspólnoty Vera Icon.
1: Tak, w katolickim był, zdaje się, pamiętam, prezesem katolickiego Centrum Kultury. Tak, tak, tak. No, no to jest dzięki za inspirację. Na pewno tak zrobię w przyszłości. No to chwila refleksji teraz, bo półmetek nas tych świateł nam minął niepostrzeżenie. To też chwila przerwy. Wrócimy do Państwa za chwilę. Dzisiaj rozbijamy ciemność, a skoro północ, no to jest taki czas, kiedy ponoć jest najciemniej w nocy, no więc to rozbijanie ciemności samemu może nie wyjść. Dlatego zaprosiłem Marcina Jakimowicza, który już ma doświadczenie rozbijania ciemności, chociażby w książce Ogrody w ruinie, która ma taki podtytuł o rozbijaniu ciemności, z której zaczerpnąłem właśnie do dzisiejszego wydania Nocnych Świateł te słowa na wstęp, na otwarcie audycji. Marcin Jakimowicz, publicysta, pisarz, dziennikarz Gościa Niedzielnego, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach i wielu innych książek. Zapraszam do pozostania z nami na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. No i link do książki, które Państwo tam znajdziecie. Jednym kliknięciem można się przenieść na stronę wydawnictwa. Wracamy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 11 minut mamy środę, 17 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny. Będziemy z Państwem jeszcze przez około 50 minut do pierwszej. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozbijamy ciemność. Taką podjęliśmy decyzję z Państwa i moim gościem, którym jest Marcin Jakimowicz, publicysta, pisarz, ewangelizator, dziennikarz Gościa Niedzielnego i autor książki Ogrody w ruinach, która to ukazała się niedawno i jest przyczynkiem do naszego spotkania. Oczywiście Marcin ma więcej książek na sumieniu, ale ta jest najnowsza i do niej się odnosimy. Gdyby spojrzeć na lekturę tej książki jako coś, co ma przynieść nadzieję, czyli w taki nieoczywisty sposób pójść pod prąd tego tytułu, który został odłożony do szuflady, tytułu, który miał brzmieć Życie w zachwycie, no to dlaczego jednak zdecydowałeś się na tytuł Ogrody w ruinach, który, jak sam stwierdziłeś, no jest marketingowo mniej zachęcający do lektury? Halo, halo? Coś chyba nam Marcina nie pomogło. Zaraz, no to dobrze, sprawdzamy, czy mamy Marcina na linii. Zaraz zobaczymy. No nie, w tej chwili nie. A więc spróbujemy innego rozwiązania. No dobrze, to teraz opowiem Państwu, jak wygląda okładka książki. O, chyba już mamy Marcina, tak?
2: Jestem.
1: Jesteś, Marcin. Czy słyszałeś mnie, moją perorę poprzednią?
2: Nie słyszałem, ale to może i dobrze.
1: Może i dobrze. No dobra, no to ona poszła w kosmos i liczymy się z tym, że była bezwartościowa. W związku z tym wracam niby do myśli, ale sformułuję nieco krócej. Tytuł, do którego skutku nie doszło, czyli Życie w zachwycie, jak sam mówiłeś, jest bardziej chwytliwy marketingowo od Ogrodów w ruinach. Ale skoro ta książka ma prowadzić do nadziei, to dlaczego się jednak zdecydowałeś mimo wszystko na tytuł, który, no co by nie mówić, no nazwijmy to wprost, jest pesymistyczny. No.
2: Ja wiem, chyba nie, bo słowo ogrody niesie dużo światła. Wiesz co, bo gdyby...
1: Ale ruiny już niekoniecznie.
2: Ruiny nie, no ale w tych ruinach wyrastają ogrody i właśnie to jest, wiesz, bo to jest właśnie piękne, że ruiny nie są ostatnim słowem, nie? To znaczy, bardzo często w Starym Testamencie jest napisane na przykład, jak Bóg mówi, że zamuruje twoje szczeliny, nie? Czy tam... No, ruiny nie są ostatnim słowem Pana Boga. To jest taka przestrzeń, na której wyrastają ogrody, a ogrody dla mnie to już jest taka eksplozja właśnie wiosny, eksplozja życia. To jest takie paschalne światło, nie? To jest właśnie to jest ta opowieść o zmartwychwstaniu, to znaczy, kiedy Maria Magdalena płacze, bo jej się wydaje, że to jest koniec i dalej już nie ma właśnie nic. I wtedy przychodzą aniołowie, mówią, że nie, że ten grób, nad którym stoisz, jest już pusty. Wiesz co, ruiny, faktycznie samo słowo ruiny jest pesymistyczne, ale ogrody to jest słowo, które wnosi światło i życie. No,
1: no może tak, no skoro już tutaj wspominałeś o ojcu Jacku Hajnosie, no to pamiętam w czasie lektury tam pytałeś, odwoływałeś się do rozmowy z nim, kiedy pytałeś, czy nie żal mu pożegnać się ze sztuką, kiedy podjął nowe wyzwanie. Tutaj chcę przejść na taką stronę, no nieco mroczną zawsze, którą jest niepokój, lęk. No piszesz też o siostrze, która no, kiedy zobaczyła klasztor, w którym miała mieszkać, no to powiedziała, no nie, daję sobie 2 tygodnie. Coś w tym jest rzeczywiście. No może tutaj po tym, jak to powiedziałeś, to łatwiej będzie sformułować mi tą myśl, że ten lęk to jest taka ruina, która wkrada się do ogrodu, która zaczyna go zalewać jakąś ciemnością, szarością. A ten ogród, no rzeczywiście, czyli nasza nadzieja, jakaś radość tego, że życie ma sens, bo jest Pan Bóg, no to jest ten ogród. Tylko no niestety musimy się mierzyć co chwilę z tym, że nasze wybory albo nasze oczekiwania no mają swoje konsekwencje i pytanie, czy my jesteśmy w stanie unieść. I ciągle się boimy tego, czy uniesiemy, bo zawsze jest ta negatywna wizja, że to będzie jednak dyskomfort, prawda? Że decyduję się na coś, co mi zje moje plany, pragnienia, które jednak chciałbym zachować, a już pewien wybór, jakikolwiek by on nie był, zawsze jest już pewnym ograniczeniem. No, wchodząc w małżeństwo, powołanie kapłańskie, powołanie zakonne, no wiadomo, że muszę z czegoś zrezygnować. Po prostu. Ale na rzecz...
2: Zmierzenie się, tak.
1: Na rzecz no, czegoś większego.
2: Tak, czy zmierzenie się z sobą na terapii, bo...
1: No właśnie, też piszesz o terapii, prawda?
2: Tak, znaczy, bo terapia to jest słowo, które po prostu działa na ludzi jak płachta na byka. Ja troszeczkę rozumiem te motywacje, bo chyba najważniejszym naszym mechanizmem obronnym jest właśnie wyparcie problemu. No ale w pewnym momencie człowiek musi się zmierzyć z czymś, nie? Znaczy z tym właśnie takim brakiem światła w sobie, ponazywać te demony. To już świetnie kiedyś śpiewał lider Lao Tse z Pięty. Miał taką piosenkę Czarne Kowboje. O tym właśnie, że te kowboje trzeba ponazywać, nie? Bo inaczej to my będziemy całe życie żyli w takim samooskarżeniu, w rozdrapywaniu ran, a potem nagle się okazuje, że no zachowujemy się tak, bo nie mamy innych wzorców, nie? To są jedyne mechanizmy.
1: No jest coś na rzeczy, skoro jesteśmy już przy poezji śpiewanej, jeżeli by nazwać tekściarstwo też jednak, co by nie mówić, poezją, no to Adam Nowak, z kolei lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, śpiewał nazywać rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Faktem jest, że jeżeli nazwiesz to, co cię atakuje, w jakiś sposób zdefiniujesz, to wiesz, jak się z tym mierzyć. No, czasami nawet już zdefiniowanie czegoś pozwala na to, żeby opanować lęk przed czymś, co ogarnia, prawda? A tak w gruncie rzeczy jest lękiem bardziej uogólnionym niż konkretnym.
2: Jeszcze wczoraj, bo chciałem powiedzieć, że dzisiejsze czytanie, ale już jest 18 po północy, to wczoraj śpiewaliśmy, że grzech mój jest zawsze przede mną. I to jest taka sytuacja, że to jest genialna metafora. To znaczy, że jeden grzech, jedna ciemność, czyli ta sytuacja, o której mówimy, przesłania nam absolutnie wszystko. Ja to też piszę w książce, że możesz stanąć na ruszynowej polanie, wiesz, i wyciągnąć swoją dłoń i to po prostu ona przesłoni ci wszystko. Kompletnie nie widzisz teatr, nie widzisz tych mingów sowieckich, szczytów, nie widzisz rys, nie widzisz Tatr Bialskich, no bo jesteś skupiony na dłoni. Bardzo mi pomogła w tym terapia. Ja bardzo często opowiadam o takiej historii, kiedy, no ponieważ jestem z takiej rodziny, gdzie było sporo awantur, moja żona też, zakochaliśmy się w sobie, jesteśmy razem, mamy troje dzieci, no ale mamy takie, wiesz, nawyki, jakie mamy, mechanizmy, jakie poznaliśmy, Ctrl-C, Ctrl-V. U nas naprawdę było czasami jak na derbach Śląska, nie, że górnik zawsze, czy ruchorzy mogliby się wiele od nas nauczyć. I kiedyś ruszyliśmy do mojej córki, która studiuje w Gdańsku na ASP i po drodze siedzieliśmy, a z tyłu siedział nasz syn Nikodem. I ja mówię, kurczę, znowu wszystkie te demony odżyły, wiesz, że znowu awantura. I powiem szczerze, że te 10 minut, czy tam 5 minut awantury przesłoniło mi cały wyjazd. Wiesz, ja już nie myślałem o niczym, tylko no właśnie jestem ojcem do dupy, znowu awantura, po prostu to jest właśnie grzech mój jest zawsze przede mną, czyli skupiasz się na tej jednej małej czerwonej kropce, a nie widzisz białej płaszczyzny, nie, na której jest namalowana. No i poszedłem na terapię i mówię o tym, nie, że znowu była awantura i tak dalej, i tak dalej. A kobieta mi mówi, to może zróbmy tak, tylko gdyby pan spytał się syna, ale nie sugerując mu kompletnie, tak przeczekać kilka dni i gdyby się pan spytał syna, co on zapamiętał z tej wycieczki. No i przeczekałem tam dzień, drugi, trzeci i czwartego dnia pytam się Nikodem, bo co zapamiętałeś, jak byliśmy właśnie tutaj na wybrzeżu? On mówi, no, że tam jedliśmy lody, tarzaliśmy się na plaży, szukaliśmy jakiś tam fok na Wyspie Sobieszewskiej, byliśmy u Marty. A ja mówię, no tak, ale też pokłóciłem się z mamą. A on do mnie mówi, no tak, ale od razu się pogodziliście.
1: Dobra.
2: Wiesz, a ja się kurna katuję przez tydzień. Właśnie, bo to właśnie dokładnie to, nie, jeśli człowiek się z tym nie zmierzy, nie nazywa, nie ponazywa sobie tego po imieniu, to całe życie będzie żył w takim samooskarżeniu, że znowu jest niewystarczający, że się nie nadaje. Bo to jest przerażające, widzisz, Dominik Dubiel jezuita zrobił takie badania, dlaczego młodzi jakby omijają kościoły szerokim łukiem. I on myślał, że pierwszą odpowiedzią będzie moralność, nie? Że my chcemy żyć przed ślubem, że te wszystkie rzeczy związane z taką seksualnością, które głosi Kościół, nam nie odpowiadają. A to było dopiero na trzecim czy na czwartym miejscu. Pierwsza odpowiedź była taka, bo my czujemy się zbyt słabi i zbyt wysoko powiesiliście poprzeczkę i my nie jesteśmy w stanie do tej poprzeczki toczyć. I on mówi, że był wstrząśnięty tą odpowiedzią. Bo, znaczy, jakiego Boga przedstawiliśmy jest młodemu pokoleniu, które czuje się właśnie nie, ciągle no, niewystarczająco dobre, no, żeby się zmierzyć z Panem Bogiem. Nie?
1: No, być może tak jest w dużej mierze. Patrzę na dzieci, których niestety jest coraz mniej. Mniemam, że tak może być. Mniemam, że tak może być, że to starsze pokolenie, także i nasze, no jest jednak gdzieś, ujmę to słowo w cudzysłów, natchnione w taki sposób, że musimy jednak o tą wiarę walczyć, te muskuły, jak też mówiliśmy, napinać i że tak starać się o tego Pana Boga. No owszem, ja, tak jak mówiłem na początku, z ciemnościami różnymi mniejszego i większego kalibru muszę codziennie walczyć, ale to już jest, jakby jest świadomy wybór tego, po której stronie ja się opowiadam, a nie walczyć o Pana Boga za wszelką cenę i każdym możliwym sposobem, czyli cel uświęca środki.
2: Znaczy, bo widać, że wiesz, takie przymusowe nasze działania kompletnie jakby nie dają żadnych owoców, rezultatów. Nie? Biskup Dajczak, Edward Dajczak mówi, że wyrosło pokolenie, które nie zna słowa przymus. Nie? To znaczy, jeśli oni są zasypywani tysiącem ofert, jedną z tych ofert jest Pan Bóg, jeśli oni słyszą musisz, nie? No to się pytają dlaczego, nie? Wcale nic nie muszę. Moja córka kiedyś sobie nad łóżkiem napisała taką karteczkę, nic nie muszę. No na początku myślałem, że ją zabiję, ale teraz widzę, że miała rację. Kurczę, że ja chcę być z Bogiem, bo chcę z Nim być. Zobacz, że na przykład duch Jezusa jest duchem propozycji. Znaczy Jezus mówi tak, on nie mówi, że musisz, tylko się pyta, co chcesz, abym cię uczynił, jeśli kto chce pójść za mną. Nie? Jest taki moment pęknięcia, kiedy Jezus mówi, będziecie jedli moje ciało, będziecie pili moją krew, to Jan i 3:6, tutaj brat Nergal to zna na pamięć, nie? Bo to jest Jan 6, rozdział 66 werset. I większość tłumów odchodzi, bo oni znają dobrze Torę, a w Torze jest napisane, nie będziecie spożywać krwi. No i przychodzi jakiś przybłęda z Nazaretu, mówi, będziecie pili krew, a my mówimy, ale my nie możemy, bo Bóg powiedział, że nie możemy pić krwi i to nie jest przegłosowane przez Kneset, przez parlamentarną większość, tylko Bóg tak powiedział. Dwukrotnie tak jest napisane w Torze, nie? Że nie będziecie spożywali krwi. I jest taka sytuacja, że Jezus mógłby się odwrócić teraz do uczniów i powiedzieć, panowie, ja wam wszystko wytłumaczę, to jest taka mistagogiczna opowieść o Eucharystii. A on się odwraca i mówi, panowie, czyli wy chcecie odejść? Nie, mnie to tak zachwyca u Jezusa, ta wolność, jaką on podchodzi do twoich wyborów, do moich wyborów. To znaczy, on ciągle czeka, to co mówi, że bo ty dzisiaj genialnie powiedziałeś, że on pozwala nam wrócić, nie?
1: Barbara napisała do nas, pisze autorka tak, słucham was i krótko mówiąc dochodzę do wniosku, że miałam dziś włączyć nocne światła. Nawiązując do tytułu książki pana Marcina, przypominam sobie, jak wiele razy śpiewałam pieśń, już teraz we mnie kwitną twoje ogrody i czułam to wewnętrzne uniesienie, tą ufność, że Pan Bóg tym swoim pięknem mnie wypełni i choć pragnę je czuć w głębi swego serca, to i ciemności ostatnio mi towarzyszą. Samo życie. Ufam jednak, że dla Boga nie ma takiej ciemności, którą nie byłby w stanie tchnąć światła, nie ma takich ruin, z których powstałoby coś nowego i nas uszczęśliwiającego. Dziękujemy za pozdrowienia, pani Barbaro. I pani pozdrawia nie tylko nas, ale wszystkich, których ogrody są, mam nadzieję, chwilowo w ruinach. Obyśmy z nich powstali. No to jest może taki dobry moment, żeby przypomnieć tutaj świętą Teresę z Avila, która mówiła a propos właśnie trudności w powstaniu z ruin. Mówiliśmy tutaj o trudnościach w modlitwie, o tym, że jak trudno było wypowiedzieć nawet chwała Ojcu. A co mówiła święta Teresa z Avila, że nigdy w życiu nie zdarzyło jej się odmówić choćby dziesiątki różańca bez rozproszeń.
2: Tak. A Teresa, mała Tereska, Teresa z Lizji napisała, że odmawianie różańca kosztuje ją więcej niż używanie narzędzi pokutnych. Ja nie wiem, co

0: mówi, nie potrafię. Znaczy, jak jest 50, zdrowaś Mario, kompletnie gdzieś odlatuje. Być może miała ADHD, naprawdę. No kto to diagnozował już w XIX wieku, nie? Ale odmawiała ten różaniec. I dla mnie to było takie uwalniające, bo wiesz, mój różaniec wyglądał tak, że ja sobie szedłem przez Park Śląski, nie, bo mieszkam na Śląsku. No i mówię tak, zdrowaś Mario, łaski pełna. I gdyby ktoś podszedł do mnie i powiedział, którą zdrowaśkę mówisz? 10. Na pewno? No niby tak, ale na wszelki wypadek jeszcze 5 odmówię. No wiesz, i tak wygląda mój różaniec. I cały czas żyłem w takim samooskarżeniu, że kurna, nawet jednej dziesiątki nie jestem w stanie pobożnie odmówić. I nagle czytasz Tereskę, która pisze, że ona nie jest w stanie, w życiu nie była w stanie zmówić pobożnie różańca. To jest bardzo uwalniające. Albo jak Tereska pisze tak, kiedy jestem kompletnie niezdolna do modlitwy i praktykowania jakiejkolwiek cnoty. Ona nie pisze, że ma rozproszenia, nie? Bo ogląda, jak Francja wygrała z Senegalem, nie? Tylko kompletnie niezdolna do modlitwy. I to pisze doktor duchowości i doktor kościoła, mistrzyni duchowości. Albert pisze, że przez 7 lat regularnie zasypia na adoracji. No.
1: No tak. No to jest jakaś nadzieja. W każdym razie, jest, że, te nasze, że te nasze niedomagania, one też są... też są wpisane w tę naszą naturę, a jak mówi znane przysłowie, łaska bazuje na naturze, buduje na naturze nawet. No i myślę, że stąd też być może z przeczucia takiego, czy doświadczenia, przecież śpiewamy w tej pieśni, kiedy ranna wstają zorze, pod koniec, w ostatniej zwrotce, a gdy będziemy zasypiali, niech cię nawet sen nasz chwali. Prawda? No więc zasnąć przed Najświętszym Sakramentem, to można chwalić tym Pana Boga tym snem. Być może są ludzie, którzy nie mają czasu na sen, bo są tak zaganiani. Jeżeli są przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, to może ten sen jest najlepszym, co mogą mu dać.
0: Ja wiem, wiesz co, oni muszą chyba to przetrawić, bo pierwsza reakcja jest taka, że, no, że znowu wchodzimy w samooskarżenie. Nie, mój kolega pojechał właśnie na adorację do kościoła tutaj, do Franciszkanów, to panewnik. To była zima, wiesz, piątek wieczór, cały tydzień harował, troje dzieci, ale tak postanowił, wiesz, nawet godziny nie mogliście czuwać ze mną, że będzie tak jak Piotr. Chociaż tak nawiasem mówiąc, Piotrowi też się nie udało. No ale dobra, on chciał być lepszy. No i tak adorował. Adorował i nagle, wiesz, obudziło go jego własne chrapanie. No i tak zobaczył, że tak w tej kaplicy jest kilku bezdomnych, którzy w ogóle cieszą się, że jest ciepło i kilka starusek, które nie zauważyło w ogóle, że zasnął. On przez cały tydzień się tym katował, że kurczę, wiesz, że chciałem, godzinę, nawet 15 minut nie wytrzymałem. Ja mu dałem wtedy tą Tereskę. Że Pan Bóg tak na nas inaczej patrzy, po prostu on, że on w ogóle cieszy się, że wie, że my próbujemy, nie? Że te 15 minut dla niego to jest jak wieczność. A my po prostu z zegarkiem w ręku, nie? I cały czas, że nie potrafimy się modlić, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy. No ile można tą mantrę śpiewać? No a propos tych ruin, no i tych takich zrujnowanych ogrodów, no to Jezus sam mówi, że czasami jest taka faza ziarna, które musi być wrzucone w ziemię, zdeptane. No ale to jest początek, nie? To nie jest ostatnie słowo. Gdyby nie było Jezusa, to faktycznie jest koniec, nie? No jest... No ale on mówi, to jest naturalny etap, to ziarno musi obumrzeć. Pamiętam pierwszy wywiad z biskupem Arturem Ważnym w Sosnowcu, czyli z diecezji, która stała się memem. No wiesz, dzwoni do mnie ksiądz i mówi, że panie Marcinie, chcę pana zaprosić do Dąbrowy, ale białostockiej, nie górniczej. I ha, ha, ha, bo to jest po prostu, wiesz... Jest pierwsze pytanie do biskupa Ważnego. No ale to jest decyzja do zaorania. A Ważny mówi tak, ale każdy rolnik wie, że trzeba zaorać, żeby coś wyrosło.
1: No, no i dobre podejście.
0: Dobre, bo właśnie, bo to cała książka jest o tym, cała nasza rozmowa, że ta ruina, to zaoranie, to takie martwe ziarno, to nie jest koniec, nie? Że kurczę, to jest jakiś etap w tym, żeby, no, żeby to rozkwitło.
1: No zresztą jeden z tych felietonów, które są w twojej książce, jest poświęcony temu, żeby się nie katować, czyli krótko mówiąc, ten wieczorny rachunek sumienia, żeby nie polegał na tym, żeby się ociosać i wszystko zamienić w listę oskarżeń, nie? Bo to jest tak naprawdę, niewiele z tego wychodzi. No, w gruncie rzeczy to wszystko ma jednak prowadzić do tego, żebyśmy Panu Bogu za ten dzień podziękowali i za wszystko, co się wydarzyło i wyciągnąć z tego jakieś jakieś wnioski, jakąś naukę, jeżeli się zdarzyło nawet coś takiego, co no nie jest dobre, nie jest chwalebne.

0: no to posmucić się tym na tyle, żeby poprosić Pana Boga o to, żeby przebaczył i uzdrowił takie zachowanie. No. Oczywiście pytanie, czy to się uda.
1: Ale to proponuje Ignacy, to nie jest właśnie wolna amerykanka, to nie jest właśnie, nasz pomysł na życie.
0: No właśnie, mistrz życia duchowego. No.
1: Tak. Wiesz, to bardzo często dominikanie mi mówią, że kiedy w konfesjonale mówią, dobrze, teraz pan, czy pani powiedziała swoje grzechy, a teraz proszę powiedzieć kilka słów takich dobrych o sobie. I wtedy zapada głucha cisza, nie?
0: No. No właśnie. Krótka chwila, proszę Państwa, rozbijamy ciemność, dochodzimy do takiego momentu, w którym trzeba powiedzieć coś dobrego o sobie, to przez czas piosenki proszę pomyśleć nad paroma dobrymi rzeczami o sobie, czym warto się ucieszyć w sobie, co Pan Bóg złożył jako dar, który my możemy rozwinąć, a co my sami wypracowaliśmy na podstawie tego, jacy jesteśmy. Teraz pozytywne patrzenie na siebie. Wracamy za chwilę po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj staramy się rozbić ciemność na tyle, na ile to możliwe. We dwóch się mierzymy z tym. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Marcin Jakimowicz, dziennikarz, publicysta, pisarz, ewangelizator, autor książki Ogrody w ruinach. Wracamy za moment po piosence na dalszy ciąg.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora rozbijamy ciemność. Marcin Jakimowicz jest z nami, publicysta, dziennikarz Gościa Niedzielnego, autor książki Ogrody w ruinach. Państwa też zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry jest miejsce na komentarze. Tam jest także link do książki, do strony wydawnictwa. Jednym kliknięciem można się przenieść. To, na co jeszcze jakoś szczególnie zwróciłem uwagę podczas lektury twojej książki, to jest no takie, co zresztą już tutaj w jakiś sposób wyraziłeś, skupienie się na skrajnościach. Skrajności, no to jest takie miotanie się między bezsiłą a zabierzeniem swoim własnym siłom. Ale te bezsiły w skrajnościach w gruncie rzeczy polegają na tym, że zawiedliśmy się na samym sobie. No to, co opowiadałeś o mężczyźnie, który no, zawalił, bo zasnął podczas adoracji. Te skrajności to jest rzeczywiście z jednej strony limes, który sobie wyznaczamy. Czasami ta siłownia taka chrześcijańska, to co mówił święty Jan Paweł II, wymagajcie od siebie, to nie znaczy przekraczajcie granice swoich możliwości. Bo jeżeli ktoś na przykład będzie, tak jak wspomniałeś tutaj, próbował dorównać ojcu, świętemu ojcu Pio w odmawianiu 50 różańców dziennie, no to jest prędzej czy później się nabawi psychozy, albo ciężkiej nerwicy przynajmniej, no jakiś... Albo będzie cierpiał na bezsenność, co w końcu będzie miało skutek szpitalny. No.
2: Tak, ale widzisz, zmienia się narracja na szczęście, bo wychodzimy właśnie z tej takiej dyktatury jansenizmu. I kiedy na przykład pojechałem na kalatówki, nie, ten podtatrzański kalatówki, i wychodzą siostry albertynki, mówią do mnie, no to jest pustelnia brata Alberta, którą zbudował po to, żeby odpoczywać. A ja mówię, o, jakaś nowa narracja, nie? Bo jeszcze 10 lat temu, tam dekadę temu, to wiesz, mówiono tylko, że wiesz, to był taki heros, tytan pracy, wiesz, taki Wincenty Pstrowski, 200% normy, nie? Że rozdał się cały, był dobry jak chleb. A wy teraz mówicie, że zbudował sobie pustelnię, którą tam, wiesz, jakby otrzymał od Krzeptowskiego, po to, żeby odpoczywać. I ona mówi tak, że 10 lat temu jeszcze mówiliśmy właśnie o takim napinaniu mózgu, wiesz, o takich rzeczach, no, które mogą Jana Kowalskiego przerazić tak naprawdę, nie? Bo jasne, że taki był, ale nie tylko taki był, no. Bo też odpoczywał i właśnie na kalatówki jeździł nie po to, żeby się biczować i nosić włosienicę, tylko po to, żeby sobie odpoczywać, pochodzić po Tatrach, nie? I to jest genialne, to znaczy myślę, że rozwój psychologii, to, że coraz bardziej poznajemy te takie różne mechanizmy, które są w nas, no powoduje, że widzimy, że no po prostu jeśli my nie będziemy odpoczywali, nie zrobimy sobie resetu, to się zajedziemy. Albo przeniesiemy to na taką płaszczyznę walki duchowej, nie? Jak moja koleżanka, która pojechała na rekolekcję ignacjańską i właśnie, wiesz, miała ochotę uciekać przez okno, właśnie walka z demonami i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi do niej rekolekcjonista, jezuita i mówi, a jak pani spała ostatnio? Ona mówi, no właśnie mam problem do 2 tygodni ze spaniem. On mówi, to proszę się wyspać. I ona mówi, to dla niej to było objawienie, wiesz.
1: No tak, no, na rekolekcjach ignacjańskich, no jezuici mają, wiesz, ileś tam set lat doświadczenia tych rekolekcji ignacjańskich i oni wiedzą, co robią. Bardzo istotne jest to, żeby wszyscy się dobrze odżywiali. Owszem, jest milczenie oczu, to ma służyć skupieniu się i na treściach, które są omawiane z kierownikiem duchowym, na poszczególnych tekstach do rozważań, ale generalnie dba się o sen, o pożywienie, o to, żeby człowiek nie skupiał się na tym, że jest niewyspany, bo się na przykład północy próbował się modlić na przykład, czy
2: jakieś... Słuchać nocnych świateł.
1: Tak, słuchać nocnych świateł, chociażby. No, no dobra, na rekolekcjach ignacjańskich to można odpuścić dobra. Sobie nocne światła. No, w każdym razie, no, bo miał jakiś wyczyn duchowy, wyczynowy taki jakiś sprawdzian, prawda, bo albo będę pościł podczas tych rekolekcji, prawda? No, widziałem taką osobę. Kiedyś z moją córką wybraliśmy się na pielgrzymkę rowerową do Świętej Faustyny, właśnie do Świnic Warskich, o których mówiłeś. No i był pewien człowiek, który postanowił pościć po prostu przez te parę dni kilkuset kilometrów na rowerach. I w pewnym momencie kapłan, który był przewodnikiem tej pielgrzymki, mówi: słuchaj, bracie, albo zaczniesz jeść, albo ja cię po prostu wyłączam z pielgrzymki i wracasz do domu. Bo robisz rzecz absurdalną. No, jednak to jest wysiłek fizyczny. Codziennie przejeżdżamy kilkadziesiąt, 50, 70 kilometrów. Ty masz już swoje lata. To był, no nie był młodzieniaszek, tak to powiem. No i jeszcze nie spał w nocy i się modlił. Ja nie chcę mieć ciebie na sumieniu. No.
2: Tak, bo właśnie, co my chcemy komuś udowodnić, nie? To znaczy, jak masz takie doświadczenie jak Jaros, nie? Że jesteś wyrzucony z konfesjonału, bo pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus, to ty teraz swoim życiem chcesz być odpowiedzią na to, co zrobił Jezus. I ty wiesz, że modlitwa nie jest walutą, nie? Że to nie jest bankomat, że wstukujesz koronka, różaniec, nie? Że właśnie, czy post. Że ty wiesz, że nie musisz Bogu nic udowadniać, bo on powie: i tak jestem z tobą, Paweł, nie? I tak jestem z tobą, Marcin. Znaczy, no bo to jest dla mnie kluczowe, dlatego że my żyjemy w kraju, w którym, wiesz co, pisałem kiedyś tekst nowennie pompejański, ja tak powiem. No i pytałem się znajomych, dlaczego weszli właśnie w tą formę modlitwy. No i odpowiadali mi w taki sposób, którego nie zanotowałem potem w Gościu Niedzielnym, bo już nie chciałem gorszyć ludzi. Bo moi przyjaciele, bardzo tacy wierzący ludzie, religijni, pobożni, mówili tak: no zacząłem nowennę pompejańską, żeby otworzyć Bogu oczy na to, że mój mąż pije. Albo zacząłem odmawiać pompejankę, żeby otworzyć oczy Bogu na to, że syn zdradza żonę, nie? To znaczy, no i tak sobie pomyślałem, kurczę, czym to się różni od takiej religijności naturalnej, że ja muszę zwrócić uwagę bóstwu, żeby łaskawie zwróciło, w ogóle zauważyło Marcina Jakimowicza.
1: Tak. Najlepiej jeszcze parę ofiar złożyć, takich tak, biesiadnych,
2: polewkę. No i składamy ofiary, no. I dlatego nie rozumiemy Jezusa, który eksplodował w świątyni, nie? I stały tych, którzy sprzedawali gołębie, porozrzucał, bo my ciągle się pytamy, ile to kosztuje, nie? Cały czas. Znaczy ja mam coś takiego też w sobie. Dlatego ja, wiesz, mi się trudno, ja się urodziłem w dzień dziecka, ale ciężko mi się stać dzieckiem, bo dziecko wie, że psim obowiązkiem Mikołaja jest to, że masz dostać prezent 6 grudnia, kropka. Niezależnie, czy masz świadectwo z paskiem, czy nie. No, a potem się już dochodzi do tego, że zaczynasz zasługiwać. Ja na przykład skończyłem prawo i tak po latach tak doszedłem do tego, czemu ja poszedłem na prawo. Bo moja mama była na prawie. I wiesz, i był taki mechanizm, że zobaczycie, że jest kilku kandydatów na jedno miejsce i wam coś udowodnię. No. Bóg, handel, ojczyzna.
1: Tak, no. Tak. Jest coś na rzeczy, że w gruncie rzeczy no, chcemy z Pana Boga zrobić złotą rybkę. Ale zawsze ten sposób zarzucania wędki jest naprawdę osobliwy i chyba każdy ma swój sposób. Jeden próbuje Pana Boga złapać właśnie na umartwienia, drugi chce wymusić, trzeci będzie odpowiadał, będzie się od rana do wieczora modlił, 3 razy dziennie chodził na mszę świętą. To nieistotne, że Kościół nie pozwala, nie zaleca przyjmować więcej niż 2 razy dziennie Komunii Świętej. No ale ja chcę zrobić więcej. Po prostu właśnie to normę stachanowską, te 550%, żeby nawet Pstrowski się schował, żeby ten stachan... To jest... To jest ten problem, który, no, w którym po prostu nie ma miejsca dla Pana Boga, nazwijmy to po imieniu. No.
2: Tak, i wtedy ważny jest ten kryzys, to pęknięcie właśnie, ta sytuacja, kiedy Mojżesz ma krew na rękach, bo w takiej sytuacji, kiedy widzimy, że właśnie już nie jesteśmy w stanie Bogu nic udowodnić, bo leżymy na ziemi i nie jesteś w stanie ruszyć palcem, to Bóg przychodzi i mówi: jestem. Właśnie w tym momencie mówi: jestem, i to dopiero sprawia, że ty mówisz: wow. Nie, to jest sytuacja Zacheusza, bo gdyby, tak sobie myślę, gdyby Jezus słuchał naszych homilii, to on by podszedł do Zacheusza i powiedział tak, a propos właśnie tej narracji, o której mówiłeś, nie, że jeżeli połowę majątku oddasz ubogim, a tym, którym skrzywdziłeś, zwrócisz tam poczwórnie czy potrójnie, to wtedy ewentualnie przyjdę do ciebie na kolację. A tam jest strasznie mocne, bo Bóg niczego nie musi, nie? Jest, wiesz, absolutnie wolny, a Jezus mówi: dzisiaj muszę przejść do ciebie na kolację. I dopiero pod wpływem właśnie tego Zacheusz mówi: to ja wtedy połowę majątku rozdaję ubogim. Znaczy Jezus jest tak inny, on jest tak wolny w tym wszystkim, nie?
1: Ale wiesz, Jezus, no. Ale popatrz, on przychodzi do ostatniego. Znaczy nie dość, że to miasto, to Jerycho, które jest tam chyba 3 razy wspominane w Ewangelii, gdzie się zawsze schodzi, bo to jest miasto na dnie świata, czyli nad tym, ten dół Słonego Jeziora Martwego, które jest jakąś absolutną, można powiedzieć, metaforą grzechu, depresji, tego wszystkiego, co jest jakoś najgorsze w świetle. I nad brzegiem tego Morza Czarnego Martwego jest to jedno z najstarszych miast na świecie. I to miasto na dnie świata. I on przychodzi do człowieka, który, wiesz, jest, można powiedzieć, absolutnie odrzucony. To nie jest odrzucenie zwykłe, bo on po pierwsze jest bardzo bogaty, więc wszyscy mu zazdroszczą. Po drugie jest kolaborantem. Po trzecie jest kurduplem. A po czwarte jeszcze ich wszystkich łupi. No więc z powodów do znienawidzenia Zacheusza mają wszyscy po prostu aż po kokardę, a Jezus mówi, słuchaj, kolego, to właśnie do ciebie przyjdę. Nie do tych wszystkich, którzy są tacy szlachetni, którzy widzą, jakie ty jesteś zły. Oni potrafią pokazać, jakie ty jesteś zły, jakie ty jesteś niedobry. No wręcz antyteza Bożego człowieka. No i właśnie do ciebie przychodzę, bo... No pamiętasz, Marcin, no co się dzieje w momencie identycznym, kiedy Jezus powołuje Mateusza. I wszyscy mówią, z grzesznikami, z celnikami jada. No, a co Jezus mówi? Niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się źle mają.
2: Mateusz Filipowski napisał taki komentarz na Facebooku i z nim rozmawiałem, nawet był zdziwiony, bo to wiesz, poszło jak burza, nie? To miało w momencie, kiedy kończył się dzień, już chyba 2000 lajków, co się w ogóle nie zdarza, wiesz, jeśli chodzi o komentarze biblijne, bo on napisał Mateuszu właśnie to, że rabini nauczali, że nawet jeśli celnik się nawróci i przyjmie wszystkie normy i wszystkie przekazania, wszystkie prawa judaizmu, to Bóg i tak mu nie wybaczy i tak go nie przyjmie. Zobacz, jakie to jest mocne, nie? Tak mówią rabini, że nawet jeśli ty się nawrócisz, już zostawisz, wiesz, tą komorę celną i tak dalej, no to i tak nie masz szans u Boga, bo... I nagle przychodzi Jezus, mówi, pójdź za mną, a Mateusz wie i widzi w oczach Jezusa, że po prostu, że on nie jest na przegranej pozycji, bo to jest dokładnie ten sam, który przed chwileczką wskrzesił, czy nawet nie wskrzesił, tylko uzdrowił człowieka, którego, wiesz, spuszczono przez sufit w Kafarnaum, nie? I Mateusz Filipowski mówi, co ty, nie poszedłbyś za kimś takim, nie? Jak ty słyszysz cały czas taką narrację w kościele, w synagogach i w świątyni, że nawet jeśli się nawrócisz, to Bóg cię przekreśli i przychodzi Syn Boży i mówi, nie przekreślam cię, idź. I to nie chodzi o to, że to jest jakiś urok Jezusa, nie wiem, tylko że...
1: No wiesz, to jest też moja historia, no bo mój rozbrat z kościołem na długie lata, w wieku młodym, znaczy miałem 20 parę lat, kiedy właśnie na około 20, kiedy usłyszałem, jak ksiądz gromił z ambony, właśnie no tu i wyliczył wszystkie grzechy, jakie tylko są możliwe i rzeczywiście w każdym z nich mogłem siebie odnaleźć i zobaczyłem, no tak, on mówi o mnie. I co, jak ksiądz zakończył, to dla takich ludzi nie ma miejsca w kościele. No więc co miałem zrobić? Wstałem, odwróciłem się na pięć i wyszedłem. I tak się stało, że wróciłem tam dopiero chyba po 2 dekadach. No. Dzięki Bożej pomocy i ludziom, których postawił na mojej drodze, którzy byli aniołami posłanymi, ale też dzięki, uwaga, kryzysom, bardzo ciężkim kryzysom, które stały się moim udziałem, w których absolutnie nie widziałem żadnego sensu i kiedy doszedłem do takiego momentu, że naprawdę widziałem już tylko czarno przed oczami było, czarno, bezgraniczna czerń, czyli ta ciemność, która wydała mi się nie do rozbicia. Jak gdzieś dzięki tym doświadczeniom spotkania z ludźmi, których zobaczyłem po prostu zupełnie coś innego niż w otaczającym mnie świecie i którzy mówili o Bogu, a przede wszystkim żyli inaczej, żyli w taki sposób, który szedł pod prąd temu, czego ja doświadczyłem, jedno słowo Boże zmieniło absolutną rzeczywistość, bo Jezus zainterweniował natychmiastowo, absolutnie. W jednym okamgnieniu, w jednej chwili zmienił wszystko. No tutaj historia jest może nieco dłuższa, więcej szczegółów wymaga, ale nie będę w to wchodził, bo po prostu chcę podzielić się swoim doświadczeniem, które Być może jest też doświadczeniem jednej osoby, która w kościele odnalazła, nie odnalazła miłosierdzia, tylko potępienie.
2: Znaczy, bo słyszałem jakby taką naukę moralną, nie? A jakby moralność nikogo nie... To nie ma takiej siły przemiany serc. Ja mam kolegę, który żył przez wiele lat w konkubinacie, miał wyrok za pobicie faceta do nieprzytomności, bo wiesz, bo był gdzieś tam mocno umoczony w tym środowisku kibolskim i w pewnym momencie tak postanowił, że już chce zerwać te takie toksyczne związki, pójdzie się wyspowiadać. Jest też po wielu latach. No i idzie do kościoła i na ulicy Gliwickiej w Katowicach przed kościołem zobaczył taki wielki billboard: konkubinat to grzech. Jego pierwsza myśl: aha, no to nie chcą mnie tutaj. Wiesz, i odwrócił się napięcie i wrócił w jeszcze większe bagno. I teraz takie pytanie właśnie a propos tego, czy to hasło jest prawdziwe? Jest prawdziwe. Ale czy jest dobre? Nie. Bo gdyby tam było napisane konkubinat to grzech, ale przyjdź, bo jest spowiedź od 17. Że tam nie było światła, to co ty mówisz, jest ciemność i nam się wydaje, że właśnie, że ktoś, kto ci wyliczy takie zbrodki dydaktyczne, nie? Jakby powiedział Wankowicz w czasie kazania. Ja nie spotkałem nigdy osoby, która by to przemieniło, jakoś tak zwróciło do Boga. Nigdy w życiu. Natomiast spotykam co chwilę ludzi, którzy mają doświadczenie Bożej miłości i wtedy przestają grzeszyć, dlatego, bo im się uruchamia wewnętrzny kompas, nie? Taka busola, sumienie. I nie trzeba mówić, co jest dobre, co złe, bo oni zaczynają sami to odkrywać. Kurczę, to jest w ogóle fenomen. No.
1: Marcin, ostatnia przerwa i ostatnie parę minut za chwilę. Wrócimy do Państwa za moment, rozbijamy ciemność. Mam nadzieję, że doszliśmy do takiego momentu, w którym rzeczywiście ta ciemność przez, ta jasność przez rozbitą ciemność zaczęła tutaj do nas się wlewać, by nie powiedzieć wdzierać. Dlatego za chwilkę będziemy lądować już z pewną puentą. Marcin Jakimowicz jest z nami, publicysta, dziennikarz Gościa Niedzielnego, autor książki Ogrody w ruinach, która stała się przyczynkiem do naszego spotkania dzisiejszego. Rozbijamy ciemność, mam nadzieję, skutecznie. Wrócimy do Państwa na ostatnie parę minut po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dosłownie ostatnie chwile dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. To też będziemy krótko podsumowywać nasze próby, mam nadzieję, że skuteczne, rozbijania ciemności. Bo dzisiaj przez prawie już minione 2 godziny tą czynnością się zajmowaliśmy razem z Państwem i moim gościem Marcin Jakimowicz. Tego wieczora jest z nami publicysta, dziennikarz, ewangelizator i autor książki Ogrody w ruinach. Skoro kończymy, to również sięgnę do ostatniego rozdziału Twojej książki, w którym cytujesz ojca Johna Chapmana, który wypowiedział do pewnej zakonnicy słowa. Nie ukrywam, że bardzo się uśmiechnąłem mocno, czytając to, co ojciec powiedział do zakonnicy. Cieszę się, że matka ma wrażenie, iż stoi w miejscu w swoim życiu duchowym. Cieszyłbym się bardziej, gdyby matka miała uczucie, że się cofa. Marcin, powiedz tak szczerze, czy nie miałeś nigdy wrażenia, że po prostu twoje życie duchowe to jest jak jałowa pustynia, w której czujesz, że nie dość, że nie stoisz w miejscu, to jeszcze w ogóle wiatr, wicher, wszelkie przeciwności losu cofają cię i stajesz się coraz gorszym poganinem?
2: Mam, ja wiesz co, w ogóle mamy takie wrażenie we wspólnocie, bo się tam modlimy w takiej diakonii świętej rodziny, że my jakby co roku zaczynamy od zera. I w pewnym momencie to już było takie irytujące, bo wiesz, bo chciałbyś kurczę wziąć i tak jak ekipa, która wychodzi z wojska, sobie zaznaczać, nie, na tym pasku po prostu ile dni, ale jakiś, nie wiem, jakiś szczebelek drabiny duchowej, na którą szedłeś. No ale to też w tej książce pisze, widzisz, powiedział mi przeor Kamedułów na Bielanach, że nasze życie polega troszeczkę właśnie na schodzeniu w dół, a jednocześnie na my schodzimy w dół, to znaczy mamy takie wrażenie właśnie, że stoimy w miejscu albo się cofamy, ale jednocześnie w tym samym momencie Bóg nas wywyższa. I to jest genialne, taka transakcja wiązana, nie? Że Bóg mówi, że wam się wydaje, że właśnie jest gorzej, no ale to ja po prostu...
1: Ale to
2: ja
1: wiesz, to najciekawsze jest to, że po tej drabinie właśnie, po której my jesteśmy przekonani, że schodzimy coraz niżej, to właśnie po tej samej drabinie schodzi Jezus, który podaje rękę.
2: No tak, i kończąc audycję, mogę ci powiedzieć jedno zdanie, bo kiedyś rozmawiałem z małymi siostrami Jezusa, w Perli Małej zresztą, nomen omen, i pytam się, chcecie zajmować ostatnie miejsca? A siostra Zosia mówi, nie da się, już dawno zajął je Jezus.
1: No. No właśnie, to lepszej puenty chyba być nie może. Marcin, dziękuję ci serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Minuta po pierwszej zamykamy dzisiejsze Nocne Światła. Dziękuję ci za wszystko, czym się podzieliłeś. Za książkę wspaniałą, którą polecamy, jak wszystkie zresztą książki Marcina. Dzisiaj sięgaliśmy po książkę Ogrody w ruinach, najnowszą pozycję autorstwa Marcina Jakimowicza, publicysty, pisarza, dziennikarza, gościa niedzielnego i ewangelizatora. Rozmawialiśmy o rozbijaniu ciemności, bo taki jest podtytuł książki Ogrody w ruinach. Marcin, wielkie, serdeczne dzięki za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
1: Dobrej nocy życzę Tobie, wszystkim Państwu, którzy z nami byliście przez minione 2 godziny. Dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście. Przepraszam, że nie wszystko udało się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio. Można nas słuchać na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. To było 2074 wydanie Nocnych Świateł. Jutro w środowy wieczór w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym co, jak i kiedy dawać dzieciom, a czego nie dawać. Gośćmi będą Corina Bulenda, politolog społeczny, coach i trenerka mocnych stron w Instytucie Galupa i Wincenty Pipka, psycholog, coach i trener komunikacji. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
3: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś, w dzień czy w nocy,